0: znamy wysokość przyszłorocznej pensji minimalnej. Sezon infekcyjny wystartował, w przychodniach większy ruch. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą, dziś wieczorem Bułgaria. Miriam Lipińska. Prawie 5 tysięcy złotych wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 zł brutto, czyli mniej więcej 3700 zł na rękę. To wzrost o 3%. Nową kwotę zatwierdził rząd. Wejdzie w życie w styczniu. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, częściowo takie, jakie ma policja. Strażnicy mogą już karać za fotografowanie obiektów strategicznych i za przewinienia na przejazdach kolejowych. Chodzi o to, by odciążyć policjantów, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogol.
1: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
0: Poważniejsze konsekwencje finansowe grożą za powodowanie zagrożenia na torach. Mandat może wynieść nawet 3000 zł. Minister obrony poleci do Stanów Zjednoczonych na rozmowę o bezpieczeństwie. Władysław Kosiniak-Kamysz w przyszłym tygodniu spotka się z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Jak mówi, rozmowy mają dotyczyć współpracy wojskowej, ewentualnej stałej bazy USA w Polsce i zagrożenia wschodniej granicy NATO ze strony Rosji. W pobliżu niemieckiej bazy lotniczej znaleziono szczątki rozbitego drona. Bezzałogowiec spadł w Dolnej Saksonii na północnym zachodzie Niemiec. Służby na razie nie podają wielu szczegółów. Trwają poszukiwania kolejnych fragmentów maszyny. A na początku sierpnia rosyjskiego uzbrojonego drona znaleziono na lotnisku w Lipsku. Sezon infekcyjny powoli się rozkręca. W przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypę, ale też COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
2: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
0: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. Zapowiada się bardzo ciepła jesień. Takie są najnowsze prognozy. Wysokie temperatury wrócą, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
3: W perspektywie tych najbliższych dni czy jesieni trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła. Temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa. Taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
0: I właśnie dziś będziemy mieli taki ciepły podmuch na południu Polski, wyraźnie powyżej 20 stopni. I na koniec sport. Kolejny krok w stronę obrony Mistrzostwa Europy zrobiony. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0. Wynik z pozoru pewny, ale Ukraińcy też pokazali dobrą siatkówkę, szczególnie w trzecim secie, kiedy wychodzili nawet na prowadzenie. Mówił tuż po spotkaniu nasz siatkarz Marcin Komenda.
4: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje, swoje dobre momenty i różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu i to cieszy.
0: Dziś ostatni mecz grupowy. Polska zmierzy się ze współgospodarzami tej imprezy, Bułgarią. Biało-czerwoni są pewni wygrania grupy, a jeśli znowu zostaną mistrzami Europy, będą też pewni wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie.

0: Bardzo ciepło dziś na południu Polski i w centrum około 25 stopni. Na północy trochę chłodniej, ale też przyjemnie około 20. Niebo częściowo zachmurzone, będą przejaśnienia, ale na północy i zachodzie także deszczowe chmury. Może trochę popadać, wiatr słaby i umiarkowany.
1: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Dziennikarze Sztandaru Ludu pod koniec września 1971 roku zajrzeli na budowę chełmskiej mleczarni i opisywali: mija rok od rozpoczęcia budowy dużego mleczarskiego kombinatu w Chełmie. Mleczarnia, której uruchomienie przewiduje się w czwartym kwartale 1973 roku, będzie zdolna przerobić w ciągu roku 60 milionów litrów mleka. Koszt budowy zakładu wynosi przeszło 107 milionów. Prace budowlane wykonuje lubelskie przedsiębiorstwo budownictwa przemysłowego. Na budowie brak jest kopaczki ciągnikowej, często nie ma też dźwigów i innego sprzętu potrzebnego do normalnej pracy. Z wejściem na plac budowy nie śpieszą się podwykonawcy, radomskie przedsiębiorstwo pieców przemysłowych. Znaczne opóźnienie ma lubelskie przedsiębiorstwo instalacji elektrycznych. W końcowej fazie budowy znajduje się piętrowy dom mieszkalny dla czterech rodzin.
1: Kolejny materiał okraszony zdjęciami z dosyć ważnej inwestycji w tym czasie, a mianowicie budowy mleczarni w Chełmie. Mleczarni, która miała spore tradycje, bo warto tu przypomnieć, że powstała w roku 1929 jako spółdzielnia w miejscowości Nowosiłki. Z czasem przeniosła swoją aktywność do Chełma. Kojarzona była w tym okresie powojennym z ulicą Siedlecką, no ale już w latach 60. podjęto decyzję, że potrzebny jest kolejny obiekt, już taki profesjonalny, zaopatrzony w specjalne urządzenia. No i rzeczywiście w roku 1970 rozpoczęto budowę takiego dużego obiektu. Z tekstu wynika, że 107 milionów. Obiekt miał kosztować przy ulicy Kalinowej 5. Tutaj w zasadzie jest taka relacja z budowy. Rzeczywiście budowę ostatecznie ukończono w roku 1973. Zresztą w tekście jest zapowiedź, do kiedy inwestycja ma trwać. No i od tego momentu siedzibą chełmskiej mleczarni została właśnie ulica Kalinowa. No to oczywiście warto też dodać, że do dzisiaj firma kontynuuje swoją działalność jako spółdzielnia Bieluch. Na te obiekty, które powstały właśnie w tym czasie, oprócz samego obiektu

0: związanego z produkcją. Powstał również budynek mieszkalny dla czterech rodzin. Też mamy zdjęcie tego obiektu. No właśnie ulica Kalinowa stała się taką główną siedzibą spółdzielni, a spółdzielnia nadal funkcjonuje.
1: A co z tym mlekiem?
2: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: hit. Odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek i kolejny hit Odkurzony. Są piosenki, które powstają z wielkiego planu marketingowego i są takie, które rodzą się z czystej ludzkiej potrzeby bliskości. Dzisiejszy klasyk należy do tej drugiej grupy. To utwór, który w 1989 roku nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów, choć jego autor wcale nie planował go wydawać. Przed wami Richard Marx i ponadczasowe Right Here Waiting.

Historia tego utworu to gotowy scenariusz na film romantyczny. Richard Marx był wtedy w trasie koncertowej, a jego ówczesna dziewczyna, późniejsza żona, aktorka Cynthia Rhodes, kręciła film w RPA. Richard tak bardzo za nią tęsknił, że chciał do niej polecieć, ale nie dostał wizy. Frustrację i smutek przelał na papier. W zaledwie 20 minut napisał tekst i skomponował linię melodyczną. To nie miał być hit, to był muzyczny list miłosny wysłany do ukochanej na drugi koniec świata, by wiedziała, że on będzie tu czekał. Kiedy Cynthia go usłyszała, była wzruszona, ale to przyjaciele Richarda musieli go błagać, by pokazał tę piosenkę światu. Co ciekawe, Richard Marx uważał, że piosenka jest zbyt osobista i brzmi jak demo, które nie pasuje do jego rockowego wizerunku. Początkowo chciał ją oddać Barbarze Streisand. Barbara jednak odrzuciła utwór, mówiąc, że melodia jest piękna, ale tekst wymaga poprawek, bo ona nie zamierza na nikogo czekać. Dzięki Bogu Richard nie zmienił ani słowa i ostatecznie sam wszedł do studia. Efekt? 3 tygodnie na szczycie Billboard Hot 100 i status platynowej płyty. Prostota tego nagrania, głównie głos Marxa i fortepian, sprawia, że utwór stał się odporny na upływ czasu. Right Here Waiting stało się hymnem wszystkich tych, których dzieli odległość. W latach 90. była to najczęściej dedykowana piosenka w stacjach radiowych dla żołnierzy stacjonujących za granicą czy par,

rozdzielonych przez pracę. Do dziś, gdy słyszymy te pierwsze nuty fortepianu, wiemy dokładnie, co czuł Richard tamtego wieczoru w 1989 roku. Czas odkurzyć te wspomnienia. Niezależnie od tego, czy na kogoś czekacie, czy po prostu chcecie się rozmarzyć, to jest moment dla was. W Radiu Bon Ton Richard Marx w swoim największym dziele Right Here Waiting.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśnowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 700.

0: 69. Promedica. Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Będą surowsze kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Szef MON o nowych ustaleniach w sprawie drona z Rusinowa. System kaucyjny w Lizbonie obudził demony, mówi burmistrz i apeluje do portugalskiego rządu. Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Po zmianach za wjazd na przejazd kolejowy, m.in. przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
0: Do tego zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe informacje na temat drona wyłowionego z Bałtyku w Rusinowie niedaleko Jarosławca. To najprawdopodobniej dron Gerbera nowego typu, który Rosja utraciła podczas testowania nowych zdolności w rejonie Bałtyku, mówi minister.
2: Nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i w świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
0: Przy wyjaśnianiu incydentów z udziałem rosyjskich dronów Polska będzie współpracować z Litwą. W nocy z poniedziałku na wtorek natowskie myśliwce zastrzeliły bezzałogowca z ładunkiem wybuchowym, który naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi. W czasie kampanii wyborczej portal opisał czasy, gdy Karol Nawrocki pracował jako ochroniarz w Grand Hotel w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste. Mieliśmy potwierdzenie z kilku źródeł, mówi redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.
3: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
0: Sąd zdecydował, że proces zostanie utajniony. Natychmiast skończmy z systemem kaucyjnym, apeluje do portugalskiego rządu burmistrz Lizbony. Carlos Moedas ocenił, że wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę PET i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy i wyzwoliło w społeczeństwie patologiczne zachowania. Chodzi o okradanie automatów na butelki. Coraz więcej osób grzebie też w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek. Kiedyś były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu, teraz próżno ich szukać. Kuropatwy. W całym kraju przyrodnicy starają się odtworzyć ich populację. Wczoraj pod Poznaniem samorządowcy, leśnicy i myśliwi

0: uwolnili 600 tych ptaków pochodzących z hodowli.
1: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radiu.
2: To był dobry znak, tak?
1: Że
2: one tak spokojnie wyszły.
1: To bardzo dobry znak, widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
0: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Powodem zmniejszenia się populacji kuropatw są zmiany w prowadzeniu upraw i rosnąca liczba drapieżników.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: W Chełmie kierowców czekają utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Lubelskiej, Trubakowskiej i Szpitalnej. MPGK rozpoczyna drugi etap naprawy kanalizacji w tym miejscu. Prace ruszą dzisiaj o 18 i potrwają co najmniej do jutrzejszego poranka. Kierowcy powinni korzystać z alternatywnych tras. Zmiany obejmą też komunikację miejską. W Chełmie powstanie nowy blok komunalny przy ulicy Fabrycznej. Miasto rozstrzygnęło przetarg na budowę pięciokondygnacyjnego budynku z 50 mieszkaniami. Inwestycję zrealizuje firma z Zamościa, a pieniądze na ten cel pochodzą z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Za niecałe pół godziny opowiemy także o uroczystościach poświęconych majorowi Władysławowi Kwiecińskiemu. Poświęcony mu mural odsłonięto niedawno w Płonce. Wizerunek dowódcy Armii Krajowej i patrona miejscowej szkoły podstawowej ozdobił frontową ścianę budynku.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Przed nami ciepły dzień w większości regionów. Chłodniej tylko na północy, na Pomorzu Zachodnim maksymalnie 19 stopni. W Wielkopolsce 24, na Mazowszu i Lubelszczyźnie 25, a najcieplej na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu 26 stopni. Niebo będzie się trochę chmurzyć, na północy i zachodzie przelotny deszcz, a na krańcach południowo-zachodnich po południu burze.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
7: Nadchodzi taki dzień jak ten, nadchodzi taka chwila jak ta, kiedy pasuje się z ludźmi przywitać i życzyć im dobrego dnia. No i w sumie nawet nie chodzi o to, że pasuje, tylko po prostu tak się właśnie chce. Dzień dobry wszystkim, to Dominik Feldman, życząc Wam przyjemnych chwil oczywiście na antenie Radia Bonton. Zapraszam, żebyście zostali razem z nami i zachęcam na 104,9 FM. Minęła 7:06.

0: Dzień dobry wszystkim, kłaniam się niziutko, no i zapraszam na przegląd kartki z kalendarza. Dzisiaj 16 września, mamy już dokładnie 10 minut po godzinie 7, no a cóż tutaj kryje ten 16 września. Na pewno ktoś obchodzi dzisiaj imieniny. Moja bratowa, Edyta, Kamila oraz Kornel. Wszystkich jubilatów i solenizantów bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jeśli jeszcze znajdują się wśród naszych słuchaczy takie osoby jak Franciszek, Wiktor, Jan, Łucja, Eugenia, Cyprian, jeszcze Korneliusz i Korneli, to także pozdrawiamy, dlatego że w niektórych kalendarzach również wasze imiona mogą się pojawić. Słońce, słuchajcie, dzisiaj wstało o 6.12, czyli dopiero co, godzinkę temu, tak? Zajdzie o 18.49, dzień naprawdę wyraźnie krótszy. No a dzisiejszy dzień to także Dzień Maszynisty, Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, no i również Dzień Fryzjera.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ale ja przyjaźni dwa. Każdy kierowca w Hermie Motopol. Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Reklama.
7: Bond.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Dzisiejsze pytanie bardzo, bardzo mi się spodobało i podsunęło mi pomysł na planetę w 5 minut na przyszły tydzień, ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Dzisiaj patrzymy w niebo i widzimy wielkie, białe albo szare kształty. Czasem wyglądają jak puchate poduszki, czasem jak ogromne góry, a czasem zasłaniają całe niebo. Tylko jak to możliwe, że coś, co może zawierać ogromne ilości wody, nie spada nam od razu na głowę? I właściwie po co są chmury? O to zapytał Tymek ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie.
3: Dlaczego chmury się unoszą nad nami i po co?
2: Najpierw ważna rzecz. Chmura nie jest jedną wielką kroplą wody. To ogromne skupisko bardzo malutkich kropelek wody albo kryształków lodu, które unoszą się w powietrzu. Pojedyncza kropla jest tak mała i lekka, że prądy powietrza mogą ją łatwo unosić, a na górze wieje mocno. Ale skąd te krople w ogóle biorą się w chmurze? Woda z powierzchni ziemi, z mórz, jezior, rzek, gleby, a także roślin paruje. Para wodna unosi się wraz z powietrzem i kiedy wilgotne powietrze wznosi się wyżej, trafia na coraz niższą temperaturę. Ochładza się. I wtedy para wodna zaczyna się skraplać, czyli zmieniać z powrotem w malutkie krople wody. I tutaj łączy się to z planetą w 5 minut odnośnie płaczących szyb. Krople te potrzebują czegoś, na czym mogą się utworzyć. Pomagają im w tym mikroskopijne cząsteczki znajdujące się w powietrzu, na przykład drobinki kurzu czy soli. I tak powstaje chmura. A teraz pojawia się pytanie, skoro w chmurze jest woda, dlaczego nie spada od razu jako deszcz? Bo pojedyncze krople są naprawdę maleńkie. Są tak małe, że opadanie ich w dół jest bardzo powolne, a ruchy powietrza mogą je utrzymywać w chmurze. Można to porównać do unoszenia się pyłku w powietrzu. Zwykły podmuch potrafi utrzymać go długo w górze. W chmurze działa podobna zasada, tylko na ogromną skalę. Kiedy jednak kropelki zderzają się ze sobą i łączą, mogą stawać się coraz większe. W pewnym momencie są już na tyle ciężkie, że ruchy powietrza nie wystarczają, żeby je utrzymać i wtedy zaczynają spadać. Deszcz. Jeśli temperatura jest odpowiednio niska, zamiast deszczu może pojawić się śnieg, śnieg z deszczem albo grad. A więc chmura jest właściwie częścią ogromnej wędrówki wody. Woda paruje z powierzchni ziemi, unosi się w atmosferze, tworzy chmury, potem wraca na ziemię w postaci opadów i cały cykl zaczyna się od nowa. Ale Tymek zapytał jeszcze, po co są chmury? I tutaj odpowiedź jest ciekawa, bo chmury nie zostały stworzone po to, żeby spełniać jakieś konkretne zadanie. Są naturalnym elementem atmosfery i obiegu wody, a przy okazji mają ogromny wpływ na pogodę i temperaturę. Chmury mogą ograniczać nagrzewanie powierzchni Ziemi przez Słońce, a nocą mogą utrudniać ucieczkę ciepła z powierzchni. Są też oczywiście niezbędną częścią procesu powstawania opadów. Pytanie zadał Tymek.

0: Jak ze szkoły podstawowej numer 3 we Włodawie, a my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Sanitarm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Sanitarm. Chełm Okrzowska 39. www.sanitarminfo.pl. Sanitarm. Dobrze trafiłeś.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch. Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.

0: cukierków od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
5: Reklama. Mamy już teraz wielką przyjemność, aby przedstawić Wam, drodzy słuchacze, najświeższe wydanie wiadomości lokalnych. 16 września, minęła już 7.30.
6: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton, Eliza Kudalska-Nowosad. Jest 7.30. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Chełmie od dziś czekają spore utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Lubelskiej, Trubakowskiej i Szpitalnej. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej powraca w miejsce awarii i rozpoczyna drugi etap naprawy sieci kanalizacyjnej. Roboty drogowe ruszą dzisiaj o godzinie 18 i potrwają przynajmniej do jutra rano. W tym czasie ruch w rejonie skrzyżowania będzie mocno ograniczony. Drogowcy apelują do kierowców o korzystanie z alternatywnych tras i tak naprawdę omijanie tego fragmentu miasta. Awaria będzie odczuwalna także dla pasażerów chełmskich linii autobusowych, bowiem od jutra aż do odwołania autobusy linii numer 3, 8, 10, 11 oraz 14 będą jeździły objazdem przez wiadukt. Przewoźnik informuje, że na trasie zastępczej będą zatrzymywać się na istniejących przystankach, ale w związku z tymi zmianami mogą występować czasowe opóźnienia w kursowaniu. Dzisiaj mieszkańcy powiatu krasnostawskiego mogą usłyszeć syreny alarmowe, jednak nie ma powodów do niepokoju. Między godziną 10 a 13 odbędzie się trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności. W tym czasie syreny mogą zostać uruchomione kilkukrotnie. Mieszkańcy usłyszą zarówno 3-minutowy modulowany sygnał, który ogłasza alarm, jak i 3-minutowy sygnał ciągły, oznaczający jego odwołanie. Ćwiczenia mają charakter wyłącznie treningowy, nie są związane z rzeczywistym zagrożeniem.
7: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Jak już informowaliśmy, jest wykonawca, który wybuduje w Chełmie nowy blok mieszkań komunalnych przy ulicy Fabrycznej 4. W miejskim przetargu wystartowało 13 firm, a najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo wielobranżowe Budmat z Zamościa. Firma wyceniła realizację inwestycji na ponad 16,5 miliona złotych. W ramach zadania powstanie 5-kondygnacyjny budynek z 50 mieszkaniami komunalnymi. Będą to głównie lokale 2- i 3-pokojowe z aneksami kuchennymi. W podziemnej części znajdą się m.in. komórki lokatorskie, a wokół budynku zaplanowano zagospodarowanie terenu. Inwestycja będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chełm otrzymał na ten cel blisko 20 milionów złotych. W Płonce w gminie Rudnik odsłonięto mural poświęcony majorowi Władysławowi Kwiecińskiemu, pseudonim Lubicz. Uroczystość odbyła się w szkole podstawowej jego imienia. Major Władysław Kwieciński był żołnierzem Armii Krajowej, dowódcą 3 Rejonu Armii Krajowej Obwodu Krasnystaw oraz patronem szkoły w Płonce. A teraz jego wizerunek znalazł się na frontowej ścianie budynku tej placówki. Uroczystość zorganizowały wspólnie gmina Rudnik, miejscowa parafia oraz szkoła podstawowa. Odsłonięcie muralu było częścią projektu Niezłomny, Niezapomniany pamięci Władysława Kwiecińskiego. Dla szkoły mural ma mieć przede wszystkim znaczenie edukacyjne i wychowawcze. Dyrektor placówki Barbara Ochniowska-Łyś podkreśliła, że wizerunek patrona będzie punktem odniesienia podczas lekcji historii, szkolnych uroczystości i rocznic patriotycznych. Sam mural wykonano w oparciu o materiały historyczne i archiwalne zdjęcia.

0: Marcinku, Marcinku, chodź tu, proszę podejść bliżej. Nie stresuj się, nie przejmuj się, że tu ktoś słucha. Na pewno każdy się cieszy, że jesteś. To nie jesteś jak drogówka, że jak cię widzą, to uciekają albo boją się i tak dalej. Z tobą jest całkowicie odwrotnie. Jeśli ty tu wchodzisz, to ludzie się cieszą, tak. Bo może powiesz, jak odbiąć jakiś korek. Panie Marcinie, co słychać na ulicach? Proszę tu opowiedzieć naszym słuchaczom pięknie, skrupulatnie.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Do zapadnięcia zmroku jeszcze sporo czasu, ale w związku z potęgującym się nadejściem jesieni, w ostatnim czasie policja notuje coraz więcej zderzeń samochodów z dzikimi zwierzętami. Nic przyjemnego dla nerwów ludzkich i zwierzęcych, a co więcej, droga do uzyskania odszkodowania po takim incydencie wcale nie jest łatwa, jeżeli nie posiada się OC. Tymczasem jednak na horyzoncie godzina 8, a więc jakżeby inaczej, największy ruch panuje na drogach wiodących do centrum Chełma i w samym centrum. Ostrożni bądźcie także przed przejściami dla pieszych, między innymi tymi na Lubelskiej, Pocztowej, Reformackiej, Orliczy, Terszera, Podwalnej i Sienkiewicza. I jeszcze przypomnienie, że dzisiaj około 18 MPGK rozpocznie prace naprawcze na skrzyżowaniu przy Chełmskim Parku Wodnym, co przełoży się na utrudnienia z przejazdem. A te z kolei mają potrwać do jutra do około godziny 11.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz, co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Coś takiego w tym metrażu.

0: Wow, kobieca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
0: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
3: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
2: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
3: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
2: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
3: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
5: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Jeszcze tylko 10 minut nam brakuje do godziny 8. Słuchajcie, moi drodzy, szukam sobie jakiegoś wyjścia z sytuacji. Jest już jesień, zaraz się pewnie zrobi zimno na zewnątrz. No pogoda nie będzie na pewno we wrześniu sprzyjała, żeby w Polsce pojechać sobie nad morze, wykąpać się jak człowiek w gorącym słońcu. No nie ma opcji. Trzeba jechać w ciepłe kraje. No i tak mówi się tyle o tym last minute i tak dalej. No i co? I nie ma. Jak człowiek chce w konkretnym terminie, to po prostu nie ma. Najlepiej mają ci, którzy mogą wziąć sobie urlop wtedy, kiedy trafili last minute. I to jest właśnie to. Ale no ile osób może sobie pozwolić, żeby szukać w ten sposób urlopu? No raczej większość z nas całkowicie robi to odwrotnie. Czy jest jakieś wyjście z sytuacji? No, jest. Trzeba szukać, przeglądać mnóstwo stron codziennie. To też w sumie jest męczące. Wiecie, naprawdę, nie wiedziałem, że aż tak, ale serio. Jeśli każdego wieczoru się zasiadacie przy telefonie bądź przy komputerze i szukacie wakacji, to zaczyna naprawdę robić się to męczące. Zamiast odpoczywać i cieszyć się tym, o, jak tam pięknie, no to nabieramy już niechęci do wyjazdu. No dobra, to zróbmy sobie teraz przerwę delikatną, muzyczną oczywiście. I taka muzyczna przerwa, raczej muzyczna droga doprowadzi nas do godziny 8, kiedy to będziemy mieli dla Was najświeższe informacje z kraju i ze świata. Będzie też prognoza pogody.
4: To jest Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: polskie myśliwce w akcji, trwa rosyjski atak na Ukrainę. Premier apeluje do prezydenta w sprawie ustawy o podatku dla koncernów paliwowych, a potem lalka Bolesława Prusa we współczesnej odsłonie. Dziś debiut wyczekiwanego serialu. Miriam Lipińska. Polska poderwała dziś rano myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Jak podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, uderzeń dokonują rosyjskie drony odrzutowe. W komunikacie dodano, że działania w polskiej przestrzeni powietrznej mają charakter prewencyjny i że chodzi o jej ochronę, zwłaszcza w rejonach graniczących z Ukrainą. Mieszkańcy powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu dostali alert RCB. Z kolei w nocy wojsko usunęło elementy drona znalezionego w poniedziałek na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskim. Wcześniej pirotechnicy zdetonowali te jego elementy, które mogły stanowić jakieś zagrożenie. A tuż po znalezieniu maszyny resort obrony informował, że jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji, najprawdopodobniej utracony podczas manewrów nad Bałtykiem, i wszystko wskazuje na to, że to nowy model drona typu Gerbera. Nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie podpisuj, apeluje do Karola Nawrockiego premier Donald Tusk. Chodzi o ustawę nakładającą podatek od nadzwyczajnych zysków na firmy paliwowe, a stawką jest powrót pakietu CPN.
1: My za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny. Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
0: Poprzednią ustawę prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj rząd przyjął te same przepisy ponownie, dziś zajmie się nimi Sejm. Wpływy z nowego podatku mają sfinansować przywrócenie rządowego pakietu paliwowego. Ostatnio CPN wprowadzono na 2 tygodnie sierpnia, wtedy obniżenie VAT-u na paliwo kosztowało budżet państwa 0,5 miliarda złotych. Sezon infekcyjny można uznać za rozpoczęty, warto więc się zaszczepić. Jak informuje resort zdrowia, są już dostępne 3 szczepionki na grypę. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+, czyli ci, którzy są najbardziej narażeni na powikłania, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
2: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, chorobę układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
0: Szczepionka nie oznacza, że na pewno nie zachorujemy, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. I na koniec zmieniamy temat. To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Za godzinę na platformie Netflix zadebiutuje serial Lalka Pawła Maślony. Nie jest to klasyczna ekranizacja powieści Bolesława Prusa, a jej bardzo współczesna reinterpretacja. Ten projekt to dla mnie ogromne wyzwanie, przyznaje reżyser.
3: Czasami mam poczucie, że ekranizujemy Nowy Testament. Po prostu jest tak wielkie oburzenie, to tak są silne reakcje po prostu na każdą wzmiankę o tych różnych zmianach, o tym jak odchodzimy od pierwowzoru Prusa, no ale biorę to na klatę.
0: W serialu Netflixa Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a w rolę Izabeli Łęckiej wciela się Sandra Drzymalska. Z kolei za 2 tygodnie, tym razem do kin, wchodzi druga lalka w reżyserii Macieja Kowalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
6: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Parasole przydadzą się na północy i zachodzie. W pozostałych regionach niebo będzie się chmurzyć, ale padać nie powinno. Po południu na krańcach południowo-zachodnich możliwe burze, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 23 na Podlasiu, 25 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 26 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
11: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
13: Radio Bonton budzi Was i zachęca do działania. Dokładnie 5 minut po 8. Tu Dominik Feldman. Dzień dobry Wam wszystkim.
9: Bonton Radio 104,9.
11: Gość radia Bonton.
14: Dzieje się, jeżeli chodzi o kino w Chełmie. Dla kinomanów jest tutaj sporo propozycji w naszym mieście. Janek Zieliński, Radio Bonton, kłaniam się i zapraszam dzisiaj na rozmowę z...
15: Piotr Stelmaszczuk.
14: Oczywiście z kina Zorza. I zaczniemy chyba od dyskusyjnego klubu filmowego Rewers. Macie za sobą 15-lecie. Całkiem udane zresztą.
15: Nie mamy za sobą, jesteśmy w trakcie 15-lecia. 15 rok działalności dyskusyjnego klubu filmowego Rewers.
14: Jak ten 15 rok wam mija?
15: Wiesz co, no mamy dużo fajnych filmów. Mieliśmy przed wakacjami. Teraz wchodzimy w sezon jesienny i też już sporo jest planów. Planuje się też już i sporo gości. Także myślę, że na podsumowania przyjdzie jeszcze czas, aczkolwiek zapowiada się już bardzo dobrze.
14: No i właśnie, opowiedzmy sobie o tym, co się zapowiada, bo tak, z tego co wiem, 15 rok, ten, który oczywiście trwa, już pierwsza połowa za nami, tam oczywiście dużo fantastycznych filmów, fantastycznych spotkań, wspomnień też, ale przed nami również trochę atrakcji, z tego co wiem, już w przód trochę jesteście zaplanowani, o tak to, zajęci.
15: Tak, tak, mamy po kolei mówiąc, 26 września, film Takie jest życie i tu będziemy mieli gościnię, która przygotuje dla nas prelekcję, zmoderuje dyskusję. Później 15 października i tu będziemy mieli film pod tytułem Kura. Będzie to film o tym, jak kura, wszyscy wiemy jak kura wygląda, uciekła z farmy i film przedstawia świat z punktu widzenia kury. Bardzo ciekawe, pouczające kino, poznawcze. I prelekcję do tego filmu przygotuje Justyna Falska. Sama zaproponowała ten film, więc sama będzie przygotowywać prelekcję. Jestem bardzo ciekaw tego filmu. Później będziemy mieli znakomitego gościa. 29 października odwiedzi nas Roman Gutek. Można powiedzieć ikona polskiej dystrybucji, polskich festiwali filmowych, autor, pomysłodawca większości dużych polskich festiwali. To on zapoczątkował Warszawski Festiwal Filmowy, to on zapoczątkował Festiwal Dwa Brzegi i no nie wspominając oczywiście o festiwalu obecnie Nowe Horyzonty. Dystrybucja Gutek. Można by długo o Romanie opowiadać. On przyjedzie z ciekawym filmem dokumentalnym, wspomnieniowym. Tyle o filmie. Nie będę niczego na razie mówił. Umawiam się z Romanem, nie będę ukrywał, kilka lat. Ciągle coś nam wypadało, albo mi, albo jemu, albo termin, albo festiwal, albo coś. W końcu udało się. Zacząłem z nim rozmowy jeszcze w maju i tak do bodajże chyba z tydzień temu ostatnią rozmowę, która potwierdziła 29 października, więc Roman Gutek. I w listopadzie mamy kolejnego znakomitego gościa. Kolejne znakomite kino, również dokumentalne. Monterey Pop. To jest film dokumentalny przedstawiający jednego z najsłynniejszych w światowej historii muzyki rockowej wydarzeń koncertowych, właśnie koncertu w Monterey, na którym to debiutowała niejaka Janis Joplin, na którym to niejaki Jimi Hendrix spalił swoją gitarę. To wszystko zobaczymy na ekranie w znakomitej jakości dźwięku, ponieważ jak na ówczesne czasy rejestracja dźwięku na 12-ścieżkowym magnetofonie lub inaczej na 12 ścieżkach w zasadzie nie istniało. To się udało, to było wtedy zarejestrowane. Było zarejestrowane na kilka kamer. W tej chwili została ta kopia odświeżona dźwiękowo i obrazowo, ale to nie koniec niespodzianek, ponieważ gościem, który nas przygotuje do tego, co zobaczymy, później będziemy mogli z nim porozmawiać o tym, co zobaczyliśmy, jak również o nim, o jego życiu, o jego pasji, o jego ulubionych utworach, wykonawcach i muzykach. Piotr Metz, dziennikarz znany z Radiowej Trójki, będzie naszym gościem. To będzie już 26 listopada. Aż mam ciarki na to spotkanie. Specjalnie, żeby poznać Piotra, pojechałem do Warszawy na pokaz premierowy filmu Monterey Pop i zgodził się od razu. Powiem również, że grudzień Wprawdzie jeszcze nie jest dopięty, nie jest do końca umówiony, ale ostatni seans DKF-u w 15 roku działalności, to będzie 17 grudnia, tuż przed świętami, i będziemy chcieli pokazać klasykę kina polskiego. Jeszcze nie mam wybranego tytułu, ale chcę wybrać taki tytuł, który będzie tytułem nieoczywistym. Taki, który nie przewija się przez stacje pokazujące polskie kino, i zaproszę na pewno fajnego gościa, który będzie miał coś ciekawego do powiedzenia na temat właśnie klasyki polskiego kina, w ogóle polskiego kina. I to będzie fajne, fajne podsumowanie 15-lecia DKF.
14: A w tym roku widzę, trochę chyba zamoczyliście, że tak powiem, stopy w tej klasyce, bo wcześniej mieliśmy chociażby Konopielkę, gdzie wcześniej tych nowości było zdecydowanie więcej, klasyków było chyba trochę mniej, z tego co pamiętam.
15: Tak, myślę, że to błąd. Inaczej, jestem pewien, że to błąd. Także będziemy starali się w następnych latach wracać do klasyki nie tylko kina polskiego, do klasyki w ogóle światowej kinematografii. To, że ja widziałem ten film i jeszcze parę osób z mojego otoczenia, wcale nie znaczy, że ten film widzieli wszyscy. Nawet inaczej, na pewno nie. Więc ponieważ różnica wieku pomiędzy mną a wieloma uczestnikami spotkań klubowych jest duża i niekoniecznie oni musieli widzieć te filmy, co ja.
14: Mówiliśmy o DKF-ie, teraz o rewersie, natomiast chciałbym, abyśmy pomówili o DKF-ie, ale o tej odsłonie seniorskiej, bo uruchomiliście też taką odnogę rewersu dla starszego widza.
15: Tak, teraz ruszamy po wakacjach i również ogrom emocji. Film, który pokażemy 14 września o godzinie 11, to jest bomba emocjonalna. Absolutnie tak. Film, który przedstawia rodzinę w rozpadzie, film, który przedstawia rozpadające się relacje w rodzinie, film, który wiele rzeczy w nas poruszy, uruchomi wspomnienia, uruchomi nasze wewnętrzne potrzeby. Może też spowodować, że po wyjściu z kina weźmiemy za telefon i zadzwonimy do mamy, do dziadka, do babci, bo wiemy wszyscy o tym, że to, że oni do nas nie dzwonią, nie znaczy, że nie chcą z nami rozmawiać.
14: To korelacja przypadkowa, bo tutaj widzę, że i w tym rewersie tutaj mamy film o rodzinie, w seniorze też film trochę o rodzinie. To przypadkowa korelacja?
15: Przypadkowa, nie.
14: Tak wyszło?
15: To nie, jak gdyby nie było planu żadnego, żeby te filmy łączyć tematyką.
14: Bo tak się właśnie zastanawiałem, jak to wygląda planowanie z kolei filmów na senior. Czy wy tak właśnie jakoś łączycie, czy jakoś ta selekcja tych filmów się różni?
15: Jednym z parametrów, który bierzemy pod uwagę, jest to, żeby film miał ścieżkę lektorską. To w znacznym stopniu ułatwia seniorom odbiór tego filmu. Tego typu filmów nie ma zbyt dużo na polskim rynku, w polskiej dystrybucji, więc a w tym przypadku zeszły się dwa parametry, to znaczy jakość i to, że film ma ścieżkę lektorską. Ja jestem bardzo zadowolony. Ja wiedziałem o tym filmie jeszcze w maju albo w kwietniu, bo premiera miała wtedy być, ale została przesunięta właśnie teraz na wrzesień.
14: A tak się jeszcze spytam o ten seniorski DKF. Jak on się przyjął przez te pół roku?
15: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie liczę tego, ale ja myślę tak z pamięci, że 50-60 osób na seansie jest na pewno. Znakomity wynik, świetne. Później po filmie, może niezbyt długie, ale zawsze są rozmowy o emocjach. I to jest zupełnie inna publiczność, ponieważ widziała dużo, przeżyła dużo. Doświadczenia życiowe są bardzo, bardzo szerokie. Biorąc pod uwagę, że na dyskusję zostaje powiedzmy 30 osób, no to już mamy skalę zjawiska. 30 osób w wieku 60+, to są w zasadzie doświadczenia wszystkie, jakie tylko człowiek może mieć, zbiorowe, i ich interpretacje odnoszące się też do ich życia, filtrowane przez ich doświadczenia, naprawdę rodzą znakomite dyskusje.
14: I tym akcentem pragnę dzisiaj zakończyć naszą rozmowę. Dzisiaj w studiu Radia Bonton gościliśmy Piotrka Stelmaszczuka prosto z kina Zorza. Piotrze, dziękuję Ci.
15: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia się z Państwem i przede wszystkim do zobaczenia na spotkaniach w kinie, na spotkaniach dyskusyjnego klubu filmowego Rewers.
14: Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
4: Gość Radia Bonton.
16: Właśnie wysłuchaliście krótszej wersji wywiadu. Pełną rozmowę znajdziecie na radiobonton.pl. Zapraszam serdecznie.
9: Reklama.
17: Wejście Płotek. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
18: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
19: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
18: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
19: Tanio i od ręki.
20: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
21: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro. To twój

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga.

Słuchacie Radia Bonton, na zegarach już 20 minut po godzinie 8. Krótka informacja dla tych, którzy chcą się stać przedsiębiorczy, czyli zakładają firmę, jednoosobową działalność gospodarczą. Gdybyście właśnie podejmowali taki trud po raz pierwszy w życiu, to być może nikt wam nie podpowie, że nie warto podawać publicznie do informacji wasz po pierwsze numer telefonu, który jest takim trochę bardziej prywatnym niż służbowym telefonem, no i adres mailowy. To są dwie rzeczy, które nie lubią być publiczne. No chyba, że macie faktycznie swój typowy adres firmowy, taki mailowy, i typowy telefon, numer telefonu firmowy. No to wtedy wszystko jest w miarę w porządku, ale jeśli to jest półprywatne i półfirmowe, uwierzcie, zaraz po założeniu firmy dostaniecie dziesiątki telefonów. Naprawdę. Bonton.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Reklama. O sportowe emocje na naszej antenie ten człowiek dba jak nikt inny. Marcin Petruk, już teraz minęła 8:30.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio Sport.
9: Sport, Marcin Petruk. Kolejny złoty medal powiększył strzelecki dorobek MKS-u Dragon Chełm, a jest on zasługą dobrego występu reprezentantów klubu w Mistrzostwach Polski Open w Starachowicach, mówi prezes Dragona Jan Dąbski.
10: Konkurenci karabinu pneumatycznego 40, czwarte miejsce zajął strzelecki Damian z wynikiem 385 punktów. Konkurenci karabinu dowolnego 3 postawy Open zajął pierwsze miejsce z wynikiem 576 punktów. To jest jego nowy rekord życiowy i rekord województwa lubelskiego. W konkurencji karabinu dowolnego 40 Open Siedlecki był 17 z wynikiem 388 punktów.
9: Ponadto w ostatniej z tych konkurencji na 10 lokacie uplasował się Seweryn Jezierski. 8 walk i 8 następnych krążków pięściarzy MKS-u Olimp Chełm. To efekt ich występu w Pucharze Karpat, którego gospodarzem był Rzeszów. W sparingu swojego rywala zdominował Antoni Podgórski. 5 pierwszych miejsc zawodnicy Olimpu zajęli z kolei w starciach turniejowych, mówi trener Konrad Rondoś.
11: Nasza gwiazdka Nikola Werostyk, która boksowała z kadetką, wygrała jednogłośnie na punkty. Później Mikołaj Rondoś też boksował z kadetem, z Mołdawianinem, wygrywając jednogłośnie. No Sebastian Wepa tutaj boksował z kategorią swoją wiekową. Walka moim zdaniem powinna być zakończona już w pierwszej rundzie. No Kasper Frymus, nasz najstarszy zawodnik senior, zwyciężył z chłopcem, z którym gdzieś tam pół roku temu przegrał na walce. Byliśmy trochę słabiej przygotowani, teraz podjął rewanż. Mieliśmy Kuberecowicza, który wygrał jednogłośnie na punkty.
9: Srebrne krążki w Pucharze Karpat zdobyli natomiast Kacper Korzyński oraz Alan Fisch. W trakcie przygotowań do kolejnego okręgowego spotkania są rezerwy chełmianki, które po ostatniej dotychczasowej turze rozgrywek zajmują 3 lokatę. Zespół prowadzony przez Pawła Fornala zapewnił ją sobie dzięki domowej wygranej 2-1 z granicą Dorohusk.
12: Myślę, że w pełni zasłużone zwycięstwo. Większość spotkania byliśmy w fazie budowania. Stworzyliśmy dość dużą liczbę sytuacji bramkowych. Niestety zabrakło skuteczności. Niemniej jednak ważne 3 punkty z bardzo dobrym przeciwnikiem, także cieszymy się z wygranej.
9: Następny mecz rezerwy biało-zielonych rozegrają w sobotę na wyjeździe i zmierzą się z Orłem Srebrzyszcze.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Dane pochodzące zarówno z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, jak też z portali zajmujących się weryfikacją historii pojazdów pokazują, że nawet 20% samochodów sprowadzonych z zagranicy do Polski ma cofnięty licznik. Mediana odmładzania przebiegu auta wynosi obecnie nawet 80 tysięcy kilometrów, co oznacza mimo wszystko obniżenie jego wartości nawet o kilkanaście procent. Znacznie częściej taki nielegalny proceder obejmuje samochody napędzane benzyną, natomiast jeżeli chodzi o kraj importu, to wedle statystyk największą czujność należy zachować przy aucie z drugiej ręki sprowadzanym z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Po drugiej, bezpieczniejszej stronie importu znajdują się natomiast Holandia, Belgia oraz Japonia.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
4: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
5: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonto.

0: Czytam tytuł tego artykułu i nie do końca dowierzam, że to miało miejsce u nas. Na naszym portalu supertydzień.pl możecie doczytać historię o zorganizowanej grupie przestępczej. Lubelscy kryminalni rozbili taką grupę, która według śledczych przez lata, słuchajcie, nie przez miesiące, tylko przez lata czerpała korzyści z prostytucji i dopuszczała się nawet handlu ludźmi. Sprawa oczywiście do zapoznania się przez Was na naszym portalu czeka na supertydzień.pl. Aktualnie w ogóle sprawą ze strony policji zajmuje się Komenda Wojewódzka w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Jeśli lubicie tak kryminalne sprawy, no to warto odwiedzić właśnie, przypominam, supertydzień.pl. Za 9 minut będzie już 9.
1: To jest Bonton Radio.

0: way. I had to do it the hard way.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Reklama.
4: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
2: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
9: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama. Stuczka.

0: rosyjskie myśliwce wróciły do baz. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Bardzo duże kolejowe utrudnienia w Katowicach przez awarię. Wiadomo już, ile wyniesie w przyszłym roku pensja minimalna. Mirjam Lipińska. Zakończyła się wojskowa prewencyjna operacja w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że poderwane dziś rano myśliwce wróciły już do baz. Odwołano już także alert RCB dla części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Poważne problemy w kursowaniu pociągów w Katowicach. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem. Grzegorz Kozieł.
1: Od godziny 3 w nocy problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w komunikacji ZTM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, informuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich.
2: W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Pasażerów planujących podróż prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji o utrudnieniach na stronie www.kolejeslaskie.pl.
1: Awaria jest poważna, a jej skutki mogą być odczuwalne przez cały dzień. Składy kolei śląskich mają już w sumie około 1000 minut opóźnień.
0: Być może jeszcze jesienią wejdzie w życie nowe, surowsze prawo dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego. Musieliśmy zadziałać radykalnie, mówi premier Donald Tusk.
3: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy. W każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
0: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Ministerstwo Rolnictwa chce ulżyć rolnikom w związku z drogimi paliwami. Jak zapowiedział minister Stefan Krajewski, resort przygotowuje dopłaty do paliwa dla rolników. Wsparcie ma wynieść 52 grosze na litr paliwa. Korupcyjna afera na Ukrainie z przekazanymi Kijowowi wagonami warszawskiego metra w tle. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna wykryły grupę przestępczą, która przywłaszczyła sobie ponad 137 milionów hrywien należących do przedsiębiorstwa Kijowskie Metro. Do przekrętu doszło przy organizacji transportu 60 wagonów podziemnej kolejki podarowanych przez warszawskie metro. Koszt ich przewozu miała pokryć strona ukraińska. Przetarg wygrała firma, która zaoferowała transport po znacznie zawyżonej cenie za 190 milionów hrywien. Według śledczych, gdy tylko firma dostała płatność, środki natychmiast przelano na rachunki innej kontrolowanej spółki za granicą. A potem również za granicą znaleziono firmę, która zgodziła się przewieźć wagony za znacznie mniejsze pieniądze. Różnica, czyli ponad 137 milionów hrywien, trafiła do kieszeni nieuczciwych urzędników. I na koniec zmieniamy temat, ale też będzie o pieniądzach. 4950 zł brutto, tyle wyniesie od stycznia pensja minimalna. To o 144 zł więcej niż obecnie. Z kolei minimalna stawka godzinowa będzie wyższa o niespełna złotówkę i wyniesie od stycznia 32 zł i 30 groszy.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Niebo będzie się dziś chmurzyć, ale chwil ze słońcem też nie zabraknie. Przelotny deszcz możliwy na północy i zachodzie, a po południu na południowym zachodzie zagrzmi. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 23 na Podlasiu, 24 w Wielkopolsce, 25 na Mazowszu, do 26 na Śląsku i Podkarpaciu.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Wojsko wzmocniło posterunki Straży Granicznej w Dorohusku. To reakcja na rosyjskie ataki w zachodniej Ukrainie, w tym uderzenie drona zaledwie 800 metrów od polskiej granicy. Podobne prace prowadzone są także w Medyce i Korczowej. 400 tysięcy złotych czeka na pomysły mieszkańców Krasnego Stawu. Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego. 300 tysięcy złotych przeznaczono na projekty inwestycyjne, a 100 tysięcy na społeczne, kulturalne, oświatowe i sportowe. Propozycje można zgłaszać do 30 września. Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie poświęcone filmowi i sztuce teatralnej. 21 września w sali widowiskowej biblioteki pokaz filmu Skrzyżowanie, a po nim spotkanie z odtwórcą głównej roli. Wydarzenie będzie dostępne z udziałem tłumacza polskiego języka migowego. A na szczegóły zapraszamy w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 9.30.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
2: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Dzień dobry Wam, z wielką przyjemnością mówię ja, tu Dominik Feldman, na zegarach już 6 minut po 9:00.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w Radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj w Witaminie FM pochylimy się nad tematem ważnym dla wszystkich seniorów: emerytury. W końcu zdrowie w tym wieku podupada, przyda się do podreperowania zdrowia i nie tylko, ale o tym więcej już teraz. Janek Zieliński, zapraszam. To może tak na początek, dla uporządkowania tego wszystkiego, dane. Aktualnie najniższa emerytura wynosi 1978 zł, co stanowi wzrost o 100 zł względem ubiegłego roku. Do końca września rząd musi wnieść do Sejmu projekt ustawy budżetowej na rok 2027, dzięki czemu mamy pierwsze prognozy dotyczące przyszłych emerytur. Jeżeli chodzi o ten rok, najprawdopodobniej ta emerytura średnio wyniosła 4468 zł, a z kolei w 2027 to średnie świadczenie wzrośnie o prawie 250 zł. Jeżeli idziemy w to dalej, to średnia emerytura za 4 lata wyniesie ponad 5200 zł. Jeżeli chodzi o najniższą emeryturę, to od nowego roku ma ona wynieść 2056 zł. Prognoza wyższa o parę złotych od tej pierwotnej, którą jakiś czas temu opublikowałem w Witaminie FM. Jeszcze w ramach ciekawostki wspomnę o rekordzistach. W kraju największą emeryturę dostaje senior ze Śląska. Ponad 54 tysiące złotych miesięcznie. Jak objaśniał prezes ZUS Liwiusz Laska, tak wysokie emerytury istnieją dzięki wysokiej waloryzacji oraz długiej pracy, bo takie osoby nierzadko przechodziły na emeryturę dopiero w wieku 80 lat. Na Lubelszczyźnie natomiast jest emeryt dostający 36 tysięcy złotych. To rekordzista w naszym województwie. U nas jest też pani otrzymująca jedną z najniższych wypłat z ZUS-u w kraju, bo dostaje ona świadczenie emerytalne w wysokości, uwaga, uwaga, 2 groszy przez jeden przepracowany dzień. Ale dzięki innemu świadczeniu dostaje kwotę w wysokości minimalnej emerytury, także to nie jest tak, że tylko 2 grosze ma na miesiąc. Tak więc, kochani, no oczywiście do tego tematu będę wracać, kiedy będę jeszcze coś nowego mieć. Natomiast wiem, że jest to dla was temat ważny. Wiem, jak dużo seniorów nas słucha, także tutaj szczególnie coś dla was. Tak więc pozostaje mi życzyć zdrowia, dużo zdrowia w tym wieku, no i oczywiście miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Bon Ton Radio i

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Halo, halo, czy są z nami ludzie urodzeni w 90 roku? Są to osoby, które dosłownie za 14 lat ukończą 50. Tak jest, 50 na karku, to już sporo czy niedużo? No właśnie, może tu zaczyna się dopiero życie. W 2026 roku osoba urodzona w 1990 roku kończy 36 lat. To oznacza, że 50 urodziny czekają ją już w 2040 roku. Dla porównania, ci sami ludzie mieli zaledwie 10 lat, gdy nadchodziło rozpoczęcie nowego milenium w 2000 roku. A więc od tamtego wydarzenia minęło już więcej czasu, niż zostało im do przekroczenia półwiecza. To, słuchajcie, naprawdę dobry przykład tego, jak subiektywnie bywa poczucie upływu czasu. Lata, które w dzieciństwie i młodości wydają się ciągnąć w nieskończoność, w dorosłości przelatują znacznie szybciej, niż mogliśmy się spodziewać.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.
3: Ja to podziwiam tych naszych dziennikarzy. Co chwilę muszą coś nowego dla Was wynaleźć, a robią to naprawdę skrupulatnie. No i jak widzicie, sukcesywnie. No to dobrze, posłuchajmy, co ciekawego przygotowali. Czas na najświeższe wydanie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Eliza Kudalska-Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bonton o 9.30. Zapraszam. Wojsko Polskie wzmocniło posterunki Straży Granicznej na przejściu granicznym w Dorohusku. Prace zakończyły się wczoraj wieczorem. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W działania zaangażowani byli żołnierze wojsk inżynieryjnych, w tym saperzy. Wzmacniali posterunki obserwacyjno-strażnicze oraz infrastrukturę, która ma zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy straży. To reakcja na ostatnie rosyjskie ataki w zachodniej Ukrainie przeprowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie Polski. Granicy. W niedzielę w rejonie ukraińskiego Jagodzina rosyjski dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od granicy z Polską. W związku z atakiem czasowo wstrzymano odprawy na przejściach granicznych. W tym samym rejonie uszkodzona została także lokomotywa pociągu w pobliżu stacji Jagodzin. To trasa kolejowa prowadząca w kierunku Polski. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w związku z sytuacją wzmacniana jest infrastruktura na polsko-ukraińskiej granicy. Prace prowadzone są w Dorohusku, Medyce i Korczowej. Żołnierze wykorzystują m.in. konstrukcje typu Hesko-Bastion, czyli modułowe bariery wypełniane materiałem sypkim, mają zapewnić dodatkową osłonę i wzmocnić posterunki. Resort obrony podkreśla, że działania mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy pełniących służbę w rejonie przejść granicznych. O konieczności takich zabezpieczeń wspominał też w trakcie specjalnej odprawy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa generał brygady Jacek Szczonchor, komendant nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej, podkreślił potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszy na posterunkach linii granicy i na odcinkach do wjazdu na przejścia graniczne. A przejście Dorohusk-Jagodzin pozostaje jednym z ważnych punktów transportowych między Polską i Ukrainą. Odprawy są prowadzone, choć kierowcy ciężarówek muszą liczyć się z wielogodzinnym oczekiwaniem. 400 tysięcy złotych czeka na pomysły mieszkańców Krasnego Stawu. Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą zgłaszać zarówno projekty inwestycyjne, jak i pomysły o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym czy sportowym. Na projekty inwestycyjne przeznaczono 300 tysięcy złotych. Jeden projekt może mieć wartość do 200 tysięcy, a drugi do 100. Kolejne 100 tysięcy złotych trafi na tzw. projekty miękkie, przy czym wartość jednego z nich nie może przekroczyć 25 tysięcy. Złotych. Żeby zgłosić projekt, trzeba zebrać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Krasnego Stawu, w tym podpis wnioskodawcy. Przed złożeniem propozycji należy też skonsultować ją z właściwą komórką Urzędu Miasta albo miejską jednostką organizacyjną. Konsultacje mają pomóc m.in. w sprawdzeniu założeń projektu i wstępnym oszacowaniu jego kosztów. Na zgłoszenie projektów mieszkańcy mają czas do 30 września. Później propozycje zostaną zweryfikowane, a głosowanie mieszkańców zaplanowano od 7 do 20 listopada. Oficjalne wyniki mają być znane do 30 listopada. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miasta, elektronicznie, za pośrednictwem portalu konsultacji społecznych albo tradycyjną pocztą.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkich zainteresowanych na wydarzenie poświęcone filmowi, teatrowi, a także sztuce aktorskiej. 21 września o 16 w sali widowiskowej odbędzie odbędzie się pokaz filmu Skrzyżowanie oraz spotkanie z odtwórcą głównej roli. O czym więcej Małgorzata Chmielewska, kierownik działu zbiorów regionalnych i czytelni biblioteki.
5: To opowieść o mężczyźnie, którego spokojne życie, bardzo poukładane, ulega zmianie przez tragiczny wypadek samochodowy. W roli głównej zobaczymy bohatera naszego spotkania, Jana Englerta, który stworzył poruszającą kreację człowieka, próbującego znaleźć się w obliczu kryzysu życiowego. Zaraz po projekcji filmu o godzinie 17:30 zapraszamy na spotkanie z wybitnymi postaciami Janem Englertem i Beatą Ścibakówną.
4: Spotkanie odbędzie się z udziałem tłumacza polskiego języka migowego.

0: Skoro już 20 minut nam brakuje tylko do godziny 10, no to czas posłuchać najnowszego odcinka, tym razem w środę, programu Bliżej Kultury. Monika ma dla Was szczegóły.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj o godzinie 18 w Galerii 72 w Muzeum Ziemi Chełmskiej odbędzie się uroczyste otwarcie nowej wystawy, o czym więcej mówi Jagoda Barczyńska, kuratorka tej wystawy oraz kierownik działu sztuki współczesnej i Galerii 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej.
4: Galeria 72 jest zazwyczaj łączona, wiązana z abstrakcją, z jakąś właśnie taką intelektualną sztuką, do której komentarz jest często niezbędny. Tym razem mamy inną propozycję, wyrosłą z ducha koloryzmu polskiego. Prezentujemy malarstwo, a także ceramikę profesora Mariusza Woszczyńskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i zobaczymy trzy dziedziny jego twórczości, czyli malarstwo na płótnie, malarstwo na papierze, jak i ceramika zostaną u nas pokazane.
3: Ekspozycja zatytułowana Promienie Południa, Światła Kresów została podzielona na dwa wyraźne wątki tematyczne.
4: Jeden z nich to temat plaży, lazurowego wybrzeża, człowieka, gorącego powietrza, słońca i co za tym idzie, bardzo intensywnego koloru. Artysta jak pojechał do Francji, był zachwycony puentylizmem, co też widać w postaci właśnie pewnego rodzaju kresek, przecinków, powtarzalnych i nagromadzonych w pewnych przestrzeniach obrazu.
3: Wątek południowy dopełnia charakterystyczna postać rowerzysty, z którą artysta jest powszechnie kojarzony. Drugi filar wystawy to wyciszona, pełna zadumy podróż na wschód. To także osobisty hołd złożony przez artystę swojemu ojcu.
4: Artysta jeździł również na Kresy. Był to taki czas, że wschód się otworzył. Jeździli na Ukrainę, Białoruś, Litwę i poznawali tereny dawnej Rzeczpospolitej. Ponieważ jego rodzina stamtąd się wywodzi, a ojciec Bolesław, któremu tą część wystawy dedykuje, był znakomitym nie tylko archiwistą, ale również naukowcem, człowiekiem, który wprowadził Woszczyńskiego w ten świat właśnie takiej czasów minionych, czemu on się ochoczo poddawał, ponieważ po ojcu uważam, że posiadł ten gen historyka i archiwisty, zbiera stare grawiury, zbiera stare pocztówki. Te kresy, które nam tutaj pokazuje, są podane bardzo, bardzo syntetycznie. Pejzaże, jakieś fragmenty architektury. Artysta jest przede wszystkim zafascynowany tak twierdzą, która na tamtych terenach była stawiana, jak również kościołami.
3: Oprócz prac na płótnie i papierze, odwiedzający będą mogli podziwiać wyeksponowaną na podestach ceramikę. Kiedy i do kiedy warto odwiedzić Chełmskie Muzeum?
4: Do uczestnictwa w tym otwarciu bardzo serdecznie zapraszamy, ponieważ znajdziemy tutaj właśnie sztukę, która jest bardzo właśnie taka niezwykle malarska. Sztukę, która będzie przemawiać, myślę, niemal do każdego. A na pewno każdy z nas znajdzie tutaj dla siebie ulubiony fragment tej wystawy, czy ulubione prace, na które zwróci szczególną uwagę. Planujemy, żeby ta wystawa trwała do 20 listopada, także może w międzyczasie również spotkania z samym autorem uda nam się zorganizować.
3: A o czym dzisiaj będzie podcast Bliżej Kultury?
5: Już dzisiaj dowiecie się, jak zioła mogą pomóc w trudnych momentach życia i dlaczego warto czerpać z mądrości naszych prababć, które prowadziły kuchnię intuicyjną, przed którymi ziołolecznictwo i kuchnia na bazie ziół nie miały tajemnic. W podcaście Bliżej Kultury, Tradycje i Smaki Regionu odkryjemy sekrety domowych octów ziołowych i owocowych. Od tych z jesiennych jabłek, śliwek i pigwy, aż po niezwykłe octy z nasturcji, mniszka czy płatków lilaka. Ale to nie wszystko. Porozmawiamy o dawnej kuchni, która wymagała od gospodyń i kucharek ogromnej kreatywności, bo one nie miały tak jak my gotowych przypraw. Dowiecie się, jak smakuje lebioda, jak wykorzystać młode liście mniszka i dlaczego wiosną warto objadać się młodymi pętami dzikiego chmielu. Moim i Państwa gościem będzie kobieta o wielkiej energii. Zapraszam na rozmowę z Bożeną Deniszczuk z Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda w gminie Wierzbica. Pani Bożena była nauczycielka i była wójt. Dzisiaj to dyplomowana zielarka, która swoją unikalną rodzinną wiedzą i pasją dzieli się z innymi podczas autorskich, bezpłatnych warsztatów zielarskich w całym regionie. Te warsztaty to jednak przede wszystkim ludzie, integracja i przyjaźnie, które wykraczają daleko poza granice gmin i powiatów. Bądźcie z nami o 18.20. Zabierzemy Was w podróż do miejsc, gdzie tradycyjne smaki spotykają się z nowoczesnym dbaniem o zdrowie, a pasja kulinarna łączy lokalne społeczności. Posłuchajcie i dajcie zarazić się tą niezwykłą zielarską pasją. Zapraszam, Wanda Jaroszczuk.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Reklama.
7: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
8: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
9: Tato, słyszałeś o ACR?
10: A co to jest ACR?
11: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
9: To tu, gdzie ten robot?
11: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Reklama.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: O sukcesie paczkomatów na pewno słyszeliście. Nie tylko świetna forma zarobkowa dla właścicieli, ale i dla nas, dla użytkowników, naprawdę fajny komfort. Nie trzeba stać w kolejkach, można odebrać nawet o północy i nikt wam nie powie nieczynne. Natomiast czytam właśnie o historii 17-letniego rolnika z Podlasia, który poszedł o krok dalej i zbudował kartoflomat. Czyli taki samoobsługowy punkt sprzedaży ziemniaków. Klienci sami się obsługują, płacąc gotówką albo ewentualnie blikiem, a kradzieży jest mniej niż 1%. Ważne, jak wygląda ten kartoflomat. Jest to konstrukcja złożona przede wszystkim z drewna, drewnianych desek dokładnie, oraz dwóch kółek od starej włeski. Do tego daszek, żeby, wiecie, ziemniaki nie mogły. No dobra, no ale teraz cena ziemniaków. Z kosmosu? Nie. Bardzo przyziemna. 2 zł za kilogram. No, sorry, nie powiem wam, w jakim miejscowości można znaleźć te kartoflomaty, bo to już byłaby reklama, moi drodzy. To już byłaby reklama. Czy ktoś z was miał też do czynienia z podobną działalnością gospodarczą?
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
5: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: projekt w sprawie podatku od zysków firm paliwowych dziś w Sejmie. Utrudnienia w ruchu pociągów w Katowicach, trwa usuwanie awarii i turystyczny rekord w Tatrach. Miriam Lipińska. Posłowie zajmą się dziś projektem w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Rząd przyjął ten projekt wczoraj, a premier apeluje do prezydenta, aby tym razem ustawę podpisał. Bo jak dodaje, od tego zależy, czy pakiet paliwowy CPN będzie mógł wrócić. Jego przywrócenie miałoby być sfinansowane właśnie z wpływów z nowego podatku. Polska jest w stałym kontakcie z amerykańską CIA i innymi zachodnimi służbami. Nie będziemy zaskoczeni rosyjskimi prowokacjami, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
1: Sygnały, które płyną oczywiście do nas, są niepokojące, bo mówią o potencjalnych zagrożeniach, o możliwych zagrożeniach zarówno dla państw bałtyckich, dla Polski, dla Europy i my robimy wszystko, żeby przede wszystkim przeciwdziałać tym sygnałom.
0: Jak podał Onet, z ostatnich rozmów polskiego rządu z administracją Stanów Zjednoczonych płynie niepokojący dla Warszawy sygnał o zaskoczeniu Amerykanów zachowaniem Władimira Putina po moskiewskiej misji szefa CIA. John Ratcliffe miał w jej ramach ostrzec Rosję przed atakiem na terytorium NATO i namawiać do negocjacji pokojowych, ale zaledwie dzień po jego wizycie w Moskwie Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Utrudnienia w kursowaniu pociągów w rejonie stacji Katowice. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem. Problemy mogą potrwać jeszcze kilka godzin. PKP, Polskie Linie Kolejowe, poinformowały, że na odcinku Katowice-Ligota oraz Katowice-Chorzów-Batory wprowadzono komunikację zastępczą. Pociągi mają spore opóźnienia. Niemiecki producent samochodów Mercedes-Benz wzywa właścicieli prawie 24 tysięcy pojazdów na całym świecie, by zgłaszali się do autoryzowanych stacji obsługi, bo trzeba usunąć niewielką, ale niebezpieczną fabryczną wadę konstrukcyjną, która w skrajnych przypadkach może być nawet przyczyną pożaru silnika. Chodzi o pojazdy SUV model GLE-167, te z silnikiem diesla i te z napędem hybrydowym, wyprodukowane między sierpniem 2022 a wrześniem ubiegłego roku. I na koniec zmieniamy temat. Rekordowe ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów wędrowało po Tatrach w te wakacje. Tatrzański Park Narodowy właśnie opublikował statystyki sprzedaży biletów wstępu. Do tej pory w lipcu i sierpniu nigdy nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord to zanosiło się już w połowie wakacji. Na niektórych szlakach były korki, a turyści wzywali na pomoc toprowców.
2: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
0: Mówi jeden z ratowników, Rafał Kubacki. Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów. Zanosi się więc także na rekord frekwencji w skali całego roku i powrót dyskusji o konieczności limitowania wstępu do parku.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Historyczny debiut Jagiellonii, zespół z Białegostoku, rozpoczyna grę w Lidze Europy. Wieczorem zespół Adriana Siemieńca zmierzy się na wyjeździe z Olympiakosem Pireus.
5: Jest w nas dużo radości, jest w nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w Lidze Mistrzów. A inaczej patrzy na rozgrywki Ligi Europy i ma zupełnie inne oczekiwania względem tych rozgrywek, nie zbierania doświadczenia, a pewnie zwalczenia o to, żeby w tych rozgrywkach zajść jak najdalej.
4: Meczy w Grecji o 21:00. W Lidze Europy zagra również Lech Poznań. Mistrzowie Polski zmierzą się jutro na wyjeździe z Crystal Palace. Znamy komplet drużyn, które zagrają w drugiej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. W ostatnim zaległym meczu pierwszej rundy Polonia Bytom wygrała w Łodzi z rezerwami Widzewa 2-1. Losowanie drugiej rundy już jutro. Na tym etapie do rozgrywek wejdą tegoroczni pucharowicze Lech, Jagiellonia, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa i GKS Katowice. Dwaj z nich wczoraj odrabiali zaległości w Ekstraklasie. Górnik wygrał w Kielcach z Koroną 2-0 i umocnił się na pozycji lidera, a Raków przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. Komplet zwycięstw i nawet jednego straconego seta polscy siatkarze, pokonując Ukrainę 3-0, zapewnili sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Europy z pierwszego miejsca w grupie. Dziś zatem mecz bez większego znaczenia, za to z wymagającym rywalem, bo biało-czerwoni zmierzą się z grającymi przed własną publicznością Bułgarami, czyli aktualnymi wicemistrzami świata, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
6: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze, nie spodziewam się trudnego starcia. Myślę, że siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
4: Mecze w Sofii dziś o 18:00. Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce po raz pierwszy w historii odbędą się w Afryce. World Athletics ogłosiła wczoraj, że w 2029 roku gospodarzem będzie Nairobi. Stolica Kenii rywalizowała o organizację z Londynem, Rzymem i Monachium. W Bawarii mistrzostwa odbędą się ostatecznie dwa lata później, a najbliższe mistrzostwa świata za rok zorganizuje Pekin.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Wracają wyższe temperatury. Dziś na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 na Podlasiu, 24 w Wielkopolsce, 25 na Mazowszu, do 26 na Śląsku i Podkarpaciu. Przelotny deszcz możliwy na północy i zachodzie, a po południu na południowym zachodzie zagrzmi, ale przez większość dnia sporo chwil ze słońcem.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
7: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Czy rząd może ukrócić zarzucanie nas reklamami, przeglądając coś na telefonie? Owszem, Australia jest tego jednym wielkim przykładem. Szczegóły już za chwilę na naszej antenie. Witam Was przy mikrofonie Dominik Feldman. Mamy już 7 minut po 10:00.

0: magazyn Lubelskie Fundusze Europejskie. Przekonaj się w 180 sekund, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. W dzisiejszej audycji opowiemy o inwestycjach drogowych realizowanych dzięki funduszom europejskim. Mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
1: 25 sierpnia 2026 roku oddaliśmy do użytku ostatni 12-kilometrowy odcinek rozbudowanej drogi wojewódzkiej 833. Chodle-Krasik na odcinku Godów-Mikuszewskie. To inwestycja o wartości blisko 145 milionów złotych, z czego ponad 133 miliony złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Natomiast 9 milionów złotych to wkład budżetu państwa. Droga 833 jest niezwykle ważna. Dla mieszkańców powiatu kraśnickiego i opolskiego poprawi bezpieczeństwo, skróci czas podróży, ułatwi dostęp do terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych, a także stworzy alternatywę dla ruchliwej trasy numer 74. Dzięki tej inwestycji powstała nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa, obejmująca m.in. ścieżkę pieszo-rowerową, nowe skrzyżowania, zatoki autobusowe oraz rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu. To kolejny przykład, jak skutecznie wykorzystujemy środki z funduszy europejskich, aby podnosić jakość życia mieszkańców, wspierać rozwój województwa lubelskiego.
0: Więcej o inwestycji i korzyściach opowiedzą dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera.
2: Blisko 12 kilometrów przebudowy drogi, powstały ścieżki pieszo-rowerowe na długości 11 kilometrów, chodniki przy przejściach 4 kilometrów, zjazdy. Droga została dostosowana do największych obciążeń, czyli 115 kilotonów na oś, także przeniesie każdy ruch ciężki, także jest dostosowana, żeby poruszały się po tej drodze tiry, jak i samochody osobowe.
0: Burmistrz urzędowa Paweł Dąbrowski.
3: Ta droga jest dla nas najważniejszą drogą, którą możemy pojechać zarówno na południe, jak i na północ. Ona łączy nas z jednej strony z Eską, a z drugiej strony z drogą 847, która prowadzi przez most w Kamieniu na zachód Polski.
0: Mieszkańcy terenu, którzy korzystają z inwestycji.
4: Droga jest dobrze zrobiona, dobry asfalt, ładnie oznakowana.
5: Trasy rowerowe, no to już można sobie spokojnie jechać, szersza jest, lepiej oświetlona jest i w ogóle i pasy są teraz przejścia dla pieszych.
6: Bardzo dużo dzieci, młodzieży jeździ na rowerach bezpiecznie. Naprawdę bardzo super, super się jeździ. Dla kierowcy to jest coś wspaniałego.
0: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej. Reklama.
7: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
0: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim aleja psich gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
8: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
9: Forma nie bierze się znikąd.
10: Zdrowie nie bierze się znikąd.
9: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
10: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
9: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Castorama!
14: W teorii przydałoby się wyremontować.

0: Obecnie to, co robimy w mediach społecznościowych, nie jest jakoś mocno kontrolowane, tym bardziej przez rząd, ale w Australii rząd już planuje przepisy dające użytkownikom powyżej 16 roku życia kontrolę nad tym, co wyświetla im algorytm mediów społecznościowych. Tak jest, będziemy kontrolować to wszystko. Zgodnie z projektem, to znaczy będą w Australii, zgodnie z tym projektem użytkownicy będą mogli wyłączyć wyświetlanie treści sugerowanych przez algorytm tych platform. O swoje preferencje zostaną po prostu zapytani za pomocą specjalnego takiego wyskakującego komunikatu. Osoby, które zrezygnują z rekomendacji algorytmu, będą widzieć na swojej tablicy wyłącznie treści od osób i grup, które sami wcześniej zaobserwowali. No i tak powinno być i u nas. Panie prezydencie, czekamy na projekt ustawy.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
0: Reklama.
5: Z wiadomościami sportowymi wbiega do naszego studia niemalże jak na Wembley. Marcin Petruk, minęła 10:30.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533. Bonton Radio Sport.
8: Zapraszam, Marcin Petruk. Piąty meeting kwalifikacyjny Lozla okazał się bardzo udany dla lekkoatletów MKS-u Agros Chełm. Reprezentanci klubu ustanowili w Lublinie aż 22 nowe rekordy życiowe mimo niesprzyjającej pogody, mówi trener Marek Mazurek.
9: Niewątpliwie najlepszy wynik uzyskał w rzucie młotem Szykut Mateusz. Jest to junior. W konkurencji rzutu młotem 6-kilogramowym uzyskał 64 metry 8 centymetrów. Swój rekord życiowy również z tego roku poprawił o ponad 2 metry. Młodzi zawodnicy w kategorii młodzików, bardzo dobry występ na Dolskiej Wiktorii, biegu na 1000 metrów, wygrała zdecydowanie z zawodniczkami naszego województwa ten bieg, uzyskując 3 minuty 03 sekundy 29 setnych. Tym samym rekord życiowy poprawiła o 2 sekundy.
8: Dobre występy w tej samej rywalizacji odnotowali także lekkoatleci MKL-u Chełm. O szczegółach trener Łukasz Sarej.
10: Na wyróżnienie zasługuje start Adama Koniszewskiego. Osiągnął rekord życiowy na 1000 metrów 2,59,84 i Zofia Dziedzicka, która na 300 metrów osiągnęła 52,68. Bardzo dobry wynik. Ponadto Salwator Harasim 3,04,77. Najlepiej wypadła Karolina Ryś 12,50, trzecie miejsce na 100 metrów. Oprócz tego Magdalena Fryszko 14,43 na 100 metrów i 4,03 skoków dal.
8: Więcej o rywalizacji chełmskich lekkoatletów w Lublinie powiemy w sobotnim magazynie sportowym. Udany start w górskiej rywalizacji ma za sobą jeden z długodystansowców sekcji biegowej ruchu Izbica, który podjął wyzwanie Janosi Krejs. O jego zmaganiach na dystansie 75 km mówi Paweł Zieliński.
11: W tym roku na tym dystansie po tatrzańskiej części Słowacji, jak i również po Spiszu startował Marcin Dras. Jego czas to 12 godzin 33 minuty 4 sekundy. Dało mu to 24 miejsce Open.
8: Następne jesienne zmagania biegowe czekają reprezentantów sekcji biegowej ruchu Izbica w najbliższy weekend. Dziś natomiast kolejny mecz kontrolny w ramach przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze rozegrają siatkarze HKS-u Chełm. W poprzednim zespół prowadzony przez Krzysztofa Andrzejewskiego pokonał u siebie Awieł Sędziszów Małopolski 3-1, a za kilka godzin Biało-Zieloni przetestują formę w Rzeszowie, mierząc się z miejscową Resowią.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
12: Bonton Radio na

0: Off Kadr. Na przegląd filmowy zaprasza Monika Łupkowska.
1: Witam Was w kolejnym odcinku audycji Off Kadr. Miejsce, w którym zaglądamy za kulisy światowego i polskiego kina. Śledzimy najgłośniejsze wydarzenia i sprawdzamy, na co opłaca się kupić bilet w naszych lokalnych kinach. Dziś w programie krótkie podsumowanie nagród na festiwalu w Wenecji. Będzie też o inicjatywie polskiego reżysera. Wojciech Smarzowski i jego nowy, zaskakujący projekt ze znanymi aktorami. Dlaczego zwykły kaszel przerwał pracę na planie filmowym? A także propozycja DKF Reverse oraz słów kilka o festiwalu na cztery łapy w Kraśniczynie. A na koniec rozkład jazdy dla kin w Chełmie, Krasnym Stawie i w Łodawie. Zaczynamy od wielkiego świata. Konkurs w Wenecji dobiegł końca, a jurorzy przyznali nagrody. Główna nagroda i prestiżowy Złoty Lew powędrował do rąk twórców duńskiej produkcji Kvinde Ukend, które zachwyciła krytyków swoją niezwykłą dojrzałością i formą. Wielka nagroda jury, czyli Srebrny Lew, trafił do mistrza azjatyckiego kina Lee Chang-donga za obraz Możliwa Miłość. I tutaj ciekawostka, producentem wykonawczym tego filmu jest Maciej Musiał oraz zmarły przed kilkoma miesiącami Krzysztof Piesiewicz. Z kolei statuetkę za najlepszą reżyserię odebrał Ilja Chrzanowski za swój projekt Dał. Światowe festiwale po raz kolejny pokazują, że kino autorskie ma się świetnie, a europejskie i azjatyckie produkcje bez kłopotu dyktują dziś najwyższe artystyczne standardy. Przenosimy się na rodzime podwórko. Wojciech Smarzowski słynie z kina mocnego, bezkompromisowego i bezlitośnie punktującego nasze społeczne wady. Tym razem jednak reżyser postanowił wykorzystać język kina w zupełnie nowej roli w służbie zdrowia publicznego. Smarzowski stworzył wyjątkowy społeczny projekt krótkometrażowy z udziałem czołowych polskich gwiazd. Koncepcja jest ciekawa. Na planie filmowym głównym bohaterem staje się uporczywy kaszel. To dźwięk, który brutalnie przerywa grę aktorów, rozbija narrację i niszczy kolejne ujęcia. Jest metaforą czegoś, co potrafi brutalnie przerwać nie tylko ujęcie na planie, ale i ludzkie życie. Kampania zwraca uwagę na choroby śródmiąższowe płuc, w tym idiopatyczne włóknienie płuc, schorzenie o rokowaniach często porównywalnych do raka płuc. Ich objawy, takie jak kaszel, duszności czy zmęczenie, zbyt często zrzucamy na karb infekcji, alergii czy palenia papierosów. Sam Smarzowski podsumowuje projekt krótko i w swoim stylu. Zrobiłem ten spot na zdrowie dla wszystkich, dlatego zobaczcie, a potem jak potrzeba, idźcie się zbadać. Warto posłuchać reżysera. Czasami jeden seans i prosta profilaktyka mogą uratować to, co najważniejsze. A co słychać blisko nas? Kino to nie tylko ekran, ale i przestrzeń do dyskusji. 15-lecie dyskusyjnego klubu filmowego w Chełmie trwa w najlepsze. 24 września kinomani spotkają się w Centrum Kultury Filmowej Zorza, by obejrzeć kolejne dzieło. Co to będzie? O tym opowie
2: Agnieszka Bąk. Będę miała przyjemność wygłosić prelekcję, a później dyskusję po filmie Takie jest życie podczas DKF Reverse. Porozmawiamy, obejrzymy przede wszystkim film włoski Takie jest życie. Przeniesiemy się na słoneczną Sardynię. Co ciekawe, jest to prawdziwa historia pasterza wiekowego już dosyć, który stoczył nierówną walkę z deweloperami, którzy chcieli zabrać mu jego ukochaną plażę, na której wypasał bydło. Więc film śledzi losy tego pasterza, inspirowane właśnie prawdziwą historią, która wydarzyła się około dekady, 15 lat temu naprawdę, i tą sprawą włoskie media żyły. Była to dosyć duża sprawa, trochę porównywalna do inwestycji, tak jak teraz mamy Hotel Gołębiewski, gdzie jest to zainteresowanie, jest to duże przedsięwzięcie, więc jest to zainteresowanie mediów. Teraz reżyser Ricardo Milani postanowił opowiedzieć o tym, o tej historii, jako też walce między cywilizacją a naturą, o poszanowaniu ziemi, więc jest tam dużo wątków, które na pewno poruszymy podczas dyskusji po filmie.
3: To pozostaje nam zaprosić słuchaczy, ale też to nie jest jedyne takie filmowe wydarzenie, czyli tutaj myślę o tym projekcie Na cztery łapy. Czy coś więcej też możemy na ten temat usłyszeć?
4: Paweł Stachyra, ja odpowiadam za program naszego projektu Na cztery łapy. Jest to organizowane w ramach projektu 50 na 51 Festiwalu Filmowego w Gdyni. No i tutaj zaprosimy naszych najmłodszych widzów z gminy Kaśniczyn, a także z okolic na pokazy, których motywem przewodnim będą filmy, w których pojawiają się jakieś zwierzęta, tak? A więc będziemy mieli blok krótkich metraży, gdzie zobaczymy sobie pamiętnik Florki, a także troszkę bardziej klasyczek, to znaczy Reksia. Ale będziemy mieli też dwa pełne metraże o psie, który jeździł koleją, oraz Nawet myszy idą do nieba, czyli piękną animację, taką kukiełkową, która no, porusza takie tematy związane z między innymi z tożsamością, ale też właśnie ze śmiercią, w taki sposób dosyć przystępny dla tych młodszych odbiorców.
3: To będzie cykl trzech spotkań, ale nie tylko poświęconych filmowi, bo też jakieś warsztaty będą.
2: Tak, tak. Każdemu pokazowi będą towarzyszyć warsztaty. Jeden z nich poprowadzi Paweł o zwierzętach w kinie. Drugi warsztat będzie to warsztat z leśnikiem z Leśnictwa Krasnystaw, który przybliży z kolei młodszym widzom życie dzikich zwierząt naszych lasów, więc też będzie tak bardzo blisko przyrody. A ostatni warsztat z Emilią Rusin, która poprowadzi warsztaty animacji poklatkowej, więc też to będzie na pewno frajda dla dzieci. To, co namalują, ożywi się na ich oczach w trakcie tego warsztatu.
3: Czy są jakieś to zamknięte grupy, otwarte? Można się jeszcze dopisać? Jak wygląda taka organizacyjna strona?
2: Tak. Założenie było takie, że jest to dla dzieci z gminy Kraśniczyn, bo jest tam taka właśnie realna potrzeba kina dla najmłodszych, bo takie kino po prostu tam nie istnieje. Więc wzięło się to z takiej potrzeby lokalnej. Ale jeśli byłaby jakaś grupa chętna, to jak najbardziej prosimy kontaktować się z Domem Kultury w Kraśniczynie i znajdziemy miejsce na sali.
1: Festiwal startuje 18 września. Później kolejne spotkanie z filmem odbędzie się 25 września i wspomniany blok krótkich metraży zwieńczy ten projekt 29 września. Cały dokładny harmonogram jest udostępniony na stronie Domu Kultury w Kraśniczynie. Na koniec tradycyjny przegląd weekendowych afiszy w naszych kinach. Co wybrać na seans? Zacznijmy od Hełma i Centrum Kultury Filmowej Zorza. Dla fanów mocnych wrażeń, wojenny thriller Niebo nad Normandią. Dla najmłodszych zaplanowano animację Teddy i Magiczna Lampa. Na ekrany powraca także lekka, ulubiona klasyka, przynajmniej przeze mnie, czyli komedia romantyczna w klimacie fantasy, Totalna Magia 2. Z kolei szukający wzruszeń dokumentalnych powinni zwrócić uwagę

0: Uwaga na film Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. W Krasnym Stawie kino Morskie Oko proponuje takie propozycje jak familijna komedia przygodowa Marsupilami oraz polska komedia 100 dni Misja Zeus oraz Niebo nad Normandią. Włodawa stawia na dwa mocne tytuły, chwytające za serce kino drogi 500 mil, które niedawno mogliśmy oglądać w DKF Rewers Senior w Chełmie oraz produkcję Kręciołek. To wszystko w dzisiejszym wydaniu audycji Off Kadr. Pamiętajcie o badaniach, wspierajcie akcje charytatywne i oglądajcie dobre filmy. Najlepiej na dużym ekranie.
1: Reklama.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
5: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
6: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
5: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni ziemi chełmskiej.
6: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
5: Korzenie, 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
6: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
1: Reklama.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Halo, halo, kierowcy, czas zdjąć nogę z gazu. I to natychmiast, proszę was, zwolnijcie już teraz, bo za zakrętem mogą pojawić się misiaczki. Drodzy kierowcy, od dzisiaj rusza Road Pole Safety Days, czyli europejska zorganizowana akcja, podczas której policjanci szczególnie zwracają uwagę na to, co dzieje się na drogach. Do 22 września drogówka będzie badać prędkość, trzeźwość, stan techniczny pojazdów, pasy i sposób przewożenia dzieci. A, no i przypominam, że gdyby wam się jakimś cudem w miejscu, gdzie kręci się patrol, no nie udało przepuścić pieszego na przejściu, no to będzie srogi mandacik. Na to też będą zwracać uwagę, w szczególności w okolicach szkół. Miejcie się na baczności, jedźcie ostrożnie, nie ma co się śpieszyć.
1: To jest Bonton Radio.

Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.

0: Reklama. W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
1: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
0: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
1: Tanio i od ręki.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Hełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama. 104,9.
3: Bardzo dobre radio.

0: dron znaleziony w Rusinowie miał głowicę bojową. Sejmowa debata nad ustawą, która może sfinansować nowy pakiet CPN i orędzie szefowej Komisji Europejskiej o stanie Unii. Mirjam Lipińska. Znaleziony w poniedziałek w Rusinowie w zachodniopomorskim dron miał głowicę bojową wraz z zapalnikiem, poinformowała prokuratura, dodając, że została odseparowana od reszty urządzenia i z uwagi na warunki bezpieczeństwa zneutralizowana od razu na plaży. Urządzenie zostało zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych. Jak mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, to dron nowego typu, co oznacza, że Rosja rozwija system dronów z silnikiem odrzutowym.
1: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona, który mógł również przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później obóz królewiecki nad wody Bałtyku.
0: Wstępne ustalenia wskazują, że to dron typu Gerbera 2. Sejm pracuje nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jeśli ustawa wejdzie w życie, według zapowiedzi premiera, wpływy z nowego podatku mają sfinansować przywrócenie pakietu CPN. Teraz głosowania nad tą nową propozycją będzie testem z odpowiedzialności, mówił podczas sejmowej debaty Paweł Bliźniuk z KO.
2: Otóż mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, konsumentów, obywateli, przedsiębiorców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych.
3: Jak można przedstawiać drugi raz ten sam projekt i oczekiwać innego rezultatu niż za pierwszym razem?
0: Odpowiadał Zbigniew Kuźmiuk z PiSu. Poprzednią ustawę w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. A rządowy dokument ma przejść szybką ścieżkę legislacyjną, tak by w założeniu w przyszłym tygodniu mógł trafić na biurko prezydenta. Europa musi być zjednoczona, by stawić czoło współczesnym wyzwaniom, zaznaczyła Ursula von der Leyen podczas orędzia o stanie Unii, którego wysłuchał Tomas Orchowski.
4: Nic nie może nas odwieść od zbudowania zjednoczonej Europy, podkreślała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Los Europy i Europejczyków musi pozostać w ich rękach. Wybór jest jasny, silna i niezależna Europa walcząca o swoje wartości czy ograniczenia związane z podziałami i zależnościami. Von der Leyen zwracała między innymi uwagę na zbyt dużą dysproporcję w relacjach handlowych z Chinami. Wykorzystamy wszystkie narzędzia, by przywrócić równowagę. Słowa są dobre, ale czyny lepsze. Mamy też groźne zależności. Na przykład bierzemy z Chin ponad 80% krytycznych surowców. Ale to da się zrobić tylko, gdy Europa będzie zjednoczona. Dlatego główną osią orędzia von der Leyen była jedność i współpraca.
0: I na koniec sport. To już pewne. 6 października Leo Messi na dobre pożegna się z reprezentacją Argentyny. A z tej okazji rodzima federacja przygotowała specjalne wydarzenie. Mecz towarzyski Argentyny z reprezentacją Beninu. Oczywiście w Buenos Aires. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Definitywne zakończenie kariery reprezentacyjnej ogłosił 31 sierpnia. W 207 meczach dla Argentyny Leo Messi zdobył 125 goli. W 2022 roku poprowadził Albicelestes do tytułu Mistrza Świata.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Cemex Polska planuje budowę nowego komina w rejonie Chełma. Trwa postępowanie środowiskowe. Mieszkańcy mogą zapoznać się z dokumentacją i zgłaszać uwagi na ten temat. Czas na ich składanie minie z początkiem października. Rada Gminy Białopole popiera rządowe plany reformy publicznego transportu zbiorowego. Radni apelują przede wszystkim jednak o stabilne, wieloletnie finansowanie lokalnych połączeń autobusowych i większy wpływ gmin na organizację przewozów. Rusza 13. edycja lekcji z ZUS. Uczniowie szkół ponadpodstawowych poznają zasady ubezpieczeń społecznych, świadczeń i podstaw prowadzenia firmy. Zwieńczeniem projektu będzie olimpiada z nagrodami i indeksami na studia. Szkoły mogą zgłaszać się do 23 października. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach lokalnych o 11.30.
5: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Chwilami niebo będzie się dziś chmurzyć, ale chwil ze słońcem też nie zabraknie. Przelotny deszcz możliwy na północy i zachodzie, a po południu na południowym zachodzie zagrzmi. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 24 w Wielkopolsce, 25 na Mazowszu, do 26 na Dolnym Śląsku.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
11: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
12: Czasami dzieją się na świecie takie rzeczy, których po prostu nie idzie zrozumieć. Nie idzie tego pojąć. I właśnie o jednej z takich sytuacji zaraz na naszej antenie. To program Bonton na dzień dobry. Witam Was, Dominik Feldman. Mamy już 11:06.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, twój styl, twoje wow. Dom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Nie wszyscy idą na łatwiznę i nie idą prosić o pieniądze, tylko po prostu je zarabiają. Właśnie czytam o historii strażaków z OSP Żabce. Zbierają, słuchajcie, butelki i puszki na nowy wóz strażacki. No, mają spory cel do pokonania, bo aż 4 miliony opakowań. No, oczywiście wierzę, że się uda, tak? Żeby te 2 miliony złotych zostało osiągnięte. Najwyżej kupię nieco tańszy wóz, ale powinno się udać. No, powinno. Tutaj plany ktoś im popsuł. Niestety pokrzyżował im plany, bo ukradł pojemnik z cennymi w dzisiejszych czasach puszkami i butelkami. Nie do wiary.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
7: Nadchodzi ten moment, nadchodzi ta chwila, kiedy pragniemy Wam przedstawić najświeższe wiadomości lokalne. No i to jest idealny moment, bo już minęła 11.30.
8: Jest 11.30, lokalne wiadomości Radia Bonton, Eliza Kudelska-Nowosad. Cemex Polska planuje budowę nowego komina przy swojej instalacji w rejonie Chełma. Wójt gminy Chełm prowadzi postępowanie dotyczące wpływu tego działania na środowisko. Komin ma odprowadzać gazy spalinowe, m.in. z pieca do produkcji klinkieru, budowanych kotłów oraz instalacji termicznego przekształcania odpadów. Na razie nie ma decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Trwa postępowanie środowiskowe, w którym swoje stanowiska mają przedstawić m.in. regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz marszałek województwa lubelskiego. Mieszkańcy i inne zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski. Czas na ich składanie upłynie z początkiem października. Dokumentacja jest dostępna w Urzędzie Gminy Chełm w Pokrówce. Wszystkie zgłoszone uwagi mają zostać rozpatrzone przed wydaniem decyzji środowiskowej przez wójta. Rada Gminy Białopole oficjalnie poparła rządowe plany reformy publicznego transportu zbiorowego. Podczas ostatniej sesji radni przyjęli stanowisko stanowiące odpowiedź na pismo pełnomocnika rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Kluczowe postulaty tego samorządu to walka z wykluczeniem komunikacyjnym, zapewnienie stabilnego finansowania autobusów oraz zwiększenie wpływu gmin na organizację samych przewozów. Radni popierają kierunek planowanych zmian, jednak podkreślają, że sama reforma przepisów nie wystarczy bez gwarancji odpowiednich i przewidywalnych funduszy dla gmin wiejskich. W przyjętym dokumencie pozytywnie oceniono dotychczasowe korzystanie ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorządowcy wskazują jednak na potrzebę zapewnienia finansowania wieloletniego, aby lokalne linie nie znikały po jednym sezonie lub wraz z zakończeniem konkretnego programu. Według radnych zapewnienie transportu to kluczowe zadanie własne gminy, a dla wielu osób autobus jest jedyną możliwością dotarcia do szkoły, pracy, urzędu czy lekarza. Białopole apeluje również o uproszczenie procedur planowania sieci transportowych. W samorządach liczących poniżej 50 tysięcy mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu jawności oraz konsultacji społecznych. Gmina oczekuje sprawniejszego przekazywania lokalnych potrzeb na poziom powiatowy i wojewódzki, deklarując jednocześnie gotowość do udziału w projektach pilotażowych. pilotażowych, obejmujących na przykład nowe linie, integrację taryfową czy elektromobilność.
9: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: Rusza 13. edycja projektu edukacyjnego Lekcje z ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza szkoły ponadpodstawowe do udziału w zajęciach, podczas których uczniowie poznają zasady działania systemu ubezpieczeń społecznych.
10: Dzięki niemu uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Od ZUS nauczyciele otrzymują kompletny zestaw materiałów edukacyjnych, są to zeszyty ucznia, zeszyty nauczyciela, także prezentacje multimedialne. Przygotowujemy także wszystkie lekcje w formie filmów na serwisie YouTube ZUS Edu. Dzięki temu nauczyciele w zasadzie mają komplet materiałów, który jest potrzebny do tego, żeby właśnie ten komplet lekcji także przeprowadzić.
8: Mówi prezes ZUS Liwiusz Laska. Zwieńczeniem projektu jest Ogólnopolska Olimpiada. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na uczestników będą czekały nagrody rzeczowe, a laureaci mogą zdobyć indeksy na studia i dodatkowe punkty w rekrutacji na wybrane uczelnie. Tytuł laureata lub finalisty daje też zwolnienie z części pisemnego egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości. Szkoły mogą zgłaszać się do projektu do 23 października.
9: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Dzień dobry, z tej strony Jarek Hołota. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 16 września i sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się tego dnia w świecie muzyki. Zaczynamy w roku 1964. 16 września urodził się Dave Sabo, znany jako Snake, amerykański gitarzysta, kompozytor i współzałożyciel legendarnej heavy metalowej formacji Skid Row, znanej z takich hitów jak I Remember You. Przenosimy się do roku 1948. Swoje 78. urodziny obchodzi dziś Kenny Jones, ceniony brytyjski perkusista znany z występów w kultowych formacjach The Small Faces oraz jako następca Keita Moona w zespole The Who. W kalendarzu zapisujemy rok 1963. 16 września na świat przyszedł Richard Marx, amerykański piosenkarz, kompozytor i producent, autor nieśmiertelnej Lady Right Here Waiting. Zaglądamy do roku 1977. Dokładnie 49 lat temu ukazał się przełomowy album Adzia amerykańskiej jazz-rockowej formacji Steely Dan, uznawany za jedno z najbardziej dopracowanych brzmieniowo wydawnictw w historii muzyki rozrywkowej. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która w połowie września tamtego roku opanowała stacje radiowe w całej Europie. Przenosimy się o 28 lat wstecz. Amerykańska pop-rockowa grupa Goo Goo Dolls wydała wtedy swój gigantyczny, ponadczasowy hit Iris. Poruszający wokal Johnny'ego Rzeznika, genialna sekcja smyczkowa i narastająca energia uczyniły z tej piosenki jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych hymnów lat 90. Zamykamy dzisiejsze archiwum z potężnym, kultowym brzmieniem. Przed nami Goo Goo Dolls.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.

0: Po dzisiejszym odcinku, po dzisiejszym spotkaniu w programie Bonton na Dzień Dobry wiecie, jak dobrze szukać wakacji, żeby nie przepłacić. Tak jest. Wiecie również, co robić, żeby na drogach nie stracić za szybko prawa jazdy. No właśnie, przypominam, drodzy kierowcy, do 22 września drogówka będzie kontrolować prędkość, trzeźwość, stan techniczny pojazdów i tak dalej, więc uważajcie na siebie. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że od marca można stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, także poza terenem zabudowanym, żebyście się nie dali tutaj przyłapać, to znaczy, żebyście nie dopuścili do takiej sytuacji, żeby przekroczyć o aż tyle prędkość, prawda? No bo na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej może być problem. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, bo za chwilę też i 12. Za 9 minut zaczniemy wam to wszystko przekazywać na 104,9 FM, ale tymczasem ja już się z wami będę żegnał. Słyszymy się jutro po 7. Serdecznie zapraszam na czwartkowe wydanie naszego spotkania.
1: Słuchacie Bond.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Reklama.
4: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Reklama.
5: Punkt 12. Słońce w zenicie, czas na popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bontona.
6: Będzie zbadany śrubka po śrubce, rosyjski dron znaleziony na plaży. Potem losy cen paliw, kierowcy źli, a premier apeluje do prezydenta. Będzie też o premierach lalki. Dziś serialu, wkrótce filmu z inną obsadą. Marcin Krzemiński. Rosyjski dron odnaleziony na plaży w okolicach Rusinowa trafił do analiz i badań w służbie kontrwywiadu wojskowego. W nocy został unieszkodliwiony, teraz eksperci zbadają go śrubka po śrubce, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona. To dron nowej generacji, ważne przejęcie.
6: Bo jego zbadanie da wojskowym bardzo cenną wiedzę. Bezzałogowiec najprawdopodobniej przeleciał nad terytorium Litwy i wpadł do morza, skąd przydryfował do Polski. Równolegle do badań SKW śledztwo w sprawie drona prowadzi także wojskowa prokuratura. Wstępnie dotyczy ono sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych. W piątek prezydent ma spotkać się z wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem sztabu generalnego, generałem Wiesławem Kukułą. Rozmowa ma dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz współdziałania instytucji za nie odpowiedzialnych. W ciągu ostatnich tygodni Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować dronami samoloty prezydenta Ukrainy. O tym z kolei poinformował sam Wołodymyr Załański. Pierwszy incydent miał mieć miejsce w Mołdawii, kolejny podczas powrotu do Ukrainy przez Kiszyniów. Według Załańskiego był to element rosyjskiej strategii zastraszania zarówno jego, jak i zagranicznych przywódców. Na stacjach paliw wciąż drogo. Nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 za diesel.
8: Chora sytuacja. I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
9: Kurczę, no drogo jest, tak? To był podłóg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
6: Z kierowcami na jednej ze stacji rozmawiał Adam Kaźmierczak. Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo po tym podpisie rząd będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
10: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
6: Nad rządowym projektem pracuje Sejm. Niewykluczone, że trafi on na biurko prezydenta w przyszłym tygodniu. Poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. To adaptacja na miarę naszych czasów. Takie głosy słychać o serialu Lalka, który dziś ma premierę na jednym z serwisów streamingowych. Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szukart, a Izabelę Łęcką Sandra Drzymalska. To pierwsza z najnowszych ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Za 2 tygodnie w kinach będzie można zobaczyć jeszcze jedną wersję Lalki z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Bardzo jestem jej ciekaw, mówi reżyser serialu Paweł Maślona.
11: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto. Ale my ze sobą nie rywalizujemy. No, jesteśmy kolegami, lubimy się, no i każdy robi swoje.
6: Premiera kinowej wersji Lalki 28 września w Teatrze Wielkim w Warszawie.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: jeżeli chodzi o pogodę. Mamy aktualnie około 19 stopni, maksymalnie dzisiaj 24 stopnie. Przez większość dnia słonecznie. 1017 hektopaskali, natomiast takie mamy ciśnienie.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
5: Mamy środę, już 4 minuty po 12, co oznacza, że jesteśmy już bliżej weekendu. Także dzisiaj zaczynamy odliczanie. Takie może trochę nieśmiałe, takie powolne, ale jakoś ten tydzień jeszcze trzeba skończyć. Tak czy tak mam nadzieję, że jest on dla was łaskawy. Ja żyję jakoś chyba w próżni, bo czuję się jakby jeszcze poprzedni tydzień się nie skończył jakby, nie? W każdym razie, czas na popołudnie w rytmie dnia. Janek Zieliński z przeszłości, to ja, a to jest raz. Radio Bonton, gdzie zmierzamy ku przyszłości, czyli ku 17. 5 godzin jestem z wami i mam tutaj dla was cały woreczek atrakcji, od różnych audycji, wiadomości, po oczywiście muzykę. Na początek klasyk od Tiny Turner. We don't need another hero.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

To było TLC No Scrubs, 24 minuty po godzinie 12. Fajterzy w naszym regionie rozpoczęli kolejne sezony w swoich dyscyplinach. Tym razem w sporcie Radia Bonton usłyszycie o wojażach pięściarzy MKS-u Olimpchelm, które są na początek całkiem udane dla nich. Już za chwilę ze szczegółami uderzy do nas Marcin Petruk. Za chwilę, to znaczy o 12.30.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex, Chełm, Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
2: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio Sport.
5: Sport, Marcin Pedruk. Ostatnia dotychczasowa kolejka zmagań w klasie okręgowej sprawiła, że drugi zespół Chełmianki wrócił na trzecią lokatę. Trenujący do następnego spotkania skład prowadzony przez Pawła Fornala zapewnił to sobie wygraną 2-1 z granicą Dorokusk.
6: Myślę, że w pełni zasłużone zwycięstwo. Większość spotkania byliśmy w fazie budowania. Stworzyliśmy dość dużą liczbę sytuacji bramkowych. Niestety zabrakło skuteczności. Niemniej jednak ważne 3 punkty z bardzo dobrym przeciwnikiem, także cieszymy się z wygranej.
5: Wspominał szkoleniowiec rezerw biało-zielonych. Kolejne spotkanie jego drużyna rozegra z Orłem Srebrzyszcza. Następnym złotym medalem mogą pochwalić się strzelcy MKS-u Dragon Helm, którzy brali udział w Mistrzostwach Polski Open. Zmagania, których gospodarzem były Starachowice, podsumowuje prezes klubu Jan Tomski.
7: Konkurenci karabinu pneumatycznego 40, czwarte miejsce Lajos Siedlecki Damian z wynikiem 385 punktów. Konkurenci karabinu dowolnego 3 postawy Open zajął pierwsze miejsce z wynikiem 576 punktów. To jest jego nowy rekord życiowy i rekord województwa lubelskiego. W konkurencji karabinu dowolnego 40 Open Siedlecki był 17 z wynikiem 388 punktów.
5: W Starachowicach chełmskiego Dragona reprezentował jeszcze Seweryn Jezierski, który w ostatniej ze wspomnianych konkurencji zajął 10 miejsce. Puchar Karpat w Rzeszowie powiększył znacząco dorobek medalowy MKS-u Olimp Chełm. Antoni Podgórski nie dał szans przeciwnikom w pojedynku sparingowym, a w jego ślady już w starciach głównych poszła kolejna piątka zawodników. O szczegółach trener Konrad Rondoś.
8: Nasza gwiazdka Nikola Wyrostyk, która boksowała z kadetką, wygrała jednogłośnie na punkty. Później Mikołaj Rondoś też boksował z kadetem, z Mołdawianinem, wygrywając jednogłośnie. No Sebastian Wepa tutaj boksował z kategorią swoją wiekową. Walka moim zdaniem powinna być zakończona w pierwszej rundzie. No Kasper Frymus, nasz najstarszy zawodnik senior, zwyciężył z chłopcem, z którym gdzieś tam pół roku temu przegrał na walce. Byliśmy trochę słabiej przygotowani, teraz podjął rewanż. Mieliśmy Kuberecowicza, który wygrał jednogłośnie na punkty.
5: Srebrne krążki w Pucharze Karpat zawiesili natomiast na szyjach Kasper Korzyński oraz Alan Fisch.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Kolejna kapsuła czasu z dawnych gazet w kronikach miasta Radia Bonton. Tym razem Dni Pawłowa z 1971 roku. Oczywiście chodzi o miejscowość w okolicach Rejowca Fabrycznego, która słynęła z wyrobów granicarskich, a to wszystko się dość fajnie rozwijało i przy okazji tamtego święta otwarto wyjątkowe miejsce, ale więcej już nie zdradzę. Musicie zostać z nami w rytmie dnia, by przekonać się, o co w tym wszystkim biega. Jeszcze 25 minut do 13. Robert Gawliński w utworze Nie stało się nic.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Powracamy do lokalnego świętowania w latach 70. Sztandar Ludu 1 października 1971 roku powracał do Dni Pawłowa. Osada, słynąca do dziś jako żywotny ośrodek garncarstwa ludowego, w dniach 24-26 września obchodziła swoje lokalne święto, pisano. Dni Pawłowa rozpoczęto od czynów społecznych. Załoga miejscowej spółdzielni pracy bednarsko-ceramicznej uporządkowała teren zakładu oraz postarała się o dekorację osady. Młodzież ze szkół podstawowych w Pawłowie i Krasnem posprzątała place, skwery i parki. 25 w Domu Kultury nastąpiło uroczyste otwarcie dni. Prelekcją o historii osady i jej dniu dzisiejszym wygłosił przedstawiciel Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie Stanisław Lipiński. Później odbyło się spotkanie z kombatantem II wojny światowej Stanisławem Banarskim z Pawłowa. Następnie z programem artystycznym wystąpiła młodzież szkolna. W niedzielę obradowała sesja Gromadzkiej Rady Narodowej poświęcona problemom pracy kulturalno-oświatowej. Wiele emocji przeżyła młodzież biorąca udział w międzyszkolnym turnieju sportowym. Kulminacyjnym punktem lokalnego święta było uroczyste otwarcie Izby Twórczości Ludowej, w której zgromadzono ceramikę artystyczną. W oszklonych gablotach prezentują swój dorobek pawłowscy garncarze Stanisław i Kazimierz Wanarscy, Kazimierz Żołnacz, Jan Karczewicz, Stanisław Kozłowski i Mieczysław Zduńczuk oraz 83-letnia Katarzyna Cichomska. To druga o tej tematyce Izba Pamiątek w naszym województwie.
1: Kolejna relacja z dni miejscowości. Takie dni odbywały się dosyć regularnie, praktycznie we wszystkich dużych miejscowościach powiatu chełmskiego, tym razem czas na Pawłów. No i program rzeczywiście dosyć bogaty, chociaż taki standardowy. Z jednej strony czyny społeczne, imprezy sportowe, konkursy, ale również i prezentacja historii Pawłowa. Tutaj pojawia się pan Stanisław Lipiński, zmarły w roku 2022, który prezentował historię Pawłowa, a w późniejszym okresie rzeczywiście był jednym z takich bardziej aktywnych działaczy lokalnych. Zresztą na koncie sporo publikacji dotyczących i Pawłowa, ale i nie tylko, bo rzeczywiście był takim zaangażowanym regionalistą. No i kolejne elementy, z których niewątpliwie dosyć ciekawym było otwarcie izby poświęconej garncarstwu. Teraz oczywiście Pawłów dosyć mocno kojarzy się z izbą funkcjonującą przy Gminnym Ośrodku Kultury. Wtedy w zasadzie były to początki, właśnie wtedy pojawił się taki pomysł, żeby prezentować te tradycje garncarskie Pawłowa. No i rzeczywiście udało się taką ekspozycję zorganizować. No jest niestety nie mamy szczegółów, pewnie w innych materiałach te szczegóły się pojawiają, zresztą na tej obecnej wystawie też mamy kilka elementów tak historycznych pokazujących nie tylko początki garncarstwa, te wszystkie tradycje związane z garncarstwem, jeśli chodzi o Pawłów, ale również właśnie kwestie organizacji takiej ekspozycji. No myślę, że warto zapamiętać ten moment, że właśnie w roku 1971 podjęto właściwie taką pierwszą próbę, zresztą to wynika również z tekstu, że była to druga na terenie województwa lubelskiego izba poświęcona garncarstwu. Więc była to pierwsza próba stworzenia takiej ekspozycji, no i to się okazało trwałym pomysłem, jeśli do dzisiaj taka izba funkcjonuje. Więc trzeba przyznać, Dni Pawłowa, standardowa może impreza, ale jeśli chodzi o organizację tej izby regionalnej, to był rzeczywiście chyba ten element szczególnie cenny i szczególnie ważny, no i taki zapowiadający kolejne działania w tej dziedzinie.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
4: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
5: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
6: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Lato znowu się przebija, tak więc trochę reggaetonu w Radiu Bonton. A teraz istotna informacja dla kierowców. Od 18 dzisiaj na skrzyżowaniu przy Aquaparku w Chełmie zaczną się naprawy i do jutra, do 11, będzie zmieniona organizacja ruchu. Jest szczegółowa mapka dostępna m.in. na supertydzień.pl, także zaglądajcie tam. O sprawie w rytmie dnia będziemy jeszcze oczywiście przypominać, bo czeka nas jeszcze radionawigacja w to popołudnie. No a póki co o 13 czeka nas serwis informacji z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
2: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
3: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
9: Mamy godzinę 13:00, czas na wiadomości z kraju, ze świata, a także z skrót wydarzeń lokalnych. Zapraszamy.
10: Potężny paraliż węzła kolejowego w Katowicach, o tym za chwilę. Potem o pomyśle z Brukseli powołania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Będą też rekordowe wakacje w Tatrach. Marcin Krzemiński. Na początek paraliż węzła kolejowego w Katowicach. Wszystko przez poważną awarię sterowania ruchem, do której doszło o 3:00 w nocy. Choć kolejarze mówią, że usterkę już naprawiono, to jej skutki pasażerowie odczuwać będą do końca dnia. Na miejscu jest Grzegorz Kozioł. Grzesiu?
11: No to jest naprawdę ciężki dzień dla pasażerów na Śląsku. Pociągi są opóźnione nawet kilka godzin, a niektóre w ogóle nie wyjechały w trasę.
12: Po czwartek miałem pociąg mieć 4:18 i tak.
11: Dokąd?
12: Do Bielska.
11: Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk wyjaśnia.
13: Pociągi Kolei Śląskich są opóźnione znacznie. Te opóźnienia sięgają w przypadku pojedynczych pociągów nawet 200 minut.
11: Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Jest komunikacja zastępcza, a składy dalekobieżne omijają Katowice. Warto przypomnieć pasażerom o prawie do ubiegania się o odszkodowanie lub zwrot kosztów za opóźnione bądź odwołane połączenie.
10: Chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom i podróżnym, mówią rządzący. Rano podczas zmasowanego ataku Rosji w Ukrainie ewakuowano czasowo polskie przejścia graniczne. Anna Gmiterek-Zabłocka.
14: Służby obawiają się tego, co wydarzyło się w niedzielę, a było to pierwsze takie zdarzenie w czasie wojny w Ukrainie, że drony uderzyły tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Po ukraińskiej stronie, ale jednak bardzo blisko Polski. Stąd ewakuacje i zawieszanie odpraw będą się zdarzać, mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch.
15: Przejścia funkcjonują w tym trybie, który był wprowadzony po 2022 roku. Natomiast ta inność polega na tym, że w chwili zagrożenia ten ruch jest zawieszany.
14: Jak mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki, na przejściach są wyznaczone miejsca do ewakuacji.
10: Szefowa Komisji Europejskiej chce powołać Europejską Radę Bezpieczeństwa. Chodzi o uzupełnienie luki w zagrożeniach hybrydowych, możliwość uruchamiania specjalnej reakcji, a nie zastąpienie NATO na wypadek agresji zbrojnej. Nie możemy mieć złudzeń. Cyberataki, sabotaże, podpalenia, wtargnięcia dronów, te zagrożenia intensyfikują się każdego dnia. Dlatego kiedy rośnie poziom zagrożenia, tak też musi rosnąć przygotowanie Unii. Wyjaśniała Ursula von der Leyen podczas orędzia o stanie Unii Europejskiej. Szczegóły nowej propozycji Europejskiej Rady Bezpieczeństwa nie są jeszcze znane, ale mają być do niej zaproszone również Kanada, Wielka Brytania, Norwegia i Ukraina. Makabryczne odkrycie w Koszalinie. W mieszkaniu na Wyspiańskiego znaleziono ciała dwóch osób, 69-latki i 63-latka z ranami ciętymi i kłutymi. Policja zatrzymała 53-letniego mężczyznę. To mieszkaniec lokalu, który wpuścił do środka służby i wskazał, gdzie znajdują się ciała ofiar. Ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów wędrowało po Tatrach w wakacje. To absolutny rekord. Nigdy do tej pory w lipcu i w sierpniu nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już na początku wakacji, mówi ratownik Topru Rafał Kubacki.
16: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowanie.
10: Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów. Wszystko więc wskazuje na to, że w skali roku również będzie rekord.
17: Flash. Skrót lokalnych informacji.
18: Jutro w Chełmie obchody 87. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę i Światowego Dnia Sybiraka. O 10.00 msza w Kościele Rozesłania Świętych Apostołów. Później uroczystości przy pomniku Sybiraków oraz tablicy ofiar NKWD i UB. Trwa nabór do służby celno-skarbowej. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie oferuje 9 etatów na przejściach granicznych z Ukrainą i Białorusią. Dokumenty można składać do 30 września. Za niecałe pół godziny w wiadomościach lokalnych także o niezwykłym odkryciu w lesie w Zawadówce. Poszukiwacz Krzysztof Fiedler znalazł powojenny depozyt broni. Jego stowarzyszenie planuje kolejne poszukiwania i rozważa utworzenie lokalnej Izby Pamięci.
19: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
20: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
9: Mamy 13, czas na pogodę, 22 stopnie na termometrach, dzisiaj maksymalnie 24, przez większość dnia słonecznie, a aktualnie, jeżeli chodzi o ciśnienie, mamy około 1015 hektopaskali.
19: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans, Chełm Przemysłowa 28.
20: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA, www.ekomk.com.pl.
21: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
22: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
23: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Mamy dziś dzień maszynisty i w obliczu tego, co się ostatnio działo na przejazdach, życzę Wam bezpiecznej podróży. Janek Zieliński, to ja z Wami podróżuję przez to popołudnie w rytmie dnia na falach Radia Bonton, gdzie czeka nas sporo lokalnych doniesień, ale i nie tylko, bo też i dobra muza nas czeka. David Guetta, See Ya Flames, 6 minut po 13.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, twój styl, twoje wow. Dom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Pora na miałą przejażdżkę w rytmie dnia. Poważnym problemem poza miastami jest kwestia transportu, gdzie mówię tutaj z perspektywy Chełma, miasta całkiem nieźle skomunikowanego. W końcu jednak jesteśmy na trasie do dużego przejścia granicznego, ale mniejsze miejscowości mają gorzej. O wsiach nawet nie mówię. Już kilka razy informowałem Was o planach lokalnych gmin, okolicznych gmin w sprawie transportu i reformę tego systemu w okolicach Białopola poparła Rada Lokalnej Gminy, o czym przeczytacie na supertydzień.pl. Więcej lokalnych doniesień mamy dla Was w serwisie Radia Bonton. To już o 13.30, za kilka minut. A w międzyczasie jeszcze... parę przebojów. In Excess, I Need You Tonight.

0: Jest 13.30, zatem czas na najnowsze wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nawosad. W Chełmie jutro odbędą się uroczystości związane z 87. rocznicą napaści Związku Radzieckiego na Polskę oraz Światowym Dniem Sybiraka. 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski, realizując ustalenia paktu Ribbentrop-Mołotow. W kolejnych dniach wojska sowieckie zajmowały kolejne miejscowości na wschodzie kraju.
1: W 1939 roku Armia Czerwona dotarła do Chełma, co prawda nie 17 września, czyli w momencie przekroczenia granic II RP, ale kilka dni później, właściwie z opisu wiemy, że walki o Chełm rozpoczęły się 25 września, zakończyły kolejnego dnia, gdyż rzeczywiście żołnierze polscy stawiali opór. A te działania Armii Czerwonej wynikały z tego, że rzeczywiście pierwotne ustalenia między Niemcami i Rosją mówiły o tym, że granica będzie na Wiśle, a więc Lubelszczyzna miała być w obrębie strefy okupacyjnej rosyjskiej.
0: Przypomina historyk Zbigniew Lubaszewski. Z kolei 28 września 1939 podpisano kolejne porozumienie, na mocy którego Lubelszczyzna miała trafić jednak pod okupacją niemiecką i z czasem Armia Czerwona się wycofała. Do Chełma wkroczyli znów Niemcy. W związku z jutrzejszą rocznicą o 10 rozpocznie się poświęcona jej msza w kościele pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów. Po nabożeństwie przy pomniku Sybiraków przy ulicy Pocztowej zostaną złożone wieńce. Nieco później również przy tablicy upamiętniającej więźniów politycznych pomordowanych przez NKWD i UB przy ulicy Reformackiej 27A. Trwa nabór do służby celno-skarbowej. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie poszukuje kandydatów na 9 wolnych etatów w oddziałach celnych obsługujących polsko-białoruskie i polsko-ukraińskie przejścia graniczne. 4 stanowiska dotyczą oddziałów w Małaszewiczach, Koroszczynie i Terespolu. Kolejnych 5 etatów czeka w oddziałach w Dorohusku, Chrebennem, Chrubieszowie, Zosinie i Dochobyczowie. Kandydaci muszą m.in. posiadać polskie obywatelstwo, pełnią praw publicznych, nie być skazani za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz mieć co najmniej średnie wykształcenie. Wymagana jest też nieposzlakowana opinia i stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje m.in. test wiedzy, test psychologiczny i sprawności fizycznej, także test kompetencyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Dokumenty można składać elektronicznie albo w formie papierowej. Termin mija 30 września.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
0: Niezwykłe odkrycie historyczne w lesie w Zawadówce. Krzysztof Fidler, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, odnalazł powojenny depozyt broni. Odkrycie rozpoczęło się niepozornie od odnalezienia miedzianej monety półkrajcara. Chwilę później silniejszy sygnał wykrywacza metalu doprowadził poszukiwacza do ukrytych pod ziemią militariów. Wśród znalezisk znalazły się destrukty pistoletu maszynowego PPD-40 oraz karabinu Mosin. Największą sensacją okazała się jednak kompletna lufa niemieckiego karabinu maszynowego MG-42, zachowana w oryginalnym zasobniku. Według Fidlera broń została rozmontowana i zakopana celowo po wojnie, prawdopodobnie na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Mieszkańcy zakopywali wówczas uzbrojenie w lasach z obawy przed represjami ze strony milicji oraz oskarżeniami o nielegalne posiadanie broni lub współpracę z powojennym podziemiem antykomunistycznym. Służby oficjalnie uznały odnalezione przedmioty za destrukty pozbawione cech bojowych, co pozwoliło uniknąć długotrwałych procedur. Stowarzyszenie zapowiada już kolejne poszukiwania w Zawadówce. Pasjonaci prowadzą również rozmowy z samorządem gminy Sawin w sprawie utworzenia własnej izby pamięci lub muzeum, w którym mogliby prezentować lokalne eksponaty.
2: Bonton Radio.

Taka zagadka. Okno zaparowane, nawet mokre, a na zewnątrz sucho. Nic takiego się nie dzieje. Czemu nam okno paruje? Odpowiedź ma dla Was Kinga Miszczyk w Planecie w 5 minut, którą usłyszycie za chwilę w Radiu Bonton. Jak na moje, to może... Może parują, poszukają pary na Tinderze. To jest jakaś myśl...

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki.
3: No hej, dzisiaj kontynuujemy cykl dziwnych zjawisk w domu. Wytłumaczono może trochę łopatologicznie, ale czasami trzeba. Ja też uczę się z każdym odcinkiem. No to zaczynamy. Wstajemy rano, podchodzimy do okna. Okno całe mokre. Nie padało, dach suchy, ulica sucha. A szyba wygląda tak, jakby właśnie wróciła z ulewy. Dlaczego? Bo okno pokazało nam, co dzieje się z wodą, której nie widzimy. W powietrzu cały czas znajduje się para wodna. Nie widzimy jej, bo jest gazem. Ale powietrze ma swoje ograniczenia. Im cieplejsze, tym więcej pary wodnej może pomieścić. I tutaj pojawia się bohater dzisiejszego odcinka, punkt Rosy. To temperatura, do której trzeba ochłodzić powietrze, żeby zawarta w nim para wodna zaczęła się skraplać, czyli zamieniać z niewidzialnej pary w widoczne krople. Wyobraźmy sobie mieszkanie. W środku jest ciepło. Gotujemy, bierzemy prysznic, oddychamy, suszymy pranie, czyli dokładamy do powietrza kolejne porcje pary wodnej. A szyba zimą może być zdecydowanie chłodniejsza niż powietrze w pokoju. I kiedy wilgotne, ciepłe powietrze dotknie zimnej szyby, powietrze przy jej powierzchni się ochładza. Jeśli temperatura spadnie poniżej punktu Rosy, para wodna zaczyna się skraplać i pojawiają się krople. Czyli okno nie produkuje wody, okno po prostu odbiera ją powietrzu. Można to łatwo zobaczyć, zrobić taki eksperyment na przykład z dziećmi. Wyjmijcie z lodówki zimną butelkę wody, postawcie ją na stole. Po kilku minutach pojawią się na niej krople, tylko że ta woda nie wycieka oczywiście z butelki. To para wodna z powietrza skropliła się na zimnej powierzchni. Z oknem dzieje się dokładnie to samo. I teraz ważna rzecz. Mokre okno nie zawsze oznacza, że mamy problem z samym oknem. Czasami problemem jest po prostu za dużo wilgoci w pomieszczeniu, ale znaczenie ma też temperatura szyby. Dlatego dwie osoby mogą mieszkać w podobnych mieszkaniach i mieć zupełnie inne doświadczenia. U jednej szyby będą suche, u drugiej rano pojawi się na niej woda, bo liczy się jednocześnie temperatura i wilgotność. A co możemy zrobić, żeby szyby były bardziej suche? Najprostszy sposób to krótkie, intensywne wietrzenie. Zamiast trzymać okno uchylone przez pół dnia, otwórzmy je szeroko na kilka minut. Wymieniamy wtedy wilgotne powietrze na świeże i zazwyczaj suche powietrze z zewnątrz, o ile nie padało przez ostatni tydzień. Warto też wycierać wodę z szyby i ramy, jeśli już się pojawiła, szczególnie rano. A jeżeli problem wraca codziennie, dobrze sprawdzić wilgotność higrometrem, bo wtedy przestajemy zgadywać i wiemy, czy w mieszkaniu rzeczywiście jest za dużo wilgoci. Najgorzej jest wtedy, kiedy wilgoć nie pojawia się tylko na szybie, ale również na innych chłodnych powierzchniach, na przykład w narożnikach ścian, za dużą szafą stojącą blisko ściany, wokół mostków termicznych. Tam również może dochodzić do kondensacji. A długotrwale wilgotna powierzchnia to warunki, w których łatwiej może rozwijać się pleśń. I właśnie dlatego jutro sprawdzimy, co dzieje się dalej, kiedy wilgoć nie kończy swojej podróży na szybie, bo pleśń nie pojawia się znikąd i bardzo często, zanim zobaczymy czarną plamę, proces już dawno się rozpoczął. Ale jest na to jeden dobry sposób, możliwy nie dla każdego, ale jak najbardziej do wypróbowania. Dobra, słyszymy się jutro. Dziękuję za dzisiaj. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Proszę, się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta. Good.
10: Recepta na udany dzień?
11: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
10: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
12: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
13: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
14: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
15: Reklama.
16: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Bois Lambert, Ostatni most w Radiu Bonton. Informacja dla kierowców w Chełmie. Mamy informację o kolizji na rondzie z win, konkretnie z wiaduktu na rampę Brzeską na tamtym zjeździe. Z tego co wiemy, póki co cały wiadukt jest zakorkowany. W tamtym rejonie mogą też większe korki oczywiście wystąpić, także jeżeli będziecie tamtędy jechać, to miejcie to na uwadze. W razie czego jesteśmy, trzymamy rękę na pulsie i jak będziemy coś widzieć więcej, to oczywiście damy wam tutaj znać.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!

0: zawsze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Mamy godzinę 14, czas na wiadomości w Radiu Bonton.
2: Za chwilę nowe doniesienia o rosyjskim dronie. Potem o zatrzymaniu ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka i Lidze Europy. Dziś zagra Jagiellonia Białystok. Marcin Krzemiński, znaleziony w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim Bezzałogowiec, to według wstępnych ustaleń rosyjski dron Gerbera 2. Miał on głowicę bojową, która została zneutralizowana, informują wojskowi śledczy. Głowica przenosiła ładunek ważący około 4 kg.
3: Dział do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie wszczął w tej sprawie postępowanie. Główną kwalifikacją to jest spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach przez spowodowanie eksplozji materiałów wybuchowych.
2: Za co grozi od roku do 5 lat pozbawienia wolności, mówił pułkownik Bartosz Szokoniewski, zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w poznańskiej prokuraturze. Bezzałogowiec został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Stołeczni policjanci zatrzymali ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. To 24-letni Mikołaj N., który ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Mężczyzna został już przewieziony do aresztu. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności karnej. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Gwałtowne burze po południu możliwe w południowo-zachodniej części kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia synoptycy wydali dla większości Dolnego Śląska, południowej połowy Wielkopolski i południowych krańców Opolszczyzny i Śląska. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami nawet grad. Skoro o pogodzie mowa, polski resort dyplomacji ostrzega podróżujących do Peru i Ekwadoru przed ryzykami związanymi z El Niño. W związku z tym zjawiskiem we wspomnianych krajach mogą wystąpić wyższe temperatury i silniejsze opady niż zazwyczaj o tej porze roku. Na to oznacza m.in. zwiększone ryzyko groźnych powodzi oraz lawin błotnych. Do policji wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Dariusza Mateckiego. Złożył je wykonujące obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak. Chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego, a konkretnie słynny skok przez płot uczelni. Poseł PiS, który jest przeciwny powołaniu Cudaka, dostał się w ten sposób na teren uczelni. Zawiadamiający został już przesłuchany, a materiały dotyczące skoku posła Mateckiego trafiły do prokuratury. Już nie Ligą Konferencji, ale dużo mocniejszą Ligą Europy będą się emocjonować kibice w Polsce tej jesieni. W tym sezonie w fazie ligowej tych rozgrywek zobaczymy aż 2 polskie zespoły, Jagiellonię i Lecha. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra dziś wieczorem. W Grecji zmierzy się z Olympiakosem Pireus. Michał Waszkiewicz.
4: Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
5: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
4: Mecz Jagiellonii o 21:00, a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
2: Ten mecz także rozpocznie się o 21:00.
6: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: 22 stopnie na termometrach aktualnie, 1015 hektopaskali, dobra jakość powietrza, przez cały dzień słonecznie, maksymalnie dzisiaj 24 stopnie, także dosyć ciepło.
6: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor do ociepleń Termoorganika.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: A już za chwilę rozmowa z naszym dzisiejszym gościem na temat bardzo fajnych filmów, które chełmscy kinomani będą mogli niedługo obejrzeć. Janek Zieliński, Radio Bonton. Cześć!

0: Gość radia Bon Ton.
1: Dzieje się, jeżeli chodzi o kino w Chełmie. Dla kinomanów jest tutaj sporo propozycji w naszym mieście. Janek Zieliński, Radio Bon Ton. Kłaniam się i zapraszam dzisiaj na rozmowę z...
2: Piotr Stelmaszczuk.
1: Oczywiście z kina Zorza. I zaczniemy chyba od dyskusyjnego klubu filmowego Rewers. Macie za sobą 15-lecie. Całkiem udane zresztą.
2: Nie mamy za sobą. Jesteśmy w trakcie 15-lecia. 15 rok działalności dyskusyjnego klubu filmowego Rewers.
1: Jak ten 15 rok wam mija?
2: Wiesz co, no mamy dużo fajnych filmów. Mieliśmy przed wakacjami. Teraz wchodzimy w sezon jesienny i też już sporo jest planów. Planuje się też już i sporo gości. Także myślę, że na podsumowania przyjdzie jeszcze czas, aczkolwiek zapowiada się już bardzo dobrze.
1: No i właśnie, opowiedzmy sobie o tym, co się zapowiada, bo tak, z tego co wiem, 15 rok, ten, który oczywiście trwa, już pierwsza połowa za nami, tam oczywiście dużo fantastycznych filmów, fantastycznych spotkań, wspomnień też, ale przed nami również trochę atrakcji, z tego co wiem, już w przód trochę jesteście zaplanowani, o tak to, zajęci.
2: Tak, tak, mamy po kolei mówiąc 26 września, film Takie jest życie i tu będziemy mieli gościnię, która przygotuje dla nas prelekcję, zmoderuje dyskusję. Później 15 października i tu będziemy mieli film pod tytułem Kura. Będzie to film o tym, jak kura, wszyscy wiemy jak kura wygląda, uciekła z farmy i film przedstawia świat z punktu widzenia kury. Bardzo ciekawe, pouczające kino, poznawcze. I prelekcję do tego filmu przygotuje Justyna Nawalska. Sama zaproponowała ten film, więc sama będzie przygotowywać prelekcję. Jestem bardzo ciekaw tego filmu. Później będziemy mieli znakomitego gościa. 29 października odwiedzi nas Roman Gutek. Można powiedzieć ikona polskiej dystrybucji, polskich festiwali filmowych, autor, pomysłodawca większości dużych polskich festiwali. To on zapoczątkował Warszawski Festiwal Filmowy, to on zapoczątkował Festiwal Dwa Brzegi i no nie wspominając oczywiście o festiwalu obecnie Nowe Horyzonty. Dystrybucja Gutek. Można by długo o Romanie opowiadać. On przyjedzie z ciekawym filmem dokumentalnym, wspomnieniowym. Tyle o filmie. Nie będę niczego na razie mówił. Umawiam się z Romanem, nie będę ukrywał, kilka lat. Ciągle coś nam wypadało, albo mi, albo jemu, albo termin, albo festiwal, albo coś. W końcu udało się. Zacząłem z nim rozmowy jeszcze w maju i tak do bodajże chyba z tydzień temu ostatnią rozmowę, która potwierdziła 29 października, więc Roman Gutek. I w listopadzie mamy kolejnego znakomitego gościa. Kolejne znakomite kino, również dokumentalne. Monterey Pop. To jest film dokumentalny przedstawiający jednego z najsłynniejszych w światowej historii muzyki rockowej wydarzeń koncertowych, właśnie koncertu w Monterey, na którym to debiutowała niejaka Janis Joplin, na którym to niejaki Jimi Hendrix spalił swoją gitarę. To wszystko zobaczymy na ekranie w znakomitej jakości dźwięku, ponieważ jak na ówczesne czasy rejestracja dźwięku na 12-ścieżkowym magnetofonie lub inaczej na 12 ścieżkach w zasadzie nie istniało. To się udało, to było wtedy zarejestrowane. Było zarejestrowane na kilka kamer. W tej chwili została ta kopia odświeżona dźwiękowo i obrazowo, ale to nie koniec niespodzianek, ponieważ gościem, który nas przygotuje do tego, co zobaczymy. Później będziemy mogli z nim porozmawiać o tym, co zobaczyliśmy, jak również o nim, o jego życiu, o jego pasji, o jego ulubionych utworach, wykonawcach i muzykach. Piotr Metz, dziennikarz znany z Radiowej Trójki, będzie naszym gościem. To będzie już 26 listopada. Aż mam ciarki na to spotkanie. Specjalnie, żeby poznać Piotra, pojechałem do Warszawy na pokaz premierowy filmu Monterey Pop i zgodził się od razu. Powiem również, że grudzień wprawdzie jeszcze nie jest dopięty, nie jest do końca umówiony, ale ostatni seans DKF-u w 15 roku działalności, to będzie 17 grudnia, tuż przed świętami, i będziemy chcieli pokazać klasykę kina polskiego. Jeszcze nie mam wybranego tytułu, ale chcę wybrać taki tytuł, który będzie tytułem nieoczywistym. Taki, który nie przewija się przez stacje pokazujące polskie kino, i zaproszę na pewno fajnego gościa, który będzie miał coś ciekawego do powiedzenia na temat właśnie klasyki polskiego kina, w ogóle polskiego kina. i to będzie fajne, fajne podsumowanie 15-lecia DKF.
1: A w tym roku, widzę, to trochę chyba zamoczyliście, że tak powiem, stopy w tej klasyce, bo wcześniej mieliśmy chociażby Konopielkę, gdzie wcześniej tych nowości było zdecydowanie więcej, klasyków było chyba trochę mniej, z tego co pamiętam.
2: Tak, myślę, że to błąd. Inaczej, jestem pewien, że to błąd. Także będziemy starali się w następnych latach wracać do klasyki nie tylko kina polskiego, do klasyki w ogóle światowej kinematografii. To, że ja widziałem ten film i jeszcze parę osób z mojego otoczenia, wcale nie znaczy, że ten film widzieli wszyscy. Nawet inaczej, na pewno nie. Więc ponieważ różnica wieku pomiędzy mną a wieloma uczestnikami spotkań klubowych jest duża i niekoniecznie oni musieli widzieć te filmy, co ja.
1: Mówiliśmy o DKF-ie, teraz o rewersie, natomiast chciałbym, abyśmy pomówili o DKF-ie, ale o tej odsłonie seniorskiej, bo uruchomiliście też taką odnogę rewersu dla starszego widza.
2: Tak. Teraz ruszamy po wakacjach i również ogrom emocji. Film, który pokażemy 14 września o godzinie 11, to jest bomba emocjonalna. Absolutnie tak. Film, który przedstawia rodzinę w rozpadzie, film, który przedstawia rozpadające się relacje w rodzinie, film, który wiele rzeczy w nas poruszy, uruchomi wspomnienia, uruchomi nasze wewnętrzne potrzeby. Może też spowodować, że po wyjściu z kina weźmiemy za telefon i zadzwonimy do mamy, do dziadka, do babci, bo wiemy wszyscy o tym, że to, że oni do nas nie dzwonią, nie znaczy, że nie chcą z nami rozmawiać.
1: To korelacja przypadkowa, bo tutaj widzę, że i w tym rewersie tutaj mamy film o rodzinie, w seniorze też film trochę o rodzinie. To przypadkowa korelacja?
2: Przypadkowa, nie.
1: Tak wyszło?
2: To nie, jak gdyby nie było planu żadnego, żeby te filmy łączyć tematyką.
1: Bo tak się właśnie zastanawiałem, jak to wygląda planowanie z kolei filmów na senior. Czy wy tak właśnie jakoś łączycie, czy jakoś ta selekcja tych filmów się różni?
2: Jednym z parametrów, który bierzemy pod uwagę, jest to, żeby film miał ścieżkę lektorską. To w znacznym stopniu ułatwia seniorom odbiór tego filmu. Tego typu filmów nie ma zbyt dużo na polskim rynku, w polskiej dystrybucji, więc a w tym przypadku zeszły się dwa parametry, to znaczy jakość i to, że film ma ścieżkę lektorską. Ja jestem bardzo zadowolony. Ja wiedziałem o tym filmie jeszcze w maju albo w kwietniu, bo premiera miała wtedy być, ale została przesunięta właśnie teraz na wrzesień.
1: A tak się jeszcze spytam o ten seniorski DKF. Jak on się przyjął przez te pół roku?
2: Bardzo dobrze. Nie liczę tego, ale ja myślę tak z pamięci, że 50-60 osób na seansie jest na pewno. Znakomity wynik, świetne. Później po filmie, może niezbyt długie, ale zawsze są rozmowy o emocjach. I to jest zupełnie inna publiczność, ponieważ widziała dużo, przeżyła dużo. Doświadczenia życiowe są bardzo, bardzo szerokie. Biorąc pod uwagę, że na dyskusję zostaje powiedzmy 30 osób, no to już mamy skalę zjawiska. 30 osób w wieku 60+, to są w zasadzie doświadczenia wszystkie, jakie tylko człowiek może mieć zbiorowe i ich interpretacje odnoszące się też do ich życia, filtrowane przez ich doświadczenia, naprawdę rodzą znakomite dyskusje.
1: I tym akcentem pragnę dzisiaj zakończyć naszą rozmowę. Dzisiaj w studiu Radia Bonton gościliśmy Piotr Kastelmaszczuka prosto z kina Zorza. Piotrze, dziękuję Ci.
2: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia się z Państwem i przede wszystkim do zobaczenia na spotkaniach w kinie, na spotkaniach dyskusyjnego klubu filmowego Rewers.
1: Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Gość Radia Bonton.
1: Właśnie wysłuchaliście krótszej wersji wywiadu. Pełną rozmowę znajdziecie na radiobonton.pl. Zapraszam serdecznie.
0: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
3: Wyraźnie. nim nie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Powoli zbliżamy się do nowego sezonu Plus Ligi. W sporcie Radia Bonton mamy dla Was zapowiedź drugiego sprintu HKS-u Chełm. Nasi siatkarze zmierzą się tym razem z ASEC Krasowią Rzeszów, a mecz ten odbędzie się już dzisiaj. Ale Marcin Petruk ma dla Was w siatce jeszcze inne sportowe newsy, także podkręćcie odbiorniki od 14.30. A to klasyk. To jest zespół Wham. Wake me up before you go.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
0: Reklama.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
5: Sport, Marcin Petruk. ASEK Resowia Rzeszów to kolejny rywal siatkarzy HKS-u Chełmu w ramach przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze. Biało-zieloni zmierzą się z nim dzisiaj, oceniając tym samym efekty ponad 4 tygodni treningów. Przed rozpoczęciem ligowych rozgrywek chełmscy siatkarze rozegrają jeszcze kilka sparingów, w planach mają również udział w turnieju w Suwałkach. Z 22 nowymi rekordami życiowymi lekkoatleci MKS-u Agro z Chełmu wrócili z Lublina, gdzie odbył się 5. meeting kwalifikacyjny Losla. Udało im się je ustanowić mimo niesprzyjającej aury i silnego wiatru, o czym więcej trener Marek Mazurek.
6: Niewątpliwie najlepszy wynik uzyskał w rzucie młotem Szykut Mateusz. Jest to junior. W konkurencji rzutu młotem 6-kilogramowym uzyskał 64 metry 8 centymetrów. Swój rekord życiowy również z tego roku poprawił o ponad 2 metry. Młodzi zawodnicy w kategorii młodzików, bardzo dobry występ na Dolskiej Wiktorii w biegu na 1000 metrów. Wygrała zdecydowanie z zawodniczkami naszego województwa ten bieg, uzyskując 3 minuty 0,3 sekundy 29 setnych. Tym samym rekord życiowy poprawiła o 2 sekundy.
5: Powody do zadowolenia po występie w 5. meetingu kwalifikacyjnym Losa w Lublinie mają również lekkoatleci MKL-u Chełm, mówi trener Łukasz Serej.
7: Na wyróżnienie zasługuje start Adama Koniszewskiego. Osiągnął rekord życiowy na 1000 metrów 2,59,84 i Zofia Dziedzicka, która na 300 metrów osiągnęła 52,68. Bardzo dobry wynik. Ponadto Salwator Harasim 3,04,77. Najlepiej wypadła Karolina Ryś, 12,50, trzecie miejsce na 100 metrów. Oprócz tego Magdalena Ryszko 14,43 na 100 metrów i 4,03 skoków dal.
5: Więcej o rywalizacji chełmskich lekkoatletów w Lublinie powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Bonton Radio. W rytmie

ruszyła akcja europejskiej policji na naszych drogach. O tym, co policjanci będą robić na naszych trasach, usłyszycie w radionawigacji Radia Bonton już za moment, bo wszelkie szczegóły w tym temacie ma dla nas Marcin Petruk. Ja jeszcze tylko zdradzę, że akcja potrwa do przyszłego wtorku. I jeszcze informacja a propos tego, co się dzieje na wiadukcie, bowiem tam mamy doniesienia o kolizji na rondzie Zwin, tutaj oczywiście w Chełmie. Także jeżeli zmierzacie w tamtą stronę, no to liczcie się naprawdę z potężnymi korkami, no bo tam generalnie oni się zderzyli przy zjeździe właśnie z wiaduktu w kierunku rampy Brzeskiej. Także w tamtych rejonach może być gęsto.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Od dziś do 22 września włącznie na drogach w całej Europie policja prowadzi akcję Safety Days. Mundurowi kontrolują prędkość, trzeźwość oraz zachowania wobec pieszych, zapowiadając jednocześnie, że na jutro przewidziana jest kumulacja ich działań i mając nadzieję, że nie zginie ani jedna osoba. Policja zapowiada zerową taryfę ulgową przede wszystkim dla amatorów zbyt mocnego naciskania na gaz, ponieważ to właśnie prędkość nadal jest główną przyczyną śmiertelnych zdarzeń. A przypomnijmy, że od 3 marca obligatoryjnie odbierane są uprawnienia za tak zwane 50+, poza terenem zabudowanym. Od wejścia w życie tego przepisu polscy mundurowi zabrali już ponad 4600 praw jazdy, z czego prawie 1/3 tylko podczas wakacji. W sumie od początku roku za nadmiernie szybką jazdę uprawnienia straciło natomiast ponad 51 tysięcy zmotoryzowanych.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio i wszyscy.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.

0: kubka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.

To był Ed Sheeran, a o 15.30 kolejne wydanie serwisu Radia Bonton. Ja was w międzyczasie zapraszam na naszą stronę, gdzie w porannym wydaniu mogliście usłyszeć o dodatkowych umocnieniach na granicy w Dorohusku w związku z tym, co się ostatnio przy granicy działo w związku z rosyjskimi nalotami na Ukrainę. O tym wszystkim. I tam też wszelkie szczegóły odnośnie tego, co tam, gdzie, jak, wszystko tam macie. Także tak wam daję znać. A na koniec Oskar Cyms w utworze Daj mi znać.

0: wcześniej daj mi znać.
1: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
6: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
7: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
6: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
7: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
6: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
7: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
2: Reklama.
8: Mamy równo 15, czas na wiadomości w Radiu Bonton.
9: Prezydent zaprasza do siebie ministra obrony i szefa sztabu generalnego. Powiemy po co. Kolejowa usterka w Katowicach usunięta, ale opóźnienia trwają. Polska kontra Bułgaria to dziś na siatkarskich mistrzostwach Europy. Marcin Krzemiński. Bezpieczeństwo Polski w kontekście niedawnych ataków Rosji tuż przy granicy polsko-ukraińskiej oraz wyłowienie z Bałtyku uzbrojonego rosyjskiego drona. To główne tematy zaplanowanego na piątek spotkania prezydenta z szefami resortu obrony i sztabu generalnego. Karol Nawrocki nie zwołał jednak Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wawrzyniec Zakrzewski.
10: Sytuacja jest poważna, przyznaje wicepremier szef MONU.
11: Rosja będzie eskalować, idzie do góry po drabinie eskalacyjnej. Widać to w ostatnich tygodniach wobec państw bałtyckich, Rumunii, Mołdawii, Polski, Niemiec, innych państw NATO i Unii Europejskiej.
10: A na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki poza Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaprosił także szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę, co jak się zdaje jest dla wicepremiera lepszym rozwiązaniem niż dyskusja na RBN-ie, na szerokim forum.
11: Jeśli będą tam tak jak do tej pory przedstawiciele Korony, Konfederacji, pana Brauna, to nie są to najlepsi partnerzy do dyskusji o poważnych sprawach.
10: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewne nawiązuje tu do posiedzenia RBN-u z lutego, na którym pojawił się otwarcie prorosyjski poseł Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.
9: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski zapowiedział kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. Urzędnicy sprawdzą, jak podmioty lecznicze zabezpieczają wrażliwe informacje pacjentów. To pokłosie wycieku danych z firmy MyDoctor. W sierpniu w wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, między innymi o lekach i receptach. Uwaga kierowcy, utrudnienia na ekspresowej S11 pod Poznaniem w okolicach skrzynek. Ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał, ale trasa w kierunku Poznania jest zablokowana, a policja organizuje objazdy. Usterka usunięte, ale opóźnienia wciąż trwają. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do której doszło o świcie na stacji Katowice, spowodowała paraliż nie tylko na tym dworcu, skutkowała również odwołaniami i opóźnieniami pociągów na obszarze całego województwa śląskiego.
12: Co godzinę jest praktycznie na rozkładzie pociąg, a wszystkie są odwoływane. Pisze 20 minut, pół godziny, godzinę, dwie godziny.
13: Opóźnienie około 120 minut.
14: Zdecydowałam się zrezygnować z przejazdu, oddać bilet. Po prostu nie mogłam już dłużej czekać.
15: Mój pociąg jest opóźniony w tym momencie prawie godzinę, ale widzę, że poprzedni, który był 50 minut wcześniej, jeszcze nie odjechał.
9: Jak informują kolei, obecnie przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Może to potrwać do późnego popołudnia. Czy będzie piąta wygrana pod rząd bez straty seta? Nasi siatkarze kończą dziś fazę grupową Mistrzostw Europy. Mają już pewny awans z pierwszego miejsca, a po południu zmierzą się ze współgospodarzem imprezy Bułgarią. Rozgrywający Marcin Komenda stara się jednak nie zapeszać.
16: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia.
9: Pojedynek Polaków z Bułgarami w Sofii rusza o 18:00.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
17: W najbliższy piątek w powiecie chełmskim odbędzie się głośna próba syren alarmowych. Test potrwa od 10 do 12 i ma za zadanie sprawdzenie zmodernizowanego systemu ostrzegania mieszkańców. Władze podkreślają, że to zaplanowany trening techniczny, a nie sygnał rzeczywistego zagrożenia. W Chełmie ruszy wkrótce druga edycja Tygodnia ze Zdrowiem. Od 21 do 25 września mieszkańcy będą mogli bezpłatnie skorzystać z badań, konsultacji i porad dotyczących profilaktyki. W programie m.in. pomiary glukozy, cholesterolu i ciśnienia oraz porady specjalistów. A w sobotę w Muzeum Ziemi Chełmskiej otwarcie wystawy Pająki Nieoczywiste. Ekspozycja będzie prezentowała tradycyjne ludowe ozdoby z Lubelszczyzny, m.in. pająki kuliste i tarczowe. W programie będą też bezpłatne warsztaty ich tworzenia. Na szczegóły dotyczące lokalnych wydarzeń zapraszam o 15:30.
18: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
8: Czas sprawdzić pogodę. Aktualnie mamy 24 stopnie. Maksimum dzisiaj. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra. Na niebie słonecznie i tak już do końca dnia zostanie.
18: Sponsorem programu jest Motopol. Serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: A to nie koniec pogody w Radiu Bonton, kochani. Za chwilę poznacie odpowiedź na pytanie, dlaczego chmury się unoszą nad nami i po co? To w programie A Dlaczego od Kingi Miszczyk. Ciekawski Janek Zieliński z tej strony. Witam Was wszystkich w rytmie dnia, gdzie serwujemy Wam najlepsze rzeczy do 17. Później też wiadomo, no ale popołudnie, no nie może trwać wiecznie.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Dzisiejsze pytanie bardzo, bardzo mi się spodobało i podsunęło mi pomysł na planetę w 5 minut na przyszły tydzień, ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Dzisiaj patrzymy w niebo i widzimy wielkie białe albo szare kształty. Czasem wyglądają jak puchate poduszki, czasem jak ogromne góry, a czasem zasłaniają całe niebo. Tylko jak to możliwe, że coś, co może zawierać ogromne ilości wody, nie spada nam od razu na głowę? I właściwie po co są chmury? O to zapytał Tymek ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie.
3: Dlaczego chmury się unoszą nad nami i po co?
2: Najpierw ważna rzecz. Chmura nie jest jedną wielką kroplą wody. To ogromne skupisko bardzo malutkich kropelek wody albo kryształków lodu, które unoszą się w powietrzu. Pojedyncza kropla jest tak mała i lekka, że prądy powietrza mogą ją łatwo unosić, a na górze wieje mocno. Ale skąd te krople w ogóle biorą się w chmurze? Woda z powierzchni ziemi, z mórz, jezior, rzek, gleby, a także roślin paruje. Para wodna unosi się wraz z powietrzem i kiedy wilgotne powietrze wznosi się wyżej, trafia na coraz niższą temperaturę. Ochładza się. I wtedy para wodna zaczyna się skraplać, czyli zmieniać z powrotem w malutkie krople wody. I tutaj łączy się to z planetą w 5 minut odnośnie płaczących szyb. Krople te potrzebują czegoś, na czym mogą się utworzyć. Pomagają im w tym mikroskopijne cząsteczki znajdujące się w powietrzu, na przykład drobinki kurzu czy soli. I tak powstaje chmura. A teraz pojawia się pytanie, skoro w chmurze jest woda, dlaczego nie spada od razu jako deszcz? Bo pojedyncze krople są naprawdę maleńkie. Są tak małe, że opadanie ich w dół jest bardzo powolne, a ruchy powietrza mogą je utrzymywać w chmurze. Można to porównać do unoszenia się pyłku w powietrzu. Zwykły podmuch potrafi utrzymać go długo w górze. W chmurze działa podobna zasada, tylko na ogromną skalę. Kiedy jednak kropelki zderzają się ze sobą i łączą, mogą stawać się coraz większe. W pewnym momencie są już na tyle ciężkie, że ruchy powietrza nie wystarczają, żeby je utrzymać i wtedy zaczynają spadać. Deszcz. Jeśli temperatura jest odpowiednio niska, zamiast deszczu może pojawić się śnieg, śnieg z deszczem albo grad. A więc chmura jest właściwie częścią ogromnej wędrówki wody. Woda paruje z powierzchni ziemi, unosi się w atmosferze, tworzy chmury, potem wraca na ziemię w postaci opadów i cały cykl zaczyna się od nowa. Ale Tymek zapytał jeszcze, po co są chmury? I tutaj odpowiedź jest ciekawa, bo chmury nie zostały stworzone po to, żeby spełniać jakieś konkretne zadanie. Są naturalnym elementem atmosfery i obiegu wody, a przy okazji mają ogromny wpływ na pogodę i temperaturę. Chmury mogą ograniczać nagrzewanie powierzchni Ziemi przez Słońce, a nocą mogą utrudniać ucieczkę ciepła z powierzchni. Są też oczywiście niezbędną częścią procesu powstawania opadów. Pytanie zadał Tymek ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie, a my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Bonton Radio.

przenosimy się na Warszawę Centralną, gdzie niespodziewanie pojawił się nowy pasażer. Po dworcu, konkretnie po torach, wesoło sobie hasał łoś. Ale nie byle jaki łoś, bo na imię ma Emil. Kim jest Emil? Ano łosiem. Więcej w sumie nie wiem. Poza tym, że wywołał spore poruszenie, przynajmniej wśród służb, bo na przykład pociągi się tutaj zatrzymały. Ej, już wiem! Emil, łoś, co ruszył służby, a zatrzymał pociągi. Ale no, Emila w końcu zapnęli właśnie i w kilka osób wynieśli z peronu. Ale filmiki w internecie za to były z tego całkiem fajne. A wiecie, co jest jeszcze fajne? Serwis Radio Monton. O 15.30 kolejna dawka lokalnych informacji z Chełma, nie z Warszawy.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość. Transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Zapraszam na najnowsze wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Eliza Kubelska-Nowosad. W najbliższy piątek na terenie powiatu chełmskiego odbędzie się próba syren alarmowych. Władze uspokajają, to jedynie zaplanowany trening techniczny.
3: Będziemy testować system ostrzegania ludności. Prosimy o zachowanie spokoju i przekazanie informacji bliskim i znajomym. Syreny zostaną uruchomione wyłącznie w ramach treningu sprawdzającego. To ważna informacja. Nie ma powodów do niepokoju.
2: Informuje Piotr Deniszczuk, starosta chełmski. A starostwo powiatowe w Chełmie z powodzeniem zakończyło proces dostosowania 16 syren alarmowych do nowych wymagań technicznych dzięki porozumieniu, które starosta podpisał z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. Urządzenia te zyskały funkcję emitowania sygnału ostrzegającego o zagrożeniach. Kluczową zmianą w zmodernizowanym systemie jest możliwość natychmiastowego, zdalnego włączania syren wchodzących w skład Krajowej Sieci Ratowniczo-Gaśniczej przez obsadę stanowiska kierowania Chełmskiego Straży Pożarnej. Cały zintegrowany system ostrzegania i alarmowania w powiecie obejmuje obecnie 27 urządzeń. Jeszcze w tym roku na terenie powiatu zaplanowano instalację kolejnych 14 syren, co pozwoli na znacznie szybsze i skuteczniejsze alarmowanie ludności w przypadku wystąpienia realnych zagrożeń. A piątkowe działania mają na celu weryfikację poprawności funkcjonowania zmodernizowanej sieci. Po wprowadzonych zmianach technicznych trening sprawdzający odbędzie się w godzinach 10-12. W Chełmie odbędzie się druga edycja Tygodnia ze Zdrowiem. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań, konsultacji i porad dotyczących zdrowia oraz profilaktyki. Pierwsze wydarzenia zaplanowano 21 września w Galerii Chełmskiej. Będzie można m.in. zmierzyć poziom glukozy i cholesterolu, ciśnienie, obliczyć BMI oraz sprawdzić skład tkanki tłuszczowej. Zaplanowano również naukę samobadania piersi, porady edukatora diabetologicznego oraz informacje dotyczące zdrowego odżywiania, higieny jamy ustnej i profilaktyki chorób. Tego samego dnia od 11 do 15 w Cafe Senior w centrum Chełma odbędzie się transmisja konferencji Rzecznika Praw Obywatelskich poświęconej tworzeniu przyjaznego środowiska dla osób żyjących z zespołem otępiennym. Dzień później wydarzenie przeniesie się do Medycznego Studium Zawodowego przy ulicy Szpitalnej. Tam również będzie można skorzystać z pomiarów i porad specjalistów, m.in. dotyczących cukrzycy, szczepień, zdrowego odżywiania i profilaktyki zatruć. Finał zaplanowano 25 września na placu doktora Łuczkowskiego podczas ekopikniku. W godzinach 10-14 mieszkańcy ponownie będą mogli skorzystać z badań, konsultacji i porad związanych ze zdrowiem. Podczas całego Tygodnia ze Zdrowiem będzie można również porozmawiać ze specjalistami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, m.in. psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym. Dostępne będą informacje o formach wsparcia oferowanych również przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz punkcie profilaktyki i terapii FAS i FAST. Organizatorem wydarzenia jest miasto Chełm.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: W sobotę o 13 w budynku Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Lubelskiej 56A odbędzie się uroczyste otwarcie ekspozycji Pająki nieoczywiste. Mało znane formy pająków z obszaru Lubelszczyzny. A czym są te pająki?
4: Pająki są to ozdoby ludowe, którymi były dekorowane dawne izby wiejskie. Nie jest dokładnie znany początek tej tradycji, ale występowały praktycznie na całym obszarze Polski oraz Europy, a nawet też poza kontynentem europejskim. Są to formy, które były budowane przede wszystkim ze słomy i kiedy w XIX wieku pojawił się też bardziej dostępny papier kolorowy bibuła, to również były dekorowane tą bibułą. Najprostszą formą pająka jest kawałek kulki z gliny czy nawet ziemniak, w które wbite są słomki żytnie. I to była taka dekoracja wieszana najczęściej nad stołem, w świętym kącie.
2: Mówi Ilona Sawicka, etnolog i kustosz działu etnografii Muzeum Ziemi Chełmskiej. Otwarciu wystawy towarzyszyć będą praktyczne warsztaty tworzenia pająków skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.
1: Bonton Radio. W rytmie

Radiu Bonton za chwilę wiadomości dla kierowców i raport z bieżącej sytuacji na drogach. Ja przypomnę, że od 18 na skrzyżowaniu przy Aquaparku w Chełmie zaczną się naprawy i do jutra, do 11 będzie zmieniona organizacja ruchu. Jest szczegółowa mapka dostępna m.in. na supertydzień.pl, także zaglądajcie tam. W międzyczasie 22 minuty do 16, wszystko jedno, to od formacji wideo.

0: na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Przypominamy, że od dzisiaj, od godziny 18, pracownicy MPGK będą prowadzili drugi etap prac naprawczych na skrzyżowaniu przy Chełmskim Parku Wodnym. Nie będzie można na nie wjechać od strony ulicy Szpitalnej, a z ruchu zostanie wyłączony przyległy do niej fragment Lubelskiej. Takie utrudnienia mają potrwać do jutra, do godziny 11, więc do tego czasu zalecamy objazdy. Prace drogowe nadal są również prowadzone na Przemysłowej i Fabrycznej. Jeżeli chodzi o korki, to niezmiennie więcej samochodów możemy mieć jeszcze wzdłuż Lubelskiej, Wojsłowickiej, Lwowskiej, Rampy Brzeskiej, Włodawskiej i na Wiadukcie. I jeszcze podpowiedź na zaś, żeby przed jutrzejszą poranną jazdą mieć na podorędziu okulary przeciwsłoneczne. Apelują o to również mundurowi, ponieważ między 7 a 8 słońce daje się ostatnio we znaki, jeżeli chodzi o wpływ na widoczność.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.
4: Taka jeszcze informacja dla kierowców. Otrzymałem informację o stłuczce, która miała miejsce przy cmentarzu na ulicy Mościckiego, gdzieś w tamtych rejonach. Także jak będziecie tam jechać, to miejcie to na uwadze i jedźcie bezpiecznie.

informacja dla osób mieszkających przy zakładzie karnym w Chełmie. Jeżeli w tych okolicach usłyszycie w piątek syreny alarmowe, to nic się nie dzieje. Znaczy, ćwiczenia są zaplanowane. To się będzie dziać, ale raczej nic poza tym nie jest w planach. Więc jak coś, to spokojnie. Szczegóły na temat tych ćwiczeń znajdziecie na radiobonton.pl. My tymczasem w rytmie dnia zmierzamy w kierunku serwisu o godzinie 16. Tam będzie kilka rzeczy z kraju i ze świata. Tam między innymi właśnie o kwestii Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym. Będzie także o incydentach i dywersji, bo jest apel służb. Także to też, no i również pewna poważna inna kwestia. Także tak tajemniczo dosyć, ale naprawdę ważna kwestia.

0: sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
0: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
7: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
8: Mamy godzinę 16.
9: Służby apelują o czujność. To w kontekście ostatnich incydentów. Maciej Berek wciąż nie zaproszony przez prezydenta na ślubowanie. Za chwilę też pytanie.
10: Who is Wojciech King?
9: A chodzi o bardzo poważną sprawę. Marcin Krzemiński. Po ostatnich incydentach, jak tak dywersji w Polsce i sąsiednich krajach, służby specjalne apelują. Bądźmy czujni, zgłaszajmy sytuacje, które wydają się nam podejrzane pod numer alarmowy 112. Chodzi na przykład o nietypowe zachowania przy mostach, na stacjach kolejowych, czy porzuconą paczkę, albo drona latającego w nietypowych godzinach.
11: Dmuchajmy na zimne, jest to niezmiernie ważne, żeby takie rzeczy wyłapywać. Służby są po to, żeby przyjechać i każdy taki sygnał i zapewniam, że to służby zrobią.
9: Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Pamiętajmy przy tym o swoim bezpieczeństwie, unikajmy konfrontacji z zagrożeniem, nie publikujmy zdjęć lub nagrań w mediach społecznościowych. To rosyjski dron bojowy Gerbera 2. To śledczy o urządzeniu znalezionym na plaży w Rusinowie na Pomorzu Zachodnim, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
12: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Ładunek był w masie około 4 kg.
9: Saperom udało się wyciągnąć głowicę bojową bez naruszenia konstrukcji drona. Wojskowi śledczy prowadzą postępowanie w sprawie spowodowania zdarzenia zagrażającego wielu osobom. Grozi za to nawet 10 lat więzienia. Dodatkowe śledczy badają incydent pod kątem użycia statku powietrznego do przekroczenia granicy państwa bez wymaganego zezwolenia. Południowo-zachodnia Polska z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami zagrzmi dziś w sumie w 4 województwach. Głównie w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Tam najwięcej powiatów z alertem, miejscami możliwy grad. Choć dziś powinna rozpocząć się kadencja Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Karol Nawrocki nadal nie zaprosił nowego sędziego na ślubowanie. Jak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych do objęcia tego stanowiska.
13: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi spełniać te same kryteria, co sędzia Sądu Najwyższego. W przypadku pana Macieja Berka chodzi o 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego, a nie wpisania na listę radców prawnych.
9: Inaczej twierdzi jednak nowo wybrany sędzia, który twierdzi, że wykonywał zawód radcy prawnego przez 17 lat. Teraz pytanie.
10: No przede wszystkim, who is Wojciech King? To jest moje podstawowe pytanie.
9: Pyta prawnik i poseł Polski 2050 Paweł Ślis, a chodzi o posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla i jego nazwisko przetłumaczone na język angielski. Znalazło się we wniosku, już drugim zresztą, Prokuratury Europejskiej do Sejmu o uchylenie królowi immunitetu i aresztowanie w sprawie korupcyjnej. Wniosek przetłumaczono z polskiego na angielski i zawiera według posłów sporo błędów, nie tylko dotyczących nazwiska.
10: Przykład zarzutem było to, że otrzymał czasy w Tajlandii. Opisane to szczegółowo, natomiast pan poseł Król nigdy nie był w Tajlandii.
9: Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mimo błędów Komisja Regulaminowa Sejmu przychyliła się do wniosku Prokuratury Europejskiej.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
14: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
15: Z prawdziwą panią z Anglii.
16: Godzina 16:24 stopnie na termometrach. Mamy 1014 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, na niebie bezchmurnie i tak już do końca dnia zostanie. No, tylko że no oczywiście będzie to troszeczkę zimniej, także no to tyle z minusów.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
14: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
15: Z prawdziwą panią z Anglii.
17: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
18: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
16: Jak tak patrzę, to dzisiaj mamy dzień bluesa, także poczuj luz, człowieku. Zarzuć niebieskie dżinsy i Radio Bonton na głośniki. Janek Zieliński na luzie z tej strony jeszcze do 17:00. Jestem z wami w rytmie dnia i mam dla was oprócz muzy dawkę lokalnego sportu i audycję o zdrowiu. Tak więc to wszystko przed nami. 17:05. Sienna Spiro, Material Lover. To już teraz.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
8: Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, twój styl, twoje wow. Dom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to...

0: 22.
1: Tyle rekordów ustanowili lekkoatleci chełmskiego agrosu na zakończenie sezonu letniego. Teraz czeka ich sezon halowy. Podsumowanie ich dokonań ma dla was Marcin Petruk w sporcie Radia Bonton. Ja z kolei mam dla was pierwsze prognozy emerytur na 2030, no i oczywiście wcześniej też. To z kolei w Witaminie FM. Chwilę po sporcie, także zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcard to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy, luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne.

0: elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro. To twój

0: reklama.
1: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Ponton Radio Sport.
4: Sport, Marcin Petruk. Kolejny złoty medal powiększył strzelecki dorobek MKS-u Dragon Chełm, a jest on zasługą dobrego występu reprezentantów klubu w Mistrzostwach Polski Open w Starachowicach, mówi prezes Dragona Jan Dąbski.
5: Konkurencji karabinu pneumatycznego 40, czwarte miejsce zajął Siedlecki Damian z wynikiem 385 punktów. Konkurencji karabinu dowolnego 3 postawy Open zajął pierwsze miejsce z wynikiem 576 punktów. To jest jego nowy rekord życiowy i rekord województwa lubelskiego. W konkurencji karabinu dowolnego 40 Open Siedlecki był 17 z wynikiem 388 punktów.
4: Ponadto w ostatniej z tych konkurencji na 10 lokacie uplasował się Seweryn Jezierski. 8 walk i 8 następnych krążków pięściarzy MKS-u Olimp Chełm. To efekt ich występu w Pucharze Karpat, którego gospodarzem był Rzeszów. W sparingu swojego rywala zdominował Antoni Podgórski. 5 pierwszych miejsc zawodnicy Olimpu zajęli z kolei w starciach turniejowych, mówi trener Konrad Rondoś.
6: Nasza gwiazdka Nikola Wyrostek, która boksowała z kadetką, wygrała jednogłośnie na punkty. Później Mikołaj Rondoś też boksował z kadetem, z Mołdawianinem, wygrywając jednogłośnie. No Sebastian Wepa tutaj boksował z kategorią swoją wiekową. Walka moim zdaniem powinna być zakończona już w pierwszej rundzie. No Kacper Frymus, nasz najstarszy zawodnik senior, zwyciężył z chłopcem, z którym gdzieś tam jakiś pół roku temu przegrał na walce. Byliśmy trochę słabiej przygotowani, teraz podjął rewanż. Mieliśmy Kuberecowicza, który wygrał jednogłośnie na punkty.
4: Srebrne krążki w Pucharze Karpat zdobyli natomiast Kacper Korzyński oraz Alan Fisz. W trakcie przygotowań do kolejnego okręgowego spotkania są rezerwy chełmianki, które po ostatniej dotychczasowej turze rozgrywek zajmują 3. lokatę. Zespół prowadzony przez Pawła Fornala zapewnił ją sobie dzięki domowej wygranej 2-1 z granicą Dorokusk.
7: Myślę, że w pełni zasłużone zwycięstwo. Większość spotkania byliśmy w fazie budowania. Stworzyliśmy dość dużą liczbę sytuacji bramkowych. Niestety zabrakło skuteczności. Niemniej jednak ważne 3 punkty z bardzo dobrym przeciwnikiem, także cieszymy się z wygranej.
4: Następny mecz rezerwy biało-zielonych rozegrają w sobotę na wyjeździe i zmierzą się z Orłem Srebrzyszcze. 5. meeting kwalifikacyjny Lozla okazał się bardzo udany dla lekkoatletów MKS-u Agros Chełm. Reprezentanci klubu ustanowili w Lublinie aż 22 nowe rekordy życiowe mimo niesprzyjającej pogody, mówi trener Marek Mazurek.
8: Niewątpliwie najlepszy wynik uzyskał w rzucie młotem Szykut Mateusz. Jest to junior. W konkurencji rzutu młotem 6-kilogramowym uzyskał 64 metry 8 centymetrów. Swój rekord życiowy również z tego roku poprawił o ponad 2 metry. Młodzi zawodnicy w kategorii młodzików, bardzo dobry występ na Dolskiej Wiktorii w biegu na 1000 metrów. Wygrała zdecydowanie z zawodniczkami naszego województwa ten bieg, uzyskując 3 minuty 03 sekundy 29 setnych. Tym samym rekord życiowy poprawiła o 2 sekundy.
4: Dobre występy w tej samej rywalizacji odnotowali także lekkoatleci MKL-u Chełm. O szczegółach trener Łukasz Serej.
9: Na wyróżnienie zasługuje start Adama Koniszewskiego. Osiągnął rekord życiowy na 1000 metrów 2:59.84 i Zofia Dziedzicka, która na 300 metrów osiągnęła 52:68. Bardzo dobry wynik. Ponadto Salwator Harasim 3:04.77. Najlepiej wypadła Karolina Ryś 12:50, trzecie miejsce na 100 metrów. Oprócz tego Magdalena Hryszko 14:43 na 100 metrów i 4:03 w skoku w dal.
4: Więcej o rywalizacji chełmskich lekkoatletów w Lublinie powiemy w sobotnim magazynie sportowym. Udany start w górskiej rywalizacji ma za sobą jeden z długodystansowców sekcji biegowej ruchu Izbica, który podjął wyzwanie Janosik Race. O jego zmaganiach na dystansie 75 km mówi Paweł Zieliński.
10: W tym roku na tym dystansie po tatrzańskiej części Słowacji, jak i również po Spiszu startował Marcin Dras. Jego czas to 12 godzin 33 minuty 4 sekundy. Dało mu to 24 miejsce Open.
4: Następne jesienne zmagania biegowe czekają reprezentantów sekcji biegowej ruchu Izbica w najbliższy weekend.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj w Witaminie FM pochylimy się nad tematem ważnym dla wszystkich seniorów emerytury. W końcu zdrowie w tym wieku podupada. Przyda się do podreperowania zdrowia i nie tylko, ale o tym więcej już teraz. Janek Zieliński, zapraszam. To może tak na początek dla uporządkowania tego wszystkiego dane. Aktualnie najniższa emerytura wynosi 1978 zł, co stanowi wzrost o 100 zł względem ubiegłego roku. Do końca września rząd musi wnieść do Sejmu projekt ustawy budżetowej na rok 2027, dzięki czemu mamy pierwsze prognozy dotyczące przyszłych emerytur. Jeżeli chodzi o ten rok, najprawdopodobniej ta emerytura średnio wyniosła 4468 zł, a z kolei w 2027 to średnie świadczenie wzrośnie o prawie 250 zł. Jeżeli idziemy w to dalej, to średnia emerytura za 4 lata wyniesie ponad 5200 zł. Jeżeli chodzi o najniższą emeryturę, to od nowego roku ma ona wynieść 2056 zł. Prognoza wyższa o parę złotych od tej pierwotnej, którą jakiś czas temu opublikowałem w Witaminie FM. Jeszcze w ramach ciekawostki wspomnę o rekordzistach. W kraju największą emeryturę dostaje senior ze Śląska. Ponad 54 tysiące złotych miesięcznie. Jak objaśniał prezes ZUS Liwiusz Laska, tak wysokie emerytury istnieją dzięki wysokiej waloryzacji oraz długiej pracy, bo takie osoby nierzadko przechodziły na emeryturę dopiero w wieku 80 lat. Na Lubelszczyźnie natomiast jest emeryt dostający 36 tysięcy złotych. To rekordzista w naszym województwie. U nas jest też pani otrzymująca jedną z najniższych wypłat z ZUS-u w kraju, bo dostaje ona świadczenie emerytalne w wysokości, uwaga, uwaga, 2 groszy przez jeden przepracowany dzień. Ale dzięki innemu świadczeniu dostaje kwotę w wysokości minimalnej emerytury, także to nie jest tak, że tylko 2 grosze ma na miesiąc. Tak więc kochani, no oczywiście do tego tematu będę wracać, kiedy będę jeszcze coś nowego mieć. Natomiast wiem, że jest to dla was temat ważny. Wiem, jak dużo seniorów nas słucha, także tutaj szczególnie coś dla was. Tak więc pozostaje mi życzyć zdrowia. Dużo zdrowia w tym wieku. No i oczywiście miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R. Bon Ton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Heum, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracje pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
4: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, Róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
5: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Axwell Ingrosso, More Than You Know, za nami 8 minut do 17. To oznacza, że dzisiaj już kończę swoją zmianę. Dziękuję wam za to popołudnie. Od 12 byłem z wami ja, Janek Zieliński w Radiu Bonton. Oczywiście kłaniam wam się i do usłyszenia w najbliższych dniach w innych programach. Jutro o tej samej porze, o 12, zagości tutaj Kinga Miszczyk. Także to jej będziecie mogli posłuchać. Dzięki wam raz jeszcze, kłaniam się i do usłyszenia.

0: sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
0: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: paliwo cenowo do góry, ale nie wszyscy tęsknią za CPN-em. Będzie referendum strajkowe w sieci sklepów Biedronka. Polska-Bułgaria, siatkarski pojedynek już za godzinę. Marcin Krzemiński. Coraz drożej na stacjach paliw. Za litr 95 płacimy średnio 8 zł bez grosza. Za litr diesla 8 zł 89. Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo dzięki temu rząd będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
1: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
0: Nad przyjętym przez rząd projektem pracuje już Sejm. Poprzednią ustawę dotyczącą opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ewentualna perspektywa powrotu programu CPN wcale jednak kierowców tak mocno nie cieszy.
2: To jest tak, że on jak ostatnio był 2 tygodnie, a później po programie CPN zaskoczyło tak, że myślę, że oni z nawiązką to już wszystko sobie nadrabiają.
3: Nie, to nie rozwiązuje problemu.
0: Rządowa obniżka cen skończyła się wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem, czyli 1 września. Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim, to w związku z ćwiczeniami wojskowymi Czarny Obrońca, które trwają na lądzie, w wodzie i w powietrzu do przyszłego czwartku. Co zrobić, gdy na trasie spotkamy wojskową kolumnę? Mówi Mateusz Piliński z policji.
4: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
0: Ale nie wolno wjeżdżać między pojazdy wojskowej kolumny, trzeba ją całą wyprzedzić. Wojsko apeluje też, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, lokalizacji ani trasy przejazdu wojsk, zwłaszcza w czasie rzeczywistym. Związkowcy z sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między Zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Grzegorz Kozieł.
5: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
6: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
5: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
0: 4 mecze, komplet zwycięstw i pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy spisują się świetnie. Już wiadomo, że na ich drodze do ćwierćfinału nie stanie żaden mocny zespół. Z takim za to zmierzą się już za godzinę na zakończenie fazy grupowej. Michał Waszkiewicz.
7: Jeszcze przed turniejem wszyscy byli pewni, że z Bułgarią zagramy o pierwsze miejsce. Ale współgospodarze turnieju niespodziewanie przegrali z Ukrainą. Nie zmienia to jednak faktu, że to wicemistrzowie świata, którzy grają przed własną publicznością. Polacy do tej pory wygrali wszystkie mecze do zera, ale wciąż są elementy, nad którymi warto popracować.
8: Musimy cały czas trzymać koncentrację i proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi.
7: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu Polacy awansują do 1/8 finału z 1. miejsca.
0: To oznacza, że o ćwierćfinał zagrają z Rumunią, Turcją lub Łotwą.
9: Flash. Skrót lokalnych informacji.
10: Wojsko Polskie wzmocniło posterunki Straży Granicznej w Dorohusku. To reakcja na rosyjskie ataki w zachodniej Ukrainie, w tym uderzenie drona około 800 metrów od polskiej granicy. Wzmocnienia prowadzone są także w Medyce i Korczowej. Dzisiaj o 18 ruszą prace na skrzyżowaniu Lubelskiej, Trubakowskiej i Szpitalnej w Chełmie. Ruch będzie mocno ograniczony. Z kolei od jutra niektóre autobusy CLA pojadą w związku z tą zmianą organizacji ruchu objazdem przez wiadukt. OSP w Białopolu świętuje stulecie istnienia. Jednostka została reaktywowana po wojnie, a już od 1998 roku działa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. O powodach do świętowania opowiemy w lokalnych wiadomościach Radia Bonton o 17.30.
11: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
13: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: są na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni. Nieco cieplej, ale tylko nieco na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, tam około 16. W większości regionów pochmurno z deszczem, miejscami też burzami. Większe przejaśnienia jedynie na krańcach południowo-wschodnich oraz na północnym zachodzie.
11: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
13: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
3: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
2: Dzień dobry, z tej strony Jarek Hołota. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 16 września i sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się tego dnia w świecie muzyki. Zaczynamy w roku 1964. 16 września urodził się Dave Sabo, znany jako Snake, amerykański gitarzysta, kompozytor i współzałożyciel legendarnej heavy metalowej formacji Skid Row, znanej z takich hitów jak I Remember You. Przenosimy się do roku 1948. Swoje 78. urodziny obchodzi dziś Kenny Jones, ceniony brytyjski perkusista znany z występów w kultowych formacjach The Small Faces oraz jako następca Keita Moona w zespole The Who. W kalendarzu zapisujemy rok 1963. 16 września na świat przyszedł Richard Marx, amerykański piosenkarz, kompozytor i producent, autor nieśmiertelnej ballady Right Here Waiting. Zaglądamy do roku 1977. Dokładnie 49 lat temu ukazał się przełomowy album Adzie amerykańskiej jazz-rockowej formacji Steely Dan, uznawany za jedno z najbardziej dopracowanych brzmieniowo wydawnictw w historii muzyki rozrywkowej. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która w połowie września tamtego roku opanowała stacje radiowe w całej Europie. Przenosimy się o 28 lat wstecz. Amerykańska pop-rockowa grupa Goo Goo Dolls wydała wtedy swój gigantyczny, ponadczasowy hit Iris. Poruszający wokal Johnny'ego Rzeznika, genialna sekcja smyczkowa i narastająca energia uczyniły z tej piosenki jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych hymnów lat 90. Zamykamy dzisiejsze archiwum z potężnym, kultowym brzmieniem. Przed nami Goo Goo Dolls.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
1: Reklama.
8: Bonton Radio po godzinach.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u.

0: Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
2: To są lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 17.30. Przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nawosad. Wojsko Polskie wzmocniło posterunki Straży Granicznej na przejściu w Dorohusku. Prace zakończyły się wczoraj wieczorem. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W działania zaangażowani byli żołnierze wojsk inżynieryjnych. Wzmacniali posterunki obserwacyjno-strażnicze oraz infrastrukturę, która ma zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Granicznej. To reakcja na ostatnie rosyjskie ataki w zachodniej Ukrainie przeprowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie polskiej granicy. W niedzielę w rejonie ukraińskiego Jagodzina rosyjski dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od granicy z Polską. W związku z atakiem czasowo wstrzymano odprawy na przejściach granicznych. W tym samym rejonie uszkodzona została także lokomotywa pociągu w pobliżu stacji Jagodzin. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w związku z sytuacją wzmacniana jest infrastruktura na polsko-ukraińskiej granicy. Prace prowadzone są m.in. w Dorohusku, Medyce i Korczowej. Żołnierze wykorzystują konstrukcje typu HESCO Bastion, czyli modułowe bariery wypełniane sypkim materiałem, mają zapewnić dodatkową osłonę i wzmocnić posterunki. O konieczności zabezpieczeń wspominał też w trakcie specjalnej odprawy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa generał brygady Jacek Szcząchor, komendant nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Podkreślił wtedy potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszy na posterunkach linii granicy i na odcinkach do wjazdu na przejścia graniczne. Dziś kierowców w Chełmie czekają utrudnienia na skrzyżowaniu Lubelskiej, Trubakowskiej i Szpitalnej. O 18.00 rozpocznie się drugi etap naprawy sieci kanalizacyjnej prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Prace mają potrwać do czwartku do godziny 11.00. W tym czasie ruch w rejonie skrzyżowania będzie mocno ograniczony. Utrudnienia dotkną także pasażerów chełmskich linii autobusowych. Od czwartku do odwołania autobusy linii 3, 8, 10, 11 i 14 będą kursować objazdem przez wiadukt. Mogą występować opóźnienia.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: Ochotnicza Straż Pożarna w Białopolu obchodzi wyjątkowy jubileusz stulecia istnienia. Pierwsza drewniana remiza kryta gontem stała w miejscu dzisiejszego parku w centrum miejscowości, a po II wojnie światowej w 1946 roku jednostka została reaktywowana. Od przełomowego momentu włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w grudniu 1998 roku jednostka przeszła ogromną modernizację technologiczną. Największą inwestycją ostatnich lat był zakup nowoczesnego wozu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem na ponad 4000 litrów wody. Pojazd, który trafił do druhów 3 lata temu, został sfinansowany ze środków budżetu gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednostka posiada także m.in. sprzęt hydrauliczny, pneumatyczny oraz duży namiot pełniący funkcję mobilnego stanowiska kierowania. W planach jest też pozyskanie łodzi ratowniczej. Tradycyjną syrenę wspiera obecnie nowoczesna aplikacja Remiza, powiadamiająca druhów o zgłoszeniach bezpośrednio na telefony komórkowe. A z biegiem lat zakres pracy druhów zmienił się. Wyjazdy dotyczą coraz rzadziej klasycznych pożarów, a częściej wypadków, zasłabnięć i miejscowych zagrożeń. Jak podkreśla prezes jednostki Marcin Kaczmarczyk, kluczowa w akcjach pozostaje lokalna znajomość terenu, a strażacy ochotnicy zabezpieczają około 65% wszystkich zdarzeń ratowniczych w systemie. Głównym wyzwaniem na przyszłość pozostaje pozyskiwanie młodych kadr, bo średnia wieku druhów przekracza obecnie 35 lat. Nadzieją na ciągłość służby jest młodzieżowa drużyna pożarnicza, składająca się w większości z dziewcząt w wieku od 14 do 16 lat.
1: Bonton Radio. O godzinach

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. No hej, dzisiaj kontynuujemy cykl dziwnych zjawisk w domu. Wytłumaczono może trochę łopatologicznie, ale czasami trzeba. Ja też uczę się z każdym odcinkiem. No to zaczynamy. Wstajemy rano, podchodzimy do okna. Okno całe mokre. Nie padało, dach suchy, ulica sucha. A szyba wygląda tak, jakby właśnie wróciła z ulewy. Dlaczego? Bo okno pokazało nam, co dzieje się z wodą, której nie widzimy. W powietrzu cały czas znajduje się para wodna. Nie widzimy jej, bo jest gazem. Ale powietrze ma swoje ograniczenia. Im cieplejsze, tym więcej pary wodnej może pomieścić. I tutaj pojawia się bohater dzisiejszego odcinka, punkt Rosy. To temperatura, do której trzeba ochłodzić powietrze, żeby zawarta w nim para wodna zaczęła się skraplać, czyli zamieniać z niewidzialnej pary w widoczne krople. Wyobraźmy sobie mieszkanie. W środku jest ciepło. Gotujemy, bierzemy prysznic, oddychamy, suszymy pranie, czyli dokładamy do powietrza kolejne porcje pary wodnej. A szyba zimą może być zdecydowanie chłodniejsza niż powietrze w pokoju. I kiedy wilgotne, ciepłe powietrze dotknie zimnej szyby, powietrze przy jej powierzchni się ochładza. Jeśli temperatura spadnie poniżej punktu Rosy, para wodna zaczyna się skraplać i pojawiają się krople. Czyli okno nie produkuje wody, okno po prostu odbiera ją powietrzu. Można to łatwo zobaczyć, zrobić taki eksperyment na przykład z dziećmi. Wyjmijcie z lodówki zimną butelkę wody, postawcie ją na stole. Po kilku minutach pojawią się na niej krople, tylko że ta woda nie wycieka oczywiście z butelki. To para wodna z powietrza skropliła się na zimnej powierzchni. Z oknem dzieje się dokładnie to samo. I teraz ważna rzecz. Mokre okno nie zawsze oznacza, że mamy problem z samym oknem. Czasami problemem jest po prostu za dużo wilgoci w pomieszczeniu. Ale znaczenie ma też temperatura szyby. Dlatego dwie osoby mogą mieszkać w podobnych mieszkaniach i mieć zupełnie inne doświadczenia. U jednej szyby będą suche, u drugiej rano pojawi się na niej woda, bo liczy się jednocześnie temperatura i wilgotność. A co możemy zrobić, żeby szyby były bardziej suche? Najprostszy sposób to krótkie, intensywne wietrzenie. Zamiast trzymać okno uchylone przez pół dnia, otwórzmy je szeroko na kilka minut. Wymieniamy wtedy wilgotne powietrze na świeże i zazwyczaj suche powietrze z zewnątrz, o ile nie padało przez ostatni tydzień. Warto też wycierać wodę z szyby i ramy, jeśli już się pojawiła, szczególnie rano. A jeżeli problem wraca codziennie, dobrze sprawdzić wilgotność higrometrem, bo wtedy przestajemy zgadywać i wiemy, czy w mieszkaniu rzeczywiście jest za dużo wilgoci. Najgorzej jest wtedy, kiedy wilgoć nie pojawia się tylko na szybie, ale również na innych chłodnych powierzchniach. Na przykład w narożnikach ścian. Za dużą szafą stojącą blisko ściany, wokół mostków termicznych. Tam również może dochodzić do kondensacji. A długotrwale wilgotna powierzchnia to warunki, w których łatwiej może rozwijać się pleśń. I właśnie dlatego jutro sprawdzimy, co dzieje się dalej, kiedy wilgoć nie kończy swojej podróży na szybie, bo pleśń nie pojawia się znikąd i bardzo często, zanim zobaczymy czarną plamę, proces już dawno się rozpoczął. Ale jest na to jeden dobry sposób, możliwy nie dla każdego, ale jak najbardziej do wypróbowania. Dobra, słyszymy się jutro. Dziękuję za dzisiaj. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, twój styl, twoje wow. Tom Lux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
5: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
6: Reklama. Bonton Radio. To godzina.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
0: Reklama.

0: Rolnicy chcą dymisji ministra rolnictwa, są niezadowoleni ze wsparcia. Maciej Berek zaczyna pracę w Trybunale Konstytucyjnym bez ślubowania. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. To ostrzeżenie dla kierowców, by zwolnić, i prośba o informacje, gdyby ktoś go zauważył. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związki rolnicze chcą natychmiastowej dymisji ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Według nich ministerstwo nie reaguje na rosnące ceny paliwa i nawozów. Resort odpowiada jednak, że wsparcie jest gotowe i wyniesie 52 grosze na litr paliwa. To kropla w morzu, odpowiada szef Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
1: Drogie paliwo, drogie nawozy. Nie można sprzedać płodów rolnych i ceny za płody rolne są na bardzo niskim poziomie. Dlatego chodzi o to, żeby ministerstwo w końcu zaczęło pracować.
0: Rolnicy uważają też, że zostali bez pomocy po wiosennych przymrozkach i letniej suszy. Maciej Berek zaczyna dziś kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Nie dostał jednak zaproszenia na ślubowanie z Pałacu Prezydenckiego. Prezydent ma wątpliwości, czy Berek spełnia wymogi formalne, by zasiadać w Trybunale, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: Gdyby takie dokumenty, ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy i będziemy konsekwentnie o to pytać.
0: Rafał Leśkiewicz dodaje, że Maciej Berek będzie mógł złożyć ślubowanie, kiedy udokumentuje swój staż pracy. Radioaktywny pożar, ewakuacja, a w międzyczasie policyjna obława za dywersantem. Taki scenariusz realizują dziś służby w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu, niedaleko granicy ze Słowacją. W ćwiczeniach brali udział także mieszkańcy małej wsi Podniebylce, gdzie zarządzono ewakuację całej miejscowości.
3: W miejscowości Żarnowiec doszło do pożaru. Nastąpiło skażenie. Chmura toksyczna przemieściła się na teren tej miejscowości. Została zarządzona ewakuacja ludności.
4: Teraz był alarm i komunikat ze szkoły. Na szkole jest tam właśnie...
5: I jak brzmiał ten komunikat?
4: Z biurka w miejscu ewakuacji podane było, że pod domem ludowym.
5: Potem do autobusu.
6: I później do autobusu. W środku była przestrzeń dla inwalidów nawet, także no byli i też o balkonikach. Było to przeżycie takie, adrenalina była.
0: Na ćwiczeniach był reporter Marcin Starzec. Dzisiejsze ćwiczenia to finał wojewódzkich ćwiczeń obrony cywilnej, organizowanych w ramach trwającego przez cały tydzień Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa. Unia Europejska chce wzmocnić kontrolę nad paczkami przysyłanymi do wspólnoty spoza Unii. Chodzi przede wszystkim o zakupy z Chin. Do zakupów dojdzie nowa opłata. Najpóźniej od 1 listopada sprzedawcy spoza wspólnoty będą płacić dodatkowo od 2 do 4 euro za każdą paczkę wysyłaną do Unii Europejskiej. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. Służby prowadzą intensywne poszukiwania. Nie wiadomo, co dokładnie mu się stało, ale jasne jest, że ma problemy z poruszaniem się. Zwierzę jest szukane z użyciem dronów, termowizji i noktowizorów, zarówno w dzień...

0: dostęp do pożywienia. W gotowości czeka weterynarz, pomoże zwierzęciu, jak tylko zostanie ono odnalezione.
1: Zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze grają w ostatnim meczu w grupie B siatkarską, gospodarze turnieju i wicemistrzowie świata Bułgarzy. Mimo że Polacy zapewnili sobie awans do dalszej fazy turnieju i to z pierwszego miejsca w grupie, to dla Bułgarów mecz ma kolosalne znaczenie, czy zajmą drugie, czy trzecie miejsce w grupie B. Już nie Ligą Konferencji, a dużo mocniejszą Ligą Europy będą się od dziś emocjonować kibice w Polsce. W tym sezonie w fazie ligowej tych rozgrywek zobaczymy aż dwa polskie zespoły, Jagiellonię oraz Lecha Poznań. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra już dziś wieczorem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: W dwóch ostatnich sezonach Jagiellonia świetnie spisywała się w Lidze Konferencji. Teraz będzie mogła się sprawdzić na tle dużo mocniejszych drużyn. Dziś wieczorem ekipa z Białegostoku zagra w Grecji z Olympiakosem Pireus. Dla nas to nagroda, dla nich chyba kara, mówi trener Adrian Siemieniec.
3: Jest w nas dużo radości, jest w nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w Lidze Mistrzów.
2: Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
4: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
2: Mecz Jagiellonii o 21:00, a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
1: To była relacja Michała Waszkiewicza. Kończący sezon turniej tenisowy WTA Finals od przyszłego roku przez co najmniej 3 lata będzie rozgrywany w amerykańskim Charlotte. Mecze mają odbywać się w hali Spectrum Center, w której na co dzień grają koszykarze Hornets. Zmiany też w kalendarzu Formuły 1. W przyszłym sezonie odbędą się aż 24 wyścigi. Rywalizacja w przyszłym roku rozpocznie się w połowie marca w Bahrajnie, a skończy 12 grudnia w Abu Zabi. Aż 10 wyścigów poprzedzą dodatkowo punktowane sprinty, które się cieszą sporą oglądalnością wśród kibiców.
0: Jutro pogoda w kratkę. Chmur nie zabraknie, ale miejscami pokaże się też słońce. Od czasu do czasu popada, a na Pomorzu burze. Temperatura od 16 do 19 stopni. Cieplej na południowym wschodzie Polski. Tu około 20.
5: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach. 104 i 9 FM.

0: reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 104. 40.
0: Reklama.
4: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
4: Bliżej Kultury.
6: Zapraszam, Monika Łupkowska.
7: Projekcja filmu Skrzyżowanie w reżyserii według scenariusza i reżyserii właśnie Dominiki Monton-Bańków to opowieść o mężczyźnie, którego spokojne życie, bardzo poukładane, ulega zmianie przez tragiczny wypadek samochodowy. W roli głównej zobaczymy bohatera naszego spotkania, Jana Englerta, który stworzył poruszającą kreację człowieka próbującego znaleźć się w obliczu kryzysu życiowego. Film miał premierę polską w 2025 roku. Zaraz po projekcji filmu o godzinie 17.30 zapraszamy na spotkanie z wybitnymi postaciami Janem Englertem i Beatą Ścibakówną.
6: Spotkanie odbędzie się z udziałem tłumacza polskiego języka migowego. Zapraszam teraz na podcast Bliżej Kultury.
8: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku audycji Bliżej Kultury, Tradycje i Smaki Regionu. Dzisiaj zabierzemy Państwa w podróż do miejsc, gdzie tradycyjne smaki spotykają się z nowoczesnym dbaniem o zdrowie. A pasja kulinarna łączy lokalne społeczności. Naszym gościem jest dzisiaj mega aktywna kobieta, pani Bożena Deniszczuk z Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda w gminie Wierzbica. Dzień dobry, pani Bożeno.
9: Dzień dobry.
8: Pani Bożeno, w naszym regionie głośno jest o pani bezpłatnych warsztatach kulinarnych. Ostatnio, z tego co wiem, odwiedziła pani Dębinę w gminie Leśniowice na zaproszenie tamtejszej sołtyski. W planach ma pani kolejne takie spotkania. Skąd pomysł na taką akcję?
9: Ziołami interesowałam się od wielu lat. Kilkanaście lat temu zrobiłam takie uprawnienie. Mam dyplom zielarza, zbieracza i rozpoznawacza ziół, ale proszę mi nie zadawać trudnych pytań, nie pokazywać trudnych ziółek. Ja to wtedy bardziej zrobiłam dla siebie i dla rodziny i już wtedy interesowałam się ziołami. To było jeszcze w czasie, kiedy

0: Jeden z synów był w klasie maturalnej i ja musiałam się po prostu uspokoić, bo to no, trudne czasy były. No, dzisiaj jest porządnym człowiekiem, to jest najważniejsze.
1: Zioła pomogły.
0: Zioła pomogły. Poza tym moja babcia ze strony taty zbierała zioła, bo kiedyś no, nie było tak, że byle katar, ból i lekarz rodzinny i do medyka. No, to było bardzo trudne, więc nasze babcie i prababcie radziły sobie domowymi sposobami.
1: I tą swoją unikalną wiedzą, która jest rodzinną tradycją, jak pani wspomniała, dzieli się pani z innymi kobietami podczas tych autorskich warsztatów, ale z tego co wiem, to nie jest tylko warsztat zielarski. Uczy pani tam również kulinarnych przepisów i zdradza różne tajniki kuchni.
0: Ten pomysł na zioła to jakby nie zamyka się tylko w ziołach, ponieważ zioła to nie tylko herbatki, ale również przyprawy. A jak przyprawy, to kulinaria. A jak kulinaria, no to coś jeszcze można dołączyć, na przykład octy ziołowe czy przetwory. I ponieważ no, ja zawsze miałam bardzo dużo energii, siedziałam i wymyślałam. Najwięcej w zimie, kiedy w gospodarstwie jest najmniej pracy, a u nas wcale, bo no, nie mamy zwierząt, więc jest tylko pole. I wymyśliłam właśnie takie zajęcia po to, żeby mieć kontakt z ludźmi, bo kiedyś pracowałam w szkole, później w samorządzie i ten kontakt zawsze był jakby, no potrzebuję tego, a energii mam tyle, że mogę zasilać elektrownię jądrową.
1: No tak, te warsztaty to przecież nie tylko zajęcia w kuchni czy w jakiejś sali, ale też wychodzenie w teren, a tam zawiera się przyjaźnie. To też jest taki chyba sposób na integrację lokalnej społeczności.
0: Nie tylko lokalnej, ale to wychodzi również poza moją gminę, poza nasz powiat. Spotykam ludzi bardzo różnych profesji. Od gospodyń wiejskich przez emerytów, medyków, potwórców ludowych, a nawet młodzież studiującą. Mówią, że wystarczy jeden kontakt ze mną i już są zarażeni ziołami. Ja dodam, że nie pijam innych herbatek niż ziołowe, chyba że w gościach, no bo tam tak nie wypada z torebki wyjmować swoje herbatki i sobie oddzielnie parzyć.
1: A skoro rozmawiamy tutaj już o takich konkretnych recepturach, to proszę powiedzieć, jak pani przyrządza na przykład octy?
0: Przyrządzam octy z owoców, z warzyw i z ziół. I praktycznie wszystkie robi się tak samo. Zbiera się surowiec, umieszcza w szklanym słoju czy butlu, to zależy jaką ilością surowca dysponujemy. Trzeba w ten butel włożyć około 2/3, 3/4 objętości i zalewamy przygotowaną wodą. Ta woda jest rozmieszana z cukrem lub z miodem w proporcji na 1 litr 3-4 łyżki cukru lub no, 3-4 łyżki miodu. Można również dodać ocet ubiegłoroczny, żeby szybciej pobudzić fermentację, bo w lecie o tę fermentację łatwiej, w jesieni noce są chłodne, bo u mnie no, cały taras jest zestawiony butlami i można dodać no, kawałek matki octowej.
1: No tak, a ten surowiec to brzmi dość zagadkowo, ale chyba teraz jesienią to podstawowy surowiec to są jabłka.
0: Tak, teraz to są jabłka, ale robiłam z truskawek, z wiśni, z czereśni. Będę robiła jeszcze z pigwy. Nastawiony jest również ocet z mirabelek. Robiłam również octy ziołowe z kwiatów forsycji, z kwiatów lilaka, bzu, takiego, co sobie w bukiety stawiamy, ale również z kwiatów bzu czarnego. Z wielu ziół, z nawłoci na przykład, z mniszka. Te octy jakby, no nie mogę powiedzieć, że nie mają terminu ważności, ale to nie jest tak, że one po roku czy po dwóch. One mogą stać kilka lat
1: tak,
0: i są przydatne. Tak, one ciągle pracują. Natomiast jeżeli chodzi o owoce, no to tak jak mówiłam, jeszcze będą śliwki, pigwa. Mam już zerwaną dziką różę na ocet.
1: A jako doświadczona zielarka proszę powiedzieć, jaki wpływ mają octy na nasz organizm? Dlaczego warto je spożywać?
0: Warto je spożywać, ponieważ one oczyszczają organizm. Ocet z konkretnego surowca, na przykład z mniszka, z pigwy, z pomidorów, z buraków, zawiera praktycznie te same właściwości, co dane warzywo, owoc czy zioło. I łatwiej też nam jest rano wziąć szklankę przygotowanej ciepłej wody i dolać sobie łyżkę, dwie octu i po prostu wypić. I wtedy organizm się pobudza do pracy, do oczyszczania, niż parzyć to zioło, czekać, a później zwieć. Tak często bywa. Jeżeli chodzi jeszcze o octy, to warto je dodawać do zup, jeżeli zakwaszamy zupy i do

0: sałatek typu greckiego. Można je również rozcieńczyć w proporcji jedna porcja octu, dwie porcje wody i używać jako tonik. Te octy mają takie właściwości i odżywcze, i wybielające dla cery.
1: Czyli samo zdrowie.
0: Samo zdrowie, tak.
1: Dzisiejsze gospodynie korzystają z wielu gotowych przypraw, a kuchnia dawna chyba wymagała większej

0: Więc nasze babcie i prababcie prowadziły taką kuchnię intuicyjną, przekazywaną nie, że zeszyt i przepisy, przepiśnik babci, tylko po prostu z pokolenia na pokolenie i one wiedziały, że na wiosnę to jemy lebiodę. Zbieramy pesz, dokładamy na przykład do pieczenia chleba. Czy zbieramy pędy chmielu? Dzisiaj pędy chmielu to najdroższe warzywo świata. Kilogram kosztuje już, nie wiem, 1000 euro. A ja mam taką działkę, gdzie jest dziki chmiel. No i po prostu objadam się tym chmielem od wczesnej wiosny. Objadam się, że tak powiem, na patelni do jajecznicy. Robię to jak szpinak na masełku. Można to suszyć, można to utleniać i robić z tego herbatki. No a w tej chwili mamy już szyszki chmielu. Kolejne takie zioło to jest mniszek. Młode liście mniszka można dodawać do sałatek greckich na kanapki. No jak komuś za gorzki, to może to pomoczyć w wodzie. Nie jest to najlepszy pomysł, no ale żeby nie był taki gorzki. Można również ten mniszek utleniać i wtedy mamy cudownie pachnącą herbatkę, pachnącą miodem. No, specjaliści robią miodek z kwiatów mniszka, no ale to z kolei cukier, którego się większość ludzi wystrzega. Ja uważam, że pszczoły robią to lepiej i zbieram mniszek na herbatki, utleniam. No to są fantastyczne te utleniane herbatki.
1: Jakie jeszcze zioła stosuje Pani w kuchni?
0: Stosuję również bylicę. Taką bylicę, z której się kiedyś robiło miotły do zamiatania na wsi, nie mylić z bylicą piołunem. I tej bylicy używam do tak zwanych zup cięższych, czyli kapuśniak, fasolowa, grochowa, bigos, również majeranek, ale także oregano. Oregano również rośnie w stanie dzikim i bardzo dobrze komponuje się z pomidorami, z wszelkiego rodzaju pizzami, pomidorami. Również bardzo dobre jest w herbatkach i w nalewkach i w maceratach.
1: Stosując zioła tak długo i tak powszechnie, czy zauważa Pani po sobie, że ma to taki dobry wpływ na organizm?
0: Ma bardzo dobry wpływ. Jak rozmawiam z ludźmi, to oni oczekują, że to będzie jak po antybiotyku. Bierzemy 3 dni antybiotyk i się lepiej czujemy. To nie tak, bo gdzieś tam kiedyś pracowaliśmy na jakieś złogi, obciążenia i inne rzeczy w organizmie i to nie ma tak. Octy, zioła trzeba stosować kilka miesięcy, żeby zauważyć efekt. Ja staram się te zioła dodawać do czego się da, ponieważ mam męża i 3 synów, więc oni tak jakby bez entuzjazmu do tego podchodzą, ale ja ich zwyczajnie oszukuję dla ich dobra i w dobrej wierze. Zamiast zupy szczawiowej, są przekonani, że to jest zupa szczawiowa, jest zupa z portulaki, która ma o wiele lepsze właściwości odżywcze i jest to superfood. Ale na to dali się wziąć. Zamiast zwykłej soli, nie umówmy się, wiemy, że cukier, sól to biała śmierć. I tak będziemy solić i tak. Ale po co solić samą solą, jak można sobie kupić naszą polską patriotyczną sól kłodawską i wymieszać z surowymi ziołami, później ususzyć. I w ten sposób w moim domu i wśród moich przyjaciół króluje sól kurdybankowa, ostatnio aroniowa, z chili i z papryką, z pokrzywą, z pietruszką i z czosnkiem. Wszyscy są zachwyceni. Albo udają, nie wiem.
1: Stosowanie ziół tak na co dzień, to jednak tak dla takiego zwykłego człowieka, który jest zapędzony, nie ma czasu, to taka trochę skomplikowana sprawa, ale myślę, że dzięki temu, że Pani prowadzi te warsztaty, to wpaja Pani ludziom te dobre nawyki. Proszę powiedzieć, gdzie w najbliższym czasie będzie można Panią spotkać i czegoś się od Pani nauczyć, poznać te tajniki dobrej ziołowej kuchni?
0: W najbliższym czasie przewidziane są warsztaty w Café Senior w Chełmie 17 września i później 19 września w Zakątku Mokoszy. Serdecznie zapraszam.
1: Pani Bożeno, pięknie dziękuję za tę rozmowę i za to, że tak cudownie ożywia Pani tradycję naszego regionu, dbając jednocześnie oczywiście o nasze zdrowie. Drodzy Państwo, naszym gościem była Pani Bożena Daniszczuk z Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję za uwagę. Audycję prowadziła Wanda Jaroszczuk. Do usłyszenia w kolejnym programie z cyklu Bliżej Kultury.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Reklama.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
5: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Reklama.
7: Bon Ton Radio po godzinach.

0: hit. Odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś zabieram was w podróż do roku 2003. Wyobraźcie sobie autostradę nocą, światła, miasta odbijające się w szybie i ten hipnotyzujący rytm, który sprawiał, że czas na chwilę zwalniał. Przed nami jeden z najbardziej nastrojowych duetów w historii elektroniki. Schiller i Peter Heppner w utworze Lieben, I Feel You.

Wszystko zaczęło się od wizjonera Christophera von Dalena, który stworzył projekt Schiller. Chciał on tworzyć muzykę, która jest jak film, pełna obrazów i emocji. Do swojego trzeciego albumu zatytułowanego Leben, czyli po prostu życie, potrzebował głosu, który nie tylko zaśpiewa, ale opowie historię. Wybór padł na Petera Hoepnera z kultowej grupy Wolfsheim. Hoepner miał już wtedy status legendy dzięki swojemu charakterystycznemu, głębokiemu barytonowi. Kiedy panowie weszli do studia, stało się jasne, że powstaje coś, co wykracza poza ramy zwykłego transu czy popu. Perfekcjonizm do bólu. Christopher von Dalen słynie z tego, że nad jednym dźwiękiem potrafi spędzić długie tygodnie. W I Feel You zależało mu na uzyskaniu efektu oddechu. Jeśli wsłuchacie się bardzo uważnie, usłyszycie w tle subtelne dźwięki natury i szumy, które mają imitować tętno życia. W Polsce ten utwór był gigantycznym hitem. W 2003 i 2004 roku nie było rozgłośni radiowej, która nie grałaby Schillera. Polacy pokochali ten utwór za jego melancholię, która idealnie trafia w naszą wrażliwość. Klip do tego numeru kręcono w pięknych, otwartych przestrzeniach, co miało symbolizować wolność i poszukiwanie drugiego człowieka. To stało się znakiem rozpoznawczym Schillera.

Muzyka idealna do podróży. Choć my znamy głównie wersję angielską, na samym albumie utwór ten pełnił rolę klamry kompozycyjnej. Cała płyta Lieben jest uznawana za jedno z najważniejszych dzieł w historii europejskiego ambientu i down tempo. To był utwór, który udowodnił, że muzyka elektroniczna może mieć duszę i być niezwykle elegancka. I z tym nastrojem was zostawiam. Niech ten puls Schillera i hipnotyzujący głos Heppnera towarzyszą wam przez najbliższe minuty. Pamiętajcie, że dobre utwory się nie starzeją. One po prostu nabierają szlachetności. Zupełnie jak wasze wspomnienia związane z Radiem Bonton. Teraz zamknijcie oczy i po prostu poczujcie ten rytm. Przed nami Schiller i Heppner i Lieben, I Feel You.

0: reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Prezydent nie podpisze ustawy o paliwach, sugeruje jego rzecznik. Rekordowy sezon w Tatrach, na szlakach 2 miliony turystów. Ile może czekać biblioteka na zwrot wypożyczonego czasopisma? A choćby 132 lata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, pytany o rządową ustawę w tej sprawie, odpowiada, że decyzja będzie taka sama, jeśli zapisy ustawy będą takie same jak tej pierwszej. A pierwszą ustawę prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Z ministrem Szefernakerem rozmawiał reporter Maciej Kluczka.
1: Zdaniem prezydenckiego ministra ustawa jest niekonstytucyjna, bo zakłada nałożenie daniny na koncerny paliwowe na kilka miesięcy wstecz od daty wejścia w życie przepisów.
2: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Tymczasem mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę.
1: Pawła Szefernakera nie przekonują argumenty, że wysłanie ustawy do obecnego Trybunału Konstytucyjnego to jak wysłanie ustawy do czarnej dziury, bo Trybunał przez paraliż polityczny de facto nie pracuje. Premier Donald Tusk przypomina, że podobne rozwiązania mają inne państwa, a zyski 4 miliardy złotych dla budżetu posłużyłyby na kolejny program obniżki cen paliw.
3: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze

0: ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
1: Nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych debatuje obecnie Sejm. Głosowanie odbędzie się w piątek.
2: Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony osób. Mimo coraz większego ruchu przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
3: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
2: Tatrzański Park Narodowy rozważa poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w Tatry. Do co najmniej 82 osób wzrósł bilans katastrofy w kopalni złota w Sudanie. Wczoraj zawalił się strop. Ratownicy mówią, że sami nie wiedzą, ile osób mogło być w tym czasie w kopalni. Mówi się o setce zaginionych. Sudan jest znaczącym producentem złota na świecie. Wypadki są częste z powodu złych standardów bezpieczeństwa. Awaria urządzeń sterowania ruchem sparaliżowała rano ruch kolejowy w Katowicach i spowodowała opóźnienia w całym województwie śląskim. Służby wyjaśniają przyczyny zdarzenia, a sprawą zajmuje się też ABW. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że na razie trudno mówić o dywersji, ale sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Mimo usunięcia awarii pasażerowie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami pociągów. To z pewnością rekord świata, jeśli chodzi o przetrzymanie książki czy czasopisma z biblioteki. Po 132 latach do amerykańskiej biblioteki w New Hampshire wrócił numer miesięcznika o tytule Century Illustrated Monthly Magazine, wypożyczony w 1894 roku. Gazetę zwrócono zaraz po tym, jak biblioteka ogłosiła czasową rezygnację z kar dla spóźnialskich. Klient, który zwrócił czasopismo, powiedział, że zalegało ono w jego domu od zawsze i nie ma pojęcia, skąd się tam wzięło.
4: Radio Sport.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Dziś Jagiellonia, jutro Lech. Polskie drużyny zaczynają grę w Lidze Europy. Już w pierwszej kolejce czekają je trudne starcia, bo drużyna z Białegostoku zagra na wyjeździe z Olympiakosem Pireus, a kolejorz w Londynie z Crystal Palace. Nie jesteśmy faworytami, ale to nie znaczy, że przyjechaliśmy tu tylko po naukę, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
6: Nasze doświadczenie pokazało, że już niejednokrotnie mierzyliśmy się z zespołami, które były, tu funkcjonowały trochę w innej rzeczywistości, potrafiliśmy grać jak równy z równym, potrafiliśmy osiągać dobre wyniki. Nie podchodzimy w żaden sposób do tego z kompleksem. Podchodzimy z dużym szacunkiem, ale przyjechaliśmy tu wygrać spotkanie.
5: Mecz w Pireusie zacznie się o 21:00. A dziś wieczorem także rozgrywki Ligi Mistrzów, ale szczypiornistów. Do norweskiego Trondheim poleciała Industria Kielce na mecz z mistrzem Norwegii Kolstad Handball. To w ramach drugiej kolejki tych rozgrywek. Oba zespoły przystąpią do meczu w odmiennych nastrojach. Industria wygrała swoje pierwsze spotkanie ze szwajcarską Lucerną jednym punktem, a Kolstad bardzo wyraźnie uległ w Niemczech Magdeburgowi, przegrywając aż 22-37. Mecz w Norwegii zacznie się o 20:45, a jutro do rozgrywek dołączy Wisła Płock. Polscy siatkarze zagrają z Łotwą w fazie pucharowej Mistrzostw Europy w siatkówce. Podopieczni Nikoli Gribicza zapewnili sobie już pierwsze miejsce w grupie B. Dziś Łotysze niespodziewanie pokonali Turcję 3-1 i zapewnili sobie ostatnie miejsce premiowane awansem z grupy D. Spotkania 1/8 finałów planowane są w weekend. Leo Messi, który wcześniej poinformował już o planach zakończenia kariery w piłkarskiej reprezentacji Argentyny, rozegra pożegnalny mecz w narodowych barwach 6 października. Tego dnia wicemistrzowie świata zmierzą się towarzysko z Beninem w Buenos Aires.
2: Przed nami dość chłodny i deszczowy czwartek, choć przejaśnień też nie zabraknie. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie może padać ciągle. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni, choć akurat na południowym wschodzie właśnie odrobinę cieplej, do 20.
4: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
6: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
5: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
6: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
5: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
6: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
7: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Puls dnia.
1: Jest 19.30, Eliza Kudolska-Nowosad, czas na kolejną dawkę lokalnych informacji. W Chełmie jutro odbędą się uroczystości związane z 87. rocznicą napaści Związku Radzieckiego na Polskę oraz Światowym Dniem Sybiraka. 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski, realizując ustalenia paktu Ribbentrop-Mołotow. W kolejnych dniach wojska sowieckie zajmowały kolejne miejscowości na wschodzie kraju.
2: W 1939 roku Armia Czerwona dotarła do Chełma, co prawda nie 17 września, czyli w momencie przekroczenia granic II RP, ale kilka dni później. Właściwie z opisu wiemy, że walki o Chełm rozpoczęły się 25 września, zakończyły kolejnego dnia, gdyż rzeczywiście żołnierze polscy stawiali opór. A te działania Armii Czerwonej wynikały z tego, że rzeczywiście pierwotne ustalenia między Niemcami i Rosją mówiło o tym, że granica będzie na Wiśle, a więc Lubelszczyzna miała być w obrębie strefy okupacyjnej rosyjskiej.
1: Przypomina wydarzenia sprzed 87 lat historyk Zbigniew Lubaszewski. W związku z jutrzejszą rocznicą o 10 rozpocznie się poświęcona jej msza w kościele pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów. Po nabożeństwie przy pomniku Sybiraków przy ulicy Pocztowej zostaną złożone wieńce, a nieco później również przy tablicy upamiętniającej więźniów politycznych pomordowanych przez NKWD i UB przy ulicy Reformackiej. W najbliższy piątek na terenie powiatu chełmskiego odbędzie się próba syren alarmowych. Władze uspokajają. To jedynie zaplanowany trening techniczny, który podsumowuje ważny etap modernizacji całego systemu.
3: Będziemy testować system ostrzegania ludności. Prosimy o zachowanie spokoju i przekazanie informacji bliskim i znajomym. Syreny zostaną uruchomione wyłącznie w ramach treningu sprawdzającego. To ważna informacja. Nie ma powodów do niepokoju.
1: Podkreśla starosta chełmski Piotr Deniszczuk. A starostwo powiatowe w Chełmie z powodzeniem

zakończyło proces dostosowania 16 syren alarmowych do nowych wymagań technicznych. Dzięki porozumieniu, które starosta podpisał z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, te urządzenia zyskały funkcję emitowania sygnału ostrzegającego o zagrożeniach. A kluczową zmianą w zmodernizowanym systemie jest możliwość natychmiastowego, zdalnego włączania syren wchodzących w skład Krajowej Sieci Ratowniczo-Gaśniczej przez obsadę stanowiska kierowania Chełmskiej Straży Pożarnej. Cały zintegrowany system w powiecie obejmuje obecnie 27 urządzeń, a jeszcze w tym roku na terenie powiatu zaplanowano instalację kolejnych 14 syren. To pozwoli na znacznie szybsze i skuteczniejsze alarmowanie ludności w przypadku wystąpienia realnych zagrożeń. Piątkowe działania mają na celu weryfikację poprawności funkcjonowania zmodernizowanej sieci. Trening sprawdzający odbędzie się w godzinach 10-12. Dwie inwestycje zrealizowano w Domu Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła II w Kresnym Stawie. Chodzi o zakup nowego samochodu oraz wymianę windy w budynku placówki. DPS otrzymał 9-osobowego busa przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Samochód będzie służył do transportu mieszkańców placówki. Jego zakup kosztował 205 tysięcy, z czego 155,5 tysiąca stanowiło dofinansowanie z PFRON-u, a pozostała kwota pochodziła z budżetu powiatu krasnostawskiego. Drugim zadaniem była wymiana windy i ta inwestycja kosztowała 276 tysięcy złotych i została sfinansowana po połowie przez fundusz oraz powiat krasnostawski. Łączna wartość obu inwestycji to ponad 480 tysięcy. Jak podkreślono, mają one poprawić dostępność, bezpieczeństwo i komfort mieszkańców DPS. W piątek 25 września w Chełmie odbędzie się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa. Zbiórkę organizuje Nadburzański Oddział Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion. Rejestracja potrwa od 9 do 13 na parkingu przy Kastoramie przy ulicy Rejowieckiej. Do udziału zaproszeni są mieszkańcy Chełma, osoby cywilne, uczniowie, studenci oraz przedstawiciele służb mundurowych. Podczas akcji będzie można również zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Na krwiodawców będą czekały bezpłatne upominki, poczęstunek oraz kawa i herbata. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie zaprasza seniorów na ogólnopolską konferencję poświęconą osobom żyjącym z zespołem otępiennym. Spotkanie odbędzie się 21 września od godziny 11 do 15 w Senior Cafe przy ulicy Lubelskiej. Hasłem konferencji są wiedza, wsparcie, współdziałanie. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu osób z zespołem otępiennym oraz o tym, jak tworzyć dla nich bezpieczne i przyjazne otoczenie. Będzie to też okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy o potrzebach osób dotkniętych otępieniem, ich rodzin oraz opiekunów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem 82 565 36 16. Puls dnia. Bon Ton Radio.

0: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych zagrożone, alarmują eksperci. Rząd przekaże prezydentowi słynny już raport CIA na temat Rosji. Piłkarze i kibice Jagiellonii są już na stadionie w Grecji. Jaga debiutuje w Lidze Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Organizacje społeczne obawiają się, że od przyszłego roku osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć trudniejszy dostęp do asystentów. To dlatego, że ustawa o asystencji osobistej wejdzie w życie dopiero za 2 lata, a w przyszłym roku pieniądze będą dostawać jedynie samorządy. Pełnomocniczka rządu Monika Sikora.
1: System jest przekierowany na samorządy i NGOsy mogą korzystać z tej ścieżki przez samorządy. To jest trochę inny system.
0: Zostaniemy bez pomocy, alarmują organizacje wspierające osoby niepełnosprawne. Mówią ich reprezentanci Kamil Kawasiński i Maria Król.
2: Z praktycznego punktu widzenia oznaczać to będzie utratę dostępu do usług asystenckich albo radykalne zmniejszenie tych usług dla kilkunastu tysięcy osób w Polsce.
3: Coś strasznego. Czy to rzeczywiście tak najłatwiej jest oszczędzać na najbardziej niepełnosprawnych, na najsłabszych? Nie było żadnych konsultacji społecznych. Nikt absolutnie nie wiedział o takiej decyzji rządu. Musimy poinformować naszych wszystkich beneficjentów, przerazić ich po prostu, trzeba tą prawdę powiedzieć.
0: Asystencja osobista to pomoc dla osób niepełnosprawnych w codziennych sprawach, tak by nie byli oni w pełni zależni od swoich rodzin. Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Jutro minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikiem prezydenta Bartoszem Grodeckim z BBN-u. Według dotychczasowych informacji Amerykanie zapewnili ministra o swoich gwarancjach ewentualnej obrony Polski. To ma być temat jutrzejszej rozmowy, mówi Bartosz Grodecki.
4: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA.
0: Według analizy polskiego wojska w najbliższych miesiącach należy spodziewać się nasilenia działań hybrydowych ze strony Rosji. Nie żyje Aleksander Śnieżko, polski poeta i pisarz związany z Wileńszczyzną. Miał 81 lat. Przez lata działał na rzecz polskiej kultury na Litwie. Był autorem tomików poezji i tekstów piosenek. Za swoją działalność literacką i społeczną został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

0: Ciąg dalszy sporu o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Przypomnijmy, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zmienił władzę uczelni. PiS uważa, że zrobił to bezprawnie. Pełniący obowiązki rektor, komendant uczelni Sławomir Cudak dyscyplinarnie zwolnił 4 pracowników, w tym dotychczasowego rektora Michała Sopińskiego. Tymczasem prokuratura w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w sprawie wtargnięć posłów na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jedno dotyczy okupacji budynku uczelni przez posłankę PiSu Marię Kurowską. Sport. Już nie piłkarską ligą konferencji, ale dużo mocniejszą ligą Europy będą się emocjonować polscy kibice. W tym sezonie w tych rozgrywkach zobaczymy 2 polskie zespoły, Jagiellonię i Lecha. Pierwsza do gry wchodzi Jagiellonia. Z kim zagra, o tym Michał Waszkiewicz.
1: Dziś wieczorem ekipa z Białegostoku zagra w Grecji z Olympiakosem Pireus. Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
2: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
1: Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
0: Mecz Jagiellonii już za godzinę. Słońce jutro rzadko pojawi się na niebie, dominować będzie duże zachmurzenie, choć na zachodzie możliwe są nieco większe przejaśnienia. Na Pomorzu niewykluczone burze. Temperatura maksymalna no tak od 16 do 19 stopni, na Podkarpaciu może być 20.
3: Bonton Radio i wszystko gra.
4: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
5: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
4: O sobie.
5: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze radia Bonton.
6: Serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Bonton i zapraszam do wysłuchania audycji Sami o sobie. Podczas audycji wysłuchacie Państwo opowieści fotografów prezentujących swoje prace podczas drugiego małego festiwalu fotografii Światło Czułe Opowieści. W ramach festiwalu będzie można obejrzeć zbiorową wystawę Cyjanotypi, wernisaż wystawy odbędzie się w Galerii Atelier Ryszarda Karczmarskiego przy ulicy Lwowskiej 24 w piątek 18 września o godzinie 18. Autorzy prezentowanych na wystawie prac to Ewa Joachimowicz, Magdalena Gałecka, Marta Marcy, Beata Kozak, Piotr Janiak i Andrzej Symoniuk. W imieniu całej grupy serdecznie zapraszam.

Nazywam się Marta Marcyniuk, jestem studentką Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie oraz absolwentką Warszawskiej Szkoły Fotografii. Moja przygoda z fotografią trwa nieprzerwanie od 19 roku życia. Dziś trudno mi wyobrazić sobie życie bez niej. Fotografia jest dla mnie ucieczką od codzienności, moją prywatną przestrzenią, w której mogę się zatrzymać, pobyć sama ze sobą i choć na chwilę odciąć się od przebodźcowanego świata. Szczerze mogę się przyznać, że jestem od niej uzależniona. Wraz z pasją fotograficzną jest moja pasja podróżowania. Uwielbiam zaszywać się w miejscach poza utartym szlakiem, poznawać tam nowych ludzi, ich historię, kulturę. I w tych momentach zawsze towarzyszy mi aparat, którym rejestruję chwile, które mnie zachwycają i które na długo pozostają w mojej pamięci. Podczas drugiego małego festiwalu fotografii i naszego wernisażu, który odbędzie się 18 września o godzinie 18 w Galerii Atelier

pana Ryszarda Kaczmarskiego. Pokażę swoje dwa cykle fotograficzne. Pierwszym z nich będą minimalistyczne pejzaże, w których od dłuższego czasu fotografuję rezerwat przyrody na Stawskiej Górze. Jest to miejsce, które przypomina mi małą Toskanię i za każdym razem odkrywam je na nowo. Jest ono dla mnie magiczne, bo nigdy nie wygląda tak samo. Zmienia się wraz ze światłem, z porą dnia, z pogodą i to właśnie światło jest tym, co nieustannie mnie zachwyca i sprawia, że za każdym razem chcę tam wracać. W minimalistycznych kadrach staram zatrzymać się ulotne momenty i pokazać krajobraz w jego najprostszej i najbardziej nastrojowej formie. Drugim projektem jest Riplet. Jest to próba pokazania głębokich odczuć i refleksji, które powstają gdzieś pomiędzy naturą a moimi zmysłami, pomiędzy tym, co widzę, co czuję i jak odbieram otaczający mnie świat. Natura nieustannie mnie zaskakuje i tworzy przede mną abstrakcyjne obrazy, które najpierw odbieram wewnętrznie poprzez emocje i zmysły. I w tym projekcie próbuję przedłożyć te wewnętrzne odczucia na obraz i pokazać to, czego nie zawsze da się nazwać słowami. I zapraszam serdecznie w podróż przez wyobraźnię zapisaną w wyjątkowej technice cyjanotypii i zanurzmy się wspólnie w tym fotograficznym błękicie cyjanu.

Nazywam się Magdalena Gałecka, pochodzę z Wierzbicy. Jestem miłośniczką fotografii i przede wszystkim miłośniczką natury. Od kilku lat staram się zatrzymywać piękno otaczającego mnie świata za pomocą fotografii. Moja przygoda z fotografią zaczęła się kilka lat temu. Od początku fascynowało mnie to, że fotografia pozwala zatrzymać chwilę, światło, emocje i piękno miejsca, do którego być może już nigdy nie wrócimy. Z czasem fotografia stała się dla mnie czymś więcej niż tylko hobby. Stała się sposobem patrzenia na świat. Interesuje mnie zarówno cyjanotypia oraz fotografia klasyczna. Moja przygoda z fotografią klasyczną ma też bardzo osobisty początek, ponieważ mój pierwszy klasyczny aparat fotograficzny dostałam od ojca. Była to Smiena. Do dziś mam do tego aparatu ogromny sentyment, bo jest dla mnie symbolem początku mojej fotograficznej drogi. Obecnie szczególnie fascynuje mnie cyjanotypia, jedna z dawnych, szlachetnych technik fotograficznych, która pozwala tworzyć obrazy w charakterystycznych odcieniach błękitu. To właśnie ta niezwykła forma połączenia fotografii, natury i ręcznej pracy najbardziej mnie urzekła. Do rozpoczęcia pracy z cyjanotypią zainspirował mnie Piotr Janiak. Po raz pierwszy zobaczyłam jego pracę podczas Włodawskiego Dnia Fotografii. Pamiętam, że wtedy pomyślałam sobie, że też mogę stworzyć coś podobnego. I właśnie od tego momentu zaczęła się moja przygoda z cyjanotypią. Na swoich fotografiach i pracach w tej technice staram się przede wszystkim pokazywać piękno przyrody. Inspiruje mnie natura, krajobraz, rośliny, światło i te drobne szczegóły, których na co dzień często nie zauważamy. Lubię zatrzymywać w kadrze zwyczajne miejsca i pokazywać je w taki sposób, aby można było dostrzec w nich coś wyjątkowego. Cyjanotypia daje mi możliwość spojrzenia na fotografię trochę inaczej. Każda praca powstaje poprzez połączenie obrazu, światła, papieru i mojej własnej pracy. Myślę, że właśnie to jest w fotografii dla mnie najważniejsze, nie tylko samo wykonanie zdjęcia, ale możliwość pokazania tego, jak ja widzę świat. Fotografia jest dla mnie pasją, sposobem wyrażania siebie i przede wszystkim sposobem zatrzymania piękna natury. W kadrze, na papierze i w charakterystycznym błękicie cyjanotypii.

kiedy myślał o tym, gdzie tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z fotografią, zawsze wracam pamięcią do 2015 roku. To był czas, kiedy rozpoczęłam naukę w CKU na kierunku fotograf, fototechnik w Chełmie. I wiecie co? Wtedy jeszcze zupełnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo ta decyzja zmieni moje życie. Nie wiedziałam wtedy, że oprócz fotografii nauczę się tam czegoś jeszcze. Nauczę się patrzeć na świat, na ludzi, na przyrodę, na chwile, które często mijają gdzieś obok nas i których normalnie nie zauważamy. A przede wszystkim poznałam tam ludzi, którzy do dzisiaj są częścią mojego fotograficznego życia. Pamiętam początki. Nowy aparat. Pierwsze kadry. Pierwsze próby. Pierwsze błędy. I oczywiście ogromną fascynację tym, że można zatrzymać w jednym obrazie kawałek rzeczywistości. Na początku fotografia była dla mnie czymś nowym, czego chciałam się nauczyć. Z czasem zaczęła być czymś znacznie więcej, pasją. Ogromny wpływ na moje spojrzenie na fotografię miał pan Dariusz Kostecki. Dzięki niemu zaczęłam inaczej patrzeć na krajobraz. Pokazał, że nie trzeba szukać niezwykłych miejsc gdzieś daleko. Nie trzeba jechać na koniec świata. Wystarczy wyjść za miasto, przejść się po łące, poczekać na odpowiednie światło. Okazuje się, że miejsca, które mijaliśmy dziesiątki razy, one zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. I myślę, że właśnie tego nauczyła mnie fotografia, żeby się zatrzymać. Bo dzisiaj chyba najbardziej tego wszystkim nam brakuje. Ciągle gdzieś biegniemy, ciągle coś musimy. Telefon, praca, obowiązki, wiadomości, terminy. A fotografia daje mi możliwość powiedzenia sobie stop. I kiedy jadę w plener, wszystko nagle zaczyna zwalniać. Nie liczy się już to, co było 5 minut temu. Nie liczy się to, co będzie jutro. Liczy się ten moment, to miejsce.

to światło. I ja uwielbiam plenery fotograficzne. Naprawdę. Czasami mogę spędzić wiele godzin chodząc po polach, łąkach, szukając tego jednego kadru. A czasami jadę w konkretne miejsce i nie robię żadnego zdjęcia. I też jestem z tego zadowolona, bo czasami samo bycie w naturze jest ważniejsze niż fotografia. Usiąść, popatrzeć, posłuchać wiatru, poczuć zapach ziemi, zobaczyć, jak światło przesuwa się po trawie, obserwować chmury. To są te momenty, te jedyne momenty. Fotografia pozwala mi ten moment zatrzymać, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, co dzieje się wcześniej. To przeżycie, oczekiwanie, te emocje. Dobry kadr nie zaczyna się w momencie naciśnięcia spustu migawki. On zaczyna się dużo wcześniej, kiedy stajemy w jakimś miejscu i zaczynamy patrzeć. I chyba dlatego fotografia stała się dla mnie czymś więcej niż hobby. Stała się częścią mojego życia, czymś, co daje mi radość, co pozwala mi odpocząć, co nadaje sens wielu chwilom. Kiedy wiem, że jutro ma być piękny wschód słońca, to chce mi się wstać o 4 rano. Kiedy wiem, że wieczorem pojawi się ciepłe światło, potrafię przełożyć inne rzeczy i pojechać w plener. I kiedy stoję tam później, czasami zmęczona, czasami zmarznięta, czasami przemoczona, stoję i myślę, było warto. I chyba właśnie na tym polega prawdziwa pasja. Człowiek nie robi dlatego, że musi, tylko dlatego, że po prostu chce, bo coś go ciągnie, bo coś go porusza. Taka jest dla mnie fotografia. Pasja, która nie przemija. Wręcz przeciwnie. Staje się z każdym rokiem silniejsza. Zapraszam Państwa na naszą wystawę Cyjanotypi 18 września do Galerii Atelier pana Ryszarda Kaczmarskiego o godzinie 18. Beata Kozak.

0: throwing pebble stones into the sea.
1: To jest Bonton Radio.
2: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
3: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
2: O sobie.
3: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
4: Nazywam się Ewa Joachimowicz. Na co dzień pracuję jako psychoterapeutka gestalt, superwizorka i od niedawna też nauczycielka zawodu psychoterapii. Moją pasją są podróże i fotografia. Fotografia pozwala mi zatrzymać się, ale też spotkać z ludźmi w inny sposób. W dużej takiej uważności, ale też po prostu fotografia sprawia, że jestem bardziej obecna w tym, co jest. Być może dlatego fotografuję, żeby zachować te momenty, w których świat na chwilę staje się wystarczający taki, jaki jest. Teraz ciągle wszystko się zmienia. W zasadzie jest też takie powiedzenie, jedyne co stałe to zmiana. A fotografia właśnie sprawia, że zatrzymuje się obraz. I właśnie na tej wystawie chciałam Państwu zaprezentować pracę, fotografię z Indii i z Maroka. Ja bardzo lubię podróżować. Podróże są dla mnie ważnym elementem życia, bo w podróży

Tak zawsze wszystko jest świeże, wszystko jest takie żywe, wibrujące. I jestem taka obecna w tych podróżach, uważna i więcej wtedy widzę i bardziej się zachwycam życiem i światem. Moje fotografie powstały z obrazów miejsc, które spotkałam podczas podróży. Z natury, przestrzeni, światła, ale też z tego, co zostało we mnie po tych podróżach. A właśnie ta cyjanotypia nadaje im taki szczególny, nieco nierzeczywisty charakter. Niebieski kolor sprawia, że fotografie stają się trochę jak wspomnienia. Prawdziwe, a jednocześnie odległe i przefiltrowane przez czas. No, ta technika cyjanotypii jest trochę nieprzewidywalna. Robiąc tą samą odbitkę na innym kartonie, bo różne, prawda, te bloki kupujemy. To jest zwykle papier do akwareli, ale jakość papieru wpływa na jakość odbitki. Nie zawsze jest to tak dosłownie wierny zapis rzeczywistości, no bo tutaj i światło, i woda, i czas współtworzą ostateczny obraz. Co jeszcze mogę powiedzieć? A mogę jeszcze powiedzieć, że jeżeli chodzi o podróże, to właśnie ja bardzo lubię takie miejsca z niezwykłą kulturą, bogactwem tradycji, kolorów, symboli, codziennych rytuałów. To właśnie Maroko, to też Indie. Co prawda tych kolorów nie zobaczymy, no bo cyjanotypia jest w kolorze pruskiego błękitu. No, cyjanotypia daje tym fotografiom takie inne życie. Te miejsca zaczynają wyglądać trochę jak wspomnienia, trochę jak sen. Obraz nie zawsze jest taki dosłowny. No, ale można tam zobaczyć to, co zostało zapisane. Na jednej z fotografii jest właśnie zapis tego, jak w Indiach, w Himalajach, w bardzo surowym klimacie, kobiety piorą dywany na zewnątrz domu. Piorą je wodą ze szlaufa, szorują. Proste życie, prosta codzienność. W Europie już tak ludzie nie żyją jak tam. Ujęło mnie to, ale też pokazało, jak nasza cywilizacja się rozwija i poszła do przodu. Niektóre właśnie miejsca pokazują różnice, jakie są pomiędzy naszą kulturą, a kulturą tych innych krajów. Na przykład w Maroku, tam każdy dom wygląda inaczej, każde drzwi są kolorowe i inne. U nas natomiast wszystko jest tak standaryzowane, wszystko wygląda podobnie. Aczkolwiek też jest różnorodność. Właśnie jak ja fotografuję, to wtedy mam wyostrzone zmysły, zwłaszcza zmysł wzroku i widzę wtedy więcej. Widzę rzeczywistość taka, jaka jest. Nie jest ona przysłonięta wtedy myślami ani pomysłami, tylko przyjmuję ją taka, jaka jest. Właśnie fotografia sprawia, że bardziej akceptuję to, co jest. Nie wymyślam, nie wydziwiam, tylko po prostu jestem w kontakcie ze sobą, w kontakcie też z ludźmi, bo ja bardzo, bardzo lubię chodzić na plenery, że ja nie lubię za bardzo sama fotografować. No jak czasami tak, ale lubię właśnie plenery z innymi ludźmi. I to w ogóle, jak tak razem sobie idziemy, każdy oczywiście widzi coś innego, ma swój styl fotografowania, ale uruchamia się taki proces twórczy, w którym wszyscy się inspirują. I powstaje tak jakby coś więcej, niż gdybym sama była na takim plenerze. Kreacja sprawia, że uruchamia się specyficzny poziom uważności i docenienia tej rzeczywistości, która tak naprawdę jest niesamowita, ale często żyjemy w myślach. Często nie jesteśmy obecni w życiu, tylko wyprojektowujemy swoje myśli na zewnątrz. Wydaje nam się, jaka jest rzeczywistość. Nie widzimy tego, co jest naprawdę. Fotografia pozwala oczyścić umysł. Jest dla mnie jak medytacja, zen.

Tylko to, chwila uważności i to, co jest, bez żadnego pomysłu na to, bez żadnej myśli, pełen kontakt z życiem.

Nazywam się Piotr Janiak i będę miał zaszczyt i przyjemność uczestniczyć wraz z moimi przyjaciółmi w drugim małym festiwalu fotografii w Chełmie, którego częścią będzie nasz wernisaż Zapisany w błękicie, czyli prace stworzone w technice cyjanotypii. Fotografią fascynuję się od wielu lat, zarówno cyfrową, jak i klasyczną srebrową. Tematy, jakimi się zajmuję, to szeroko rozumiany portret, chociaż bardzo lubię kontakt z przyrodą i fotografię krajobrazową. Ostatnio lubię też minimalizm fotografii i spędzam sporo czasu robiąc właśnie takie zdjęcia. Zatem skąd u mnie wzięła się cyjanotypia? Ano za sprawą moich nauczycieli fotografii z kursu Fototechnika w Chełmie, Grzegorza Zupana i Dariusza Kostyńskiego.

Szwedzkiego. Tam odkryłem fascynującą i zarazem prostą technikę klasyczną, jaką jest cyjanotypia. Cyjanotypia jest bardzo zbliżona do fotografii srebrowej klasycznej. Cyjanotypia jest procesem bardzo prostym i pozwala na kreatywne podejście do pracy poprzez wiele możliwości ingerencji w końcowy efekt. Bazą i podstawą jest zawsze tak zwany błękit pruski, czyli niebieski odcień, jaki uzyskujemy w pierwszym etapie wywołania naszej odbitki. Ale dzięki możliwości tonowania możemy uzyskać przeróżne efekty końcowe, od szarości po brązy i czarno-biele. Na wystawie będę prezentował klasyczną formę cyjanotypii, czyli odbitki w kolorze błękitu pruskiego. Tematem będą portrety kobiet, które miałem przyjemność fotografować zarówno w swoim studio, jak i przy okazji sesji plenerowych. Mimo że cyjanotypią zajmuję się już od kilku lat, dalej niezmiennie podoba mi się tworzenie w tej technice. Mam nadzieję, że i Państwu, którzy przyjdą na piątkową wystawę, spodobają się prace moje i moich przyjaciół, z którymi mam ogromną przyjemność je pokazywać. Dziękuję i zapraszam serdecznie na piątek 18 września do Galerii Atelier w Chełmie na godzinę 18:00.

0: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
1: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
0: O sobie.
1: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.

0: szefowa Komisji Europejskiej wzywa do europejskich gwarancji bezpieczeństwa. Nowa ustawa paliwowa nie obniży cen paliw, ocenia Pałac Prezydencki. Powieść Lalka w nowych odsłonach już w internecie, a za 2 tygodnie w kinie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pokój jest zagrożony, Europa musi być zjednoczona. Kontynent potrzebuje własnego artykułu 4 i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Tak mówiła dziś szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w orędziu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim.
1: Od dawna omawiamy format współpracy przywódców skoncentrowany na bezpieczeństwie kontynentu z udziałem partnerów jak Kanada, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia i innych.
0: Za zagrożenie oprócz Rosji szefowa komisji uznała ultranacjonalistów i antyeuropejskie siły, które podważają demokrację. Prezydent prawdopodobnie znów nie podpisze ustawy o dodatkowym podatku od zysków koncernów paliwowych. Według Pałacu Prezydenckiego nowy projekt jest wadliwy, bo prawo nie powinno działać wstecz, a paliwa i tak nie byłyby tańsze. Prezydencki minister Paweł Szefernaker.
2: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen, to jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
0: Głosowanie nad projektem jeszcze w tym tygodniu. Rząd obiecuje, że jeśli nie będzie prezydenckiego weta, będzie można szybko wprowadzić ponownie program CPN, obniżający ceny paliw. Powstał nowy portal internetowy z dokumentami dotyczącymi Polaków deportowanych przez władze radzieckie do Azji Środkowej. Serwis ma pomóc rodzinom w odnalezieniu informacji o losach swoich bliskich. Znajduje się tam już około 3,5 tysiąca archiwalnych materiałów z Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu. Twórcy zapowiadają, że baza będzie systematycznie uzupełniana o kolejne dokumenty. A dokumenty są dostępne pod adresem internetowym dokumentyazji.pl. Czy nasze dane w placówkach medycznych są bezpieczne? Upewnić się chce prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Zapowiada kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. To po kłosie wycieku danych z firmy MyDoctor. W sierpniu w wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, między innymi o ich receptach. Można już korzystać z rzeki Bóbr. Wojewoda Dolnośląska uchyliła zakaz, który obowiązywał od lipca po masowym śnięciu ryb związanym z remontem zapory w Pilchowicach. Sprawę bada prokuratura. W czasie zdarzenia z rzeki usunięto ponad 23 tony martwych ryb. Powieść Lalka Bolesława Prusa doczekała się kolejnych ekranizacji. Dziś na jednej z platform internetowych pojawił się nowy serial. Główne role grają Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart, reżyseria Paweł Maślona. Wiele scen zawiera przemoc i wulgarny język, a to upodabnia film do lektury, twierdzi historyk literatury Alicja Urbanik-Kopeć.
3: Większość tego typu rzeczy, zarówno w Lalce, jak i w innych tekstach, Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy są u Prusa opisywane nie wprost i są to takie rzeczy aluzje i są

0: Chrystusa wskazywany. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia.
1: A za 2 tygodnie na ekrany kin wchodzi pełnometrażowy film, zupełnie inna produkcja, w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński. Jutro dominować będą chmury, a miejscami pojawi się przelotny deszcz. Choć jest i szansa na przejaśnienia, termometry pokażą od 16 do 19 stopni najcieplej, na krańcach południowo-wschodnich, no tu akurat może być 20. Wieczorem i w nocy lokalnie mgły.
2: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Pojazdy wojskowe na drogach spokojnie, to tylko ćwiczenia. Pracownicy Biedronki szykują się do strajku, będzie w tej sprawie referendum. Można już wysyłać CV do pracy na budowie elektrowni atomowej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim. To w związku z ćwiczeniami wojskowymi Czarny Obrońca. Trwają na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Do przyszłego czwartku. Co zrobić, gdy na trasie spotkamy wojskową kolumnę, mówi Mateusz Piliński z policji.
1: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
0: Ale nie wolno wjeżdżać między pojazdy wojskowej kolumny, dodaje Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Jeżeli zabierzemy się za wyprzedzanie, trzeba wyprzedzić całą kolumnę.
0: Wojsko apeluje, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk, zwłaszcza w czasie rzeczywistym. Związkowcy w sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między Zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Grzegorz Kozioł.
3: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
4: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
3: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
0: Stołeczni policjanci zatrzymali ostatniego oskarżonego w procesie Łukasza Żaka. To 24-letni Mikołaj N., który ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Na Pomorzu Zachodnim ma powstać ponad 360 km nowych linii kolejowych. Plan zakłada m.in. powrót pociągów do Pyrzyc i Barlinka oraz lepsze połączenia z nadmorskimi miejscowościami. W regionie ma też powstać linia kolei dużych prędkości, dzięki której podróż ze Szczecina do Poznania ma zająć około godziny, a do Wrocławia niecałe 2. Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej zaczyna szukać pracowników. Firma Bechtel będzie szukać w wielu branżach, o czym więcej Paweł Radzewicz.
5: Rękę do budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
6: Od administracji, przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę, inżynierię lądową, logistykę, architekturę. Docelowo będziemy zatrudniać nawet ponad 11 tysięcy ludzi.
5: Pomóc w tym mają wirtualne targi pracy, które odbędą się na początku października, ale udział w nich zainteresowani muszą zgłosić do końca tygodnia.
0: Wyjątkowa wystawa o księżnej Dianie. O życiu księżnej opowiadają tysiące kwiatów. Otwarta w Somerset House w Londynie wystawa prezentuje 15 kwiatowych instalacji odtwarzających ikoniczne stroje i ważne momenty życia księżnej. Czerwono-różowe orchidee na przykład opowiadają o wizycie w Tajlandii.

0: hortensje przywołują taniec Diany z Johnem Travoltą do muzyki z gorączki sobotniej nocy. Słońca jutro będzie nie za wiele. Prognozy mówią, że przez kraj będą wędrować chmury z opadami deszczu. Temperatura od 16 do 19 stopni. Aż tak źle nie będzie, jakieś przejaśnienia też powinny być. Ale przede wszystkim to ma być raczej chłodniejszy dzień niż ostatnio, choć dość spokojny.
1: Słuchacie Bonton Radio.